belka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: jak trzeba żyć, z kim grają. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik,
1: gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy, toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy, jak przyrost tego zwęszyć, który to już o tym wierszyk. Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu, ci w słabe sekundzie politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że spychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Lu mojang, hola, hola, matulu moja. Wydecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wydecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale

moja. Hola, hola, curulo moja. A będziesz ty chłopasy, to jedno będziesz co dzień.

zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa.

zmiany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejny.

Pęty w gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole w przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć

będzie pan chodził.

Miły, miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie. No, no, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten, to ja lubię. Jak nie wiem, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No, no, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.

Miły, miły, miły, miły młody człowiek, to był u ciebie. No, zdjęcia widział twoje. No mówiłam, jak ten, czy się bałaś pralek? Pamiętasz? Prali boje.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Miły, młody człowiek. No miły, miły.

0: Tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie. Co on nie pracuje?
1: Pracuje?
0: Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

dużej kałuży się odbijasz codziennie. Ciągle się mrożysz, a rumieńce masz ciepłe. Z tobą nie dłużą się noce, poranki. We włosach kwiatki, jakbyś nosiła wianki.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Idź, oddaj sam zaliczkę koszajki sobie. Ja mam ochotę

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
2: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: też.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
4: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny w co drugą sobotę o 16.
5: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
6: 21 wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 9, dzień dobry Państwu, aferanek jak zawsze w tym samym składzie, no może trochę większym dzisiaj naszym studiu.
2: Troszkę się nam powiększyło, ale tak, no mimo wszystko.
1: Atmosfera fantastyczna.
2: A tak, oczywiście, tak jak co tydzień, gdy jesteśmy tutaj razem. Mateusz Szlas
1: i Patryk Wojciak za konsoletą realizatorską, a przy mikrofonach
2: Oskar Kuszyński
1: i Tymoteusz Powęzowski. Proszę bardzo, jak ładnie na zmianę żeśmy się zapowiedzieli. Czyli czwórka nas w studiu dzisiaj przeprowadzi Was przez ten poranek, przez ten aferanek, przez najbliższe dwie godziny będziemy razem z wami. Jeżeli chodzi o święta, to dzisiaj Antoniego i Lucjana, Grzegorza, Olgi, Tobiasza, Gerarda, Hermana, Gracji, Gerardy i Akwiliny.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Tak jest. A jeżeli chodzi o święta, to mamy dzisiaj święto dobrych rad. Czy ty masz, Tymek, jakąś dobrą radę na początek tego dnia?
2: Tak, na Wigilii zjedz się rosół przed wszystkimi.
1: To piękna rada, a ja mówię, to jest złota rada. Wszyscy ją mówią, a nikt się nie wysypia. Śpijcie więcej. Śpijcie więcej.
2: A, bardzo, bardzo dobra rada. Ja mam jeszcze taki ciekawy dzień tutaj znaleziony. Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych, więc jak zobaczę kogoś robiącego na drutach w miejscach publicznych, no to przyklasnę po prostu. No
1: to jest idealny scenariusz na dzisiaj. Idziesz robić na drutach i włączasz sobie w słuchawkach aferanek.
2: No to jest dobra rada na dzisiaj. Nie dość, że na drutach, no to jeszcze aferanek można sobie włączyć.
1: A jeszcze dzisiaj jest Światowy Dzień Wellness.
2: A nie wiem, co znaczy wellness.
1: A spokojnie, nie szkodzi, nie szkodzi.
2: Dobrobyt chyba, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
2: Dobrobycie.
1: Tak, tak. Będziemy się relaksować. Na razie relaksujemy się z dobrą muzyką. Strachy na Lachy na antenie Radia Afera.

0: Czy chciałbyś się wybrać na Śląsk?
1: Na Śląsk?
0: Na Śląsk?
1: Na Dolny Śląsk bym się chciał wybrać, do swojego domku.
0: Ojejku.
1: Ale to nie to samo, Tymek, żebyś nie pomylił.
0: Nie mieszkasz pod ziemią Śląska.
1: Nie, nie, nie.
0: A ja chciałem ci powiedzieć, że tydzień temu Mateusz pokazywał nam sztolnię... Aj, zapomniałem.
1: W Kowarach.
0: Że, nie, już tu pisze. Sztolnię Luizę. O, to jest na Śląsku którymś. I pokazywał, jak tam ładnie się płynie łódkami. I że powiedział, że kiedyś tam się, tam prawie przy suficie, to trzeba było się odpychać rękami jakoś, tak.
1: Taka Wenecja Śląska, czy...
0: Tak, taka
1: coś
0: Wenecja.
1: W tym stylu. Coś
0: taka
1: w tym
0: Wenecja, stylu. Tak. Bardzo dobre to jest, bardzo dobre skojarzenie. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, Oskar mi tutaj powiedział, zdradził poza anteną sekret taki. Otóż on się dzisiaj wyspał.
1: O, no.
0: Pierwszy raz
1: prawda.
0: Od naprawdę długiego czasu.
1: Zaskoczyłeś mnie.
0: Ja też jest. Ty mnie zaskoczyłeś tym stwierdzeniem.
1: Kłamałem.
0: Aha, dobra, no to.
1: A ty z tym węglem to do czegoś nawiązujesz?
0: Tak,
1: czy?
0: Tak. Z tym węglem, ze Śląskiem nawiązuję, bo mamy konkurs.
1: A? Carbon Silesia, tak?
0: Tak, festiwal. Bo carbon to jest
1: węgiel.
0: To jest węgiel,
1: bardzo
0: dokładnie.
1: Dobrze.
0: Dwóch, Sokrates i Arystoteles się spotkali na jednej antenie.
1: Chemia w pigułce. Sztolnia Królowa Luiza Zabrze. 19-20 czerwca i można zgarnąć wejściówkę podwójną na to wydarzenie, na Carbon Silesia Festival 2026. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248. W treści tego SMS-a wpisać prefiks afera.carbon przez i następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT, a pytanie konkursowe to...
0: Właśnie chciałem powiedzieć, teraz uwaga, zadaję pytanie. Techno, house, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Czekamy na wasze zgłoszenia SMS-owe do godziny 11 i wtedy się okaże, kto będzie mógł sobie jeszcze sprawić tę przyjemność i pojechać właśnie do sztolni królowej Królowa Luiza, bo to właśnie tam Carbon Silesia Festival będzie się odbywał. Jak mówiłem, to są naprawdę ciekawe okoliczności. Chciałem powiedzieć przyrody? Industrializacji.
1: No, bo to, można pozmienić.
0: To są takie fajne tunele w kopalni. I w ogóle, też mi Mateusz to tydzień temu powiedział, że tam można się tymi tunelami, to można się przedostać przez, tam nie wiem, aż do Rzeszowa, do Bytomia, tam w ogóle...
1: Do Gdańska można dopłynąć generalnie.
0: Całe autostrady podziemne normalnie.
1: Zobacz, jak Mati się śmieje, bo cię tak powkręcał, że do Bydgoszczy tam dopłyniesz tymi tunelami. A tak naprawdę to wiesz, tam 2 kilometry
0: nie wierzcie realizatorom, no. Kochani.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Jestem w niesamowitym podziwie dla mieszkańców Śląska, bo tak? Są naprawdę, mają dużo samozaparcia i są bardzo no wytrwali w swoich czynach, bo przekopać się z Zabrza do Rzeszowa to jest...
1: Musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że ty pomyliłeś chyba Chorzów z Rzeszowem.
0: Na szybko, tak. Na momencie. Tak, niestety. Pomyłka, ja się do tego przyczyniłem. Przepraszam.
1: Pomyliłeś się jakieś 2,5 dnia marszu ciągłego.
0: Lekki, prawda...
1: Coś pięknego.
0: 59 godzin marszu, ledwo 300 kilometrów, tak pokazuje, ale to bez przesady. No, bywały i większe pomyłki, prawda?
1: Lekkie niedociągnięcie.
0: No, kilka niedociągnięć jest.
1: No, a gdzie tu są dociągnięcia? Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy my chcemy o nagłówkach, bo mamy
0: znaczy
1: wiadomości.
0: Znaczy, jest taki, którego
1: jeden
0: pominąć
1: musimy,
0: nie
1: musimy.
0: Mogę. Otóż pan... inaczej... Jeden z portali zachęca do wstawania rano, na przykład, no nie w tym przypadku, żeby słuchać Aferanka, aczkolwiek do tego zachęcamy my, ale zachęca do wstawania rano z innych powodów. Warto wstawać wcześniej rano. Przekonał się o tym pan Marek, który przebywając na terenie ośrodka wypoczynkowego znalazł wielki okaz. Mhm. I nie jest wyjaśnione do końca, o co chodzi w tytule, ale wśród tytule... To już trochę jest. W wielkopolskich lasach wysyp pierwszych grzybów. No. I na zdjęciu, które tutaj widzę, na szczęście jest ręka dla skali, ale jest tutaj grzyb, którego nie jestem w stanie zidentyfikować, bo nie jestem aż takim miłośnikiem, fanatykiem grzybiarstwa. Chociaż grzyby dobre, wiadomo. No, ale jest no, taki ten korzeń, taki, kurczę, ta nóżka, łodyga, grzyba, no jest większa niż ręka.
1: Słucham cię z ogromnym tchem. Po prostu można by było powiedzieć, że pan... Jaki?
0: Marek.
1: Pan Marek znalazł ogromnego grzyba, warto wstawać
0: tak.
1: rano.
0: I na zdjęciu pan Marek jest naprawdę zadowolony, co mnie zupełnie nie dziwi, bo ja też bym był zadowolony, jakbym takiego grzyba znalazł.
1: Piękna wypowiedź, ale cię wpuściłem na dobre tory. Gramy nowość muzyczną na antenie Radia Afera. Do ciebie i Natalia Marczuk, a o tych newsach grzybowych, rybnych, bo my lubimy takie nagłówki, to będziemy jeszcze mówić.

0: sukienkę, nigdy ponad stan. Każdy nawija o hajsie, zakupach i życiu w luksusie. W sumie to nawet jest spoko, że tyle dałeś za furę. Ziomek, to jest naturalne, pcha gospodarkę. Dla mnie jest fajne. Zarabiasz, potem wydajesz. To jest kapitalizm i jest kapitalne. Z tym, że ja myślę o synach, lecę z tym odpowiedzialnie. Muszę mieć pewność, że jak mnie zabraknie, to chłopakom nic nie zabraknie.
1: Będą mieli gdzie się podziać, a nie jak konto babuni. Albo że Jasiu masz torbę od Louis, a Bartek saszetkę od Gucci.
0: Gucci.
1: Chociaż nie powiem, też kusi. Ja jadę Nissanem, choć mija mnie mercem, jakimś gielcem w AMG. Kiedy podjeżdżam pod Biedrę, z czasem też pewnie zmienię samochód, jak ten już przestanie być sprawny. Choć nie mam czasu wybierać, bo robię serię na barki.
0: Na barki. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap. Powoli, konsekwentnie, tak buduję swój świat. I mi się nie spieszy, bo mnie cieszy, co mam. Nigdy ponad stan.
1: TRL.
0: TRL.
1: TRL. Może tak myślę dlatego, że kiedyś robiłem na poczcie. W normalnej robocie za nienormalne pieniądze. Wiedząc, że farcik jest kruchszy, niż mogłoby się wydawać. Wolałem rzeczy wydawać, a nie na rzeczy wydawać. Zmienić sytuację przez pracę, swoją pozycję poprawiać. Dziś jedna sztabka pan prezes, jedna sztabka pan siara, a mimo to raczej ciągnie normalnie. Nie żyję w błyskotkach.
0: Nie żyję ponad stan, bo wolę żyć konstans. Dla mądrych chłopaków, co działają coś tam, rozważnych dziewuszyn w bloku i w domkach, chociaż do końca to nie wiem, bo każdy ma przecież swój lot. Życie oceni, kto kot, życie pokaże, kto swag, a kto słod. Niekiety na szyi, a klucze od chaty.
1: Chciałbym...
2: Wytrzymałeś.
1: Wytrzymałem. Przepraszam za małą...
0: Truptasz. Człap, człap, człap.
1: Człap, człap, człap.
0: To jest ten aferanek.
1: Tak. Chciałem powiedzieć, że ten, analizując ten tekst, szczególnie początek, no to miałem wrażenie, że to jest mniej kawałek rapowy.

0: A bardziej tak, no taki traktat ekonomiczny wręcz.
1: No, prawda. Jakbym wyszedł z wykładu.
0: Tak, o napędzaniu gospodarki.
1: Kapitalizm. Kapitalny. No właśnie. Życie w luksusie.
0: I już, kolejny raz w sekcji Cała Polska czyta dresą spotykam się z rymem... jejku, zapomniałem teraz. No znowu, przepraszam najmocniej za moją niewiedzę, ale rym do zabraknie to zabraknie. I tutaj był jeszcze jeden w drugiej zwrotce. Też był... O, farcik jest kruchszy niż mogłoby się wydawać. Wolałem na rzeczy wydawać, a nie na rzeczy wydawać. Tu się wydawać pojawia jeszcze trzy razy, więc...
1: Ty ile rozumiesz?
0: Tekst zoptymalizowany pod SEO.
1: To jest podkreślona waga tego słowa. Wydawać.
0: Tak.
1: Wszystko z kapitalizmem. Ładny, ładny tekst. Pięk. Trzeba powiedzieć, niesamowicie głęboki, odkękę, nigdy ponad stan. No wczuliśmy się, jak zawsze zresztą.
0: No trudno było się nie wczuć w te piękne rap ekonomiczne. Taka subkultura, można by powiedzieć, że powstała gdzieś tam. Ekonomia i rap gdzieś idą razem w parze, a rapem też cały czas będziemy was raczyć.

0: Lubimy czasami robić jakieś większe wycieczki niż tylko ta z Zabrza do Rzeszowa. Na przykład takie wycieczki w czasie i cofniemy się dzisiaj znowu w singlu na raz do lat 70.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Witam Was w audycji Singiel na raz. Audycji, w której przedstawiam historię hitów muzyki rozrywkowej. Dziś historia jednej z najbardziej niezwykłych piosenek w historii rocka. Utworu, który powstał na samym środku emocjonalnego chaosu, rozpadających się związków i konfliktów wewnątrz zespołu. Mowa o The Chain grupy Fleetwood Mac. Żeby zrozumieć fenomen The Chain, trzeba cofnąć się do roku 1976. Fleetwood Mac pracowali wtedy nad albumem Rumours, płytą, która miała przejść do historii jako jedno z największych osiągnięć muzyki rozrywkowej. Problem polegał na tym, że w czasie nagrań właściwie cały zespół się rozpadał. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham kończyli wieloletni związek. Christine McVie rozwodziła się z basistą Johnem McVie. Nawet perkusista Mick Fleetwood odkrył wtedy zdradę swojej żony. W praktyce oznaczało to, że muzycy codziennie spotykali się w studiu z ludźmi, z którymi byli emocjonalnie skonfliktowani. I właśnie z tej atmosfery urodziło się Rumours, album pełen piosenek o zdradzie, tęsknocie, gniewie i rozstaniach. The Chain stało się jego emocjonalnym centrum. Utwór nie powstał jako gotowa kompozycja. Był składany z różnych fragmentów niedokończonych pomysłów muzycznych. Zespół dosłownie zszywał razem elementy kilku utworów, eksperymentując z aranżacją przez wiele tygodni. Tytuł The Chain, czyli łańcuch, miał bardzo symboliczne znaczenie. Chodziło o więź między członkami zespołu, która mimo konfliktów nadal ich łączyła. Nawet jeśli ich związki się rozpadały, sama grupa wciąż trwała. Najlepiej słychać to w refrenie. And if you don't love me now, you will never love me again. To jednocześnie wyznanie i próba pogodzenia się z końcem relacji. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że emocje w tekście były absolutnie prawdziwe. W przeciwieństwie do wielu rockowych albumów tamtej epoki, Rumours nie opowiadało o fikcyjnych historiach. Muzycy pisali o sobie nawzajem. Publiczność często nawet nie zdawała sobie sprawy, że słucha muzycznego zapisu prawdziwych konfliktów. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów The Chain jest druga połowa. Utwór zaczyna się spokojnie, ale stopniowo buduje napięcie, aż nagle przechodzi w słynny instrumentalny fragment z hipnotyczną linią basu Johna McVie. Ten motyw stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych riffów basowych w historii rocka. Co ciekawe, powstał pod koniec pracy nad utworem i początkowo nie był planowany jako centralny element kompozycji. Warto też wspomnieć, że The Chain jest jedynym utworem na Rumours, pod którym podpisali się wszyscy członkowie klasycznego składu Fleetwood Mac. To niezwykle symboliczne, bo właśnie ta piosenka najlepiej oddaje ideę zespołu funkcjonującego mimo chaosu, konfliktów i wzajemnych pretensji. W pewnym sensie utwór stał się metaforą samego Fleetwood Mac. Album odniósł gigantyczny sukces, sprzedawał się w ponad 40 milionach egzemplarzy i do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki popularnej. The Chain może nie było największym radiowym przebojem z tego albumu, ale z czasem stało się jednym z najbardziej cenionych utworów zespołu, właśnie ze względu na swój emocjonalny ciężar i historię powstania. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Fleetwood Mac na raz.

0: Wysłuchaliśmy singla The Chain zespołu Fleetwood Mac. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może bym ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu.
5: No dawaj! A teraz w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak... zareklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mi.

0: Z lat 70. wracamy do współczesności. Paula Roma przed chwilą na naszej antenie. Wrócimy teraz z konkursem do was. Szybko przypomnimy o tym, że rozdajemy dzisiaj jedną podwójną wejściówkę na Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowa Luisa w Zabrzu, z którego można się dostać do Chorzowa, a nie do Rzeszowa. To jest 19 do 20 czerwca. I mamy jedną wejściówkę podwójną do rozdania. 7248 to jest numer, na który możecie pisać z prefiksem afera.carbon przez C. Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli techno, house, a może synthpop. Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt SMS-a to 2,46 zł. I to czekamy na zgłoszenia do godziny 11.
1: Pięknie o tym wszystkim powiedziałeś, a skoro jesteśmy w temacie przyrody, pływania, no to o pływaniu krótko powiemy, bo na portalu, bardzo popularnym zresztą w Wielkopolsce, pojawił się artykuł o najbrudniejszych jeziorach w Wielkopolsce. No i słuchaj, gdzie się nie kąpać, taki jest nagłówek, no to nie należy się kąpać tam, gdzie jest brudna woda, glony i nieprzyjemny zapach, to na przykład Glinianki w Mosinie. Nie wiem, czy słyszałeś, ale nazwa jest wdzięczna.
0: Bywałem. Okej, na Gliniankach faktycznie nie warto się kąpać, ale warto się tam przejechać, bo to są bardzo ładne okolice do chodzenia.
1: Albo jezioro Jarosławieckie też, podobno. A może ty jesteś takim ekspertem, ja będę wymieniał, a ty będziesz mówił, no tu warto odwiedzić, a tu nie warto się
0: kąpać. Powiem, że jestem zdziwiony, bo nad Jarosławieckim to regularnie tłumy kąpielowiczów, turystów, wypoczynkowiczów.
1: Tutaj eksperci mówią, że to zależy od sezonu i konkretnego momentu.
0: A, no czyli to zależy. No,
1: czyli to jak już się po sezonie wybierzesz, to się nie warto kąpać.
0: A, może tak.
1: Może tak być.
0: Co tam jeszcze?
1: Jezioro Chomęcickie.
0: Nie znam.
1: Nie znasz. No to idziemy dalej. Następna strona. Dobra, tutaj.
0: No, tak.
1: Trzeba jakoś. Kurnik. Jedni narzekali, inni pisali, żeby było bardzo czysto. Kurniku.
0: Znaczy jak...
1: W Kurniku jest czysto czy brudno?
0: Mowa o jeziorze w Kurniku, nie?
1: Tak, o jeziorze.
0: A, to ja kojarzę, że nie było za ładne, jak się kąpałem.
1: Dobra, idziemy dalej. Kierskie.
0: Nie kąpałem się.
1: Nie kąpałeś się. To też nie wypowiedzą się eksperci. Popularne, ale nie zawsze kojarzone z idealną kąpielą. I na koniec jezioro Niepruszewskie.
0: Kojarzysz?
1: Nie kojarzysz.
0: Nie kąpałem się.
1: Jesteś słabym ekspertem. Musimy zatrudnić innego. No więc na te miejsca trzeba uważać. Rusałka w Poznaniu nawet została wymieniona, ale Rusałka to taka spoko na kajaki, nie?
0: Znaczy na kajaki, na jeziorze to jest strasznie męczące w ogóle, chciałem powiedzieć. Ja chciałem ci jeszcze powiedzieć, że ja chyba dzisiaj ustaliliśmy już wcześniej, że ja ekspertem z geografii nie jestem.
1: Tak, ale wiesz na przykład, że kajak od tyłu to kajak.
0: Tak, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jeszcze nam podpowiada tutaj Mateusz, jezioro w Pamiątkowie poleca. No i ja szczerze mówiąc, na podstawie wszystkich poprzednich informacji, jakie dostarczał, i ja Mateuszowi wierzę. No dobrze, przeniesiemy się teraz na listę nowości, a także na listę przebojów Radia Afera, ponieważ Chłopcy z Miasta z utworem Lecę Tu, no udało im się zakwalifikować na miejsce 22 na liście przebojów, prosto z listy nowości.
1: Ciekawe, gdzie lecą.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: No odkąd dowiedziałem się, że na Mistrzostwach Świata nie będzie Polski, no to zacząłem kibicować nie byle komu, bo...
2: Tunezji.
1: Prawie. Curaçao. Podobno się inaczej mówi, ja mówię Curaçao.
2: Ja ci mogę powiedzieć.
1: Bo ja mówię, kurczę, jakie oni mają plaże, ja bym zaczął kibicować. Ale dzisiaj nie o tej małej wysepce, która gra na Mistrzostwach Świata, a tym, co na bieżąco dzieje się w początkowej fazie Mistrzostw Świata. Za nami ten początek, za nami otwarcia, z nami z kolei w studiu Radia Afera Samuel Kimmel. Witamy bardzo serdecznie.
3: Witam również bardzo serdecznie.
2: Ja ci, Oskar, powiem Curaçao.
1: Curaçao. Co tam się, Samuel, wydarzyło? O tym chcielibyśmy posłuchać w ostatnich dniach, nocach.
3: No to tak. Drugi mecz otwarcia tak naprawdę, bo zaczęliśmy mistrzostwa w Kanadzie i w tym meczu otwarcia Kanada rywalizowała z Bośnią i Hercegowiną, czyli starcie teoretycznie giganta tutaj z raczej takim nieoczywistym tutaj uczestnikiem Mistrzostw Świata, który wyeliminował w barażach Włochy. No i właśnie w tym pierwszym spotkaniu, no to już zresztą warto wspomnieć, że to drugi występ w ostatnich latach Bośni na Mistrzostwach Świata. Ostatnio grali w Brazylii w 2014 roku. Taka dziwna zależność, że jak Polska nie awansuje, to ta Bośnia na tych Mistrzostwach Świata się pojawia, więc może za 4 lata musimy po prostu liczyć, żeby ta bośniacka kadra nie awansowała. Ale już przechodząc do samego spotkania, no to tam w 21 minucie po rzucie rożnym wynik spotkania otworzył Jovo Lukić dla Bośni i Hercegowiny. No a tak naprawdę ta pierwsza połowa spotkania, no to kompletnie pod kontrolą Kanady, byli tą stroną naciskającą, no ale ciężko się dziwić, tutaj raczej Bośnia nie była faworytem w takim spotkaniu. W pamięci jeszcze mam taką jedną sytuację, zdaje się, Demirovicia, który był sam na sam z bramkarzem Kanady, ale się pomylił, więc też tego wyniku podwyższyć się nie udało, a tutaj takim symbolem tego ataku Kanady to na pewno było 9 rzutów rożnych w pierwszej połowie, no to w meczu, który będziemy później omawiać, czyli Stany Zjednoczone, tam chyba w ogóle w całym spotkaniu były tylko 4 takie stałe fragmenty gry, więc no tak tutaj widać, że rzeczywiście ta Kanada była tą stroną naciskającą, ale to szczęście do Kanadyjczyków uśmiechnęło się tak naprawdę dopiero w minucie 78, kiedy 2 minuty wcześniej na boisku pojawił się Kyle Larin i to on piękną tutaj akcją z obrońcą obrócił się na plecach i pięknie posłał tą piłkę do siatki, no i właśnie tutaj dla Bośni na pewno bardzo dobry wynik, no bo jeżeli chce się awansować, no to te 3-4 punkty trzeba mieć, jeszcze mają przed sobą mecz ze Szwajcarią i z Katarem, więc tutaj z Katarem może uda się urwać te 3 punkty, a jeżeli mowa o Kanadzie, no to też ci sami rywale przecież, no bo te mecze jeszcze przed nami, no a później trzeci mecz już otwarcia, czyli USA-Paragwaj, mecz rozgrywany w Los Angeles, no i tam starcie właśnie kolejnego tutaj z gospodarzy raczej z tym słabszą, jedną ze słabszych reprezentacji z Ameryki Południowej i wygrana aż 4-1, już tak naprawdę było pozamiatane w pierwszej połowie. Tam 3 bramki na korzyść drużyny Mauricio Pochettino, no a tak naprawdę tego honorowe trafienie przyszło dla Paragwaju w 73 minucie za sprawą Mauricio, no i w ostatniej minucie Giovanni Reina pięknym strzałem z zewniaka, taki Ricardo Quaresma z najlepszych lat się objawił, wykończył to w 98 minucie.
1: Spoglądam na statystyki tych dwóch spotkań USA-Paragwaj i Kanadyjczyków z Bośnią i Hercegowiną. No i trzeba powiedzieć jasno, o ile w meczu Bośnia-Kanada, faktycznie Kanada miała tą ogromną przewagę, to jednak dosyć nieszczęśliwie dla Kanady się ten mecz skończył. Natomiast USA-Paragwaj, no to jest pokazanie tej siły, którą Stany Zjednoczone mają, no bo przecież mimo tego, że kraju stricte nie kojarzymy z piłką nożną, prawda? No to tutaj chociażby liczba podań 600 do niecałych 300 czy strzały 17-8, no to pokazuje gigantyczną przewagę i wydaje mi się, nie wiem jak ty uważasz, Samuel, że Stany Zjednoczone na tych Mistrzostwach Świata mogą zaskoczyć dobrym wynikiem.
3: No też raczej dla USA dosyć łatwa grupa, no bo jeszcze w grupie jest Australia i Turcja. No i ostatnie starcie tej grupy na pewno będzie ciekawe, właśnie USA podejmie Turcję. Szczerze mówiąc, ja chyba bardziej się skłaniam obecnie w kierunku Turcji, że Turcja mogłaby nawet tą grupę wygrać, ale to zobaczymy, jak się potoczy. No, Australia raczej tutaj zwojować niczego nie będzie mogła. Myślę, że właśnie ten Paragwaj mimo wszystko to trzecie miejsce tutaj zdobędzie. No, USA do fazy pucharowej na pewno już awansuje.
1: Ale to jest niesamowite, jak wygląda ta grupa. Jak sobie pomyślimy, gdzie te kraje na globie są położone, to robi to naprawdę imponujące wrażenie, że te drużyny w ogóle mają okazję się spotkać w tak wczesnej fazie. Faktycznie Turkowie bardzo, bardzo mocni. No ale takich mocnych zawodników można upatrywać, czy widzieć w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj te rozstrzygnięcia będą na pewno bardzo ciekawe. Raczej mówisz, że Paragwaj papa.
3: No, miałem okazję oglądać parę spotkań w kwalifikacjach Paragwaju, między innymi jak z Bolivią się mierzyli. No, mają tam siłę w postaci czy to Almirona, czy to Enciso, który też błyszczał w Brighton, ale brakuje tego czegoś, brakowało tego polotu na pewno w tym meczu z USA. No i zostali totalnie zgnieceni przez reprezentację Mauricio Pochettino. Ja szczerze mówiąc myślałem, że może jednak tutaj jakiś chociaż remis uda się reprezentacji Paragwaju urwać, no, ale na boisku no bez szans kompletnie.
4: Ja chciałem powiedzieć, że blok obrony Bośni i Hercegowiny to jest w tym momencie jeden z najtwardszych materiałów obok, nie wiem, tungstenu, tam jakichś specjalnych, militarnych
1: Włókien. Widziałem, tak.
4: To Jezu, jak oni po prostu jedenastka w polu karnym murujemy, ale to jest... Ja lubię takie murowanie w wypadku małych drużyn. Nie jestem ubiegły.
1: Widać, że się dużo Polski naoglądałeś na pewno. My mamy takie murowanie, że tracimy bramki w każdym meczu, także...
4: Słuchaj, mur chiński przy tym to jest nic. Tak jest. Obrona Aliego w boksie? Nic.
1: Tak? Nasza obrona Częstochowy to nie za bardzo działa.
4: Obronić, przebić, przepchnić... Kurczę, nie ruszysz. Bardzo ładnie poszło.
1: Przechodzimy do tych spotkań, które będą, są i na horyzoncie. Jest to spotkanie najbliższe naszych rywali, których bardzo, bardzo lubimy. Xherdan Shaqiri w dobrych czasach i spółka, czyli zawodnik, którego pamięć w naszych głowach jest mocno zakorzeniona, bo on sprawił, że mieliśmy problemy ze Szwajcarią, ostatecznie się udało. Szwajcaria zagra z Katarem. Tutaj jakie przewidywania po tych meczach Kataru? Katar to jest drużyna.
3: No Katar, zdaje się, że to właśnie jest jedna z tych... No Kanada należała do grona drużyn, które nigdy nie wygrały meczu na Mistrzostwach Świata, teraz się to które nie zdobyły żadnego punktu. O, na Mistrzostwach Świata wszystkie przegrane, więc teraz jeden chociaż punkcik. No i Katar też chyba trzy porażki w 2022, więc myślę, że tutaj raczej bez szans reprezentacją Szwajcarii. Dalej ten skład, ten powiedzmy trzon tego zespołu, czy to właśnie Embolo na bramce, Kobel, Akanji, no to nawet jeszcze Czaka się łapie do tego składu z tych albańskich, powiedzmy, tutaj smaczków, więc raczej tutaj skłaniam się w kierunku Szwajcarii.
1: Mhm. Zdradzimy jeszcze, jakie mecze w przyszłości niedalekiej. Tutaj już trzeba będzie albo się nie kłaść spać, albo wstać bardzo wcześnie rano.
3: No to jest fajna tutaj seria, bo jak się mecz zacznie o 21, to idealnie pójść będzie godzinka, żeby o północy obejrzeć mecz, kolejna godzinka, żeby o 3, o 6. No ale tak, przechodząc przed jutrzejszym aferankiem, to mamy 4 spotkania. Właśnie wspomniana Szwajcaria-Katar, później o północy starcie Brazylii z Marokiem, czyli no, jedna z najlepszych chyba reprezentacji tutaj Ameryki Południowej z Argentyną. No i tutaj właśnie kwestia, jeżeli formalnie, no to Maroko, czyli mistrzowie Afryki, ale puchar i medale są dalej w Senegalu, więc tutaj jak kto woli. No ale oficjalnie tak, mistrzowie Afryki, tutaj w biurach ta informacja przeszła, więc na pewno ciekawe starcie. O 3 w nocy starcie Haiti ze Szkocją, no tutaj kolejny nieoczywisty uczestnik Mistrzostw Świata, który nawet przecież tych swoich spotkań w kraju nie rozgrywa tutaj z różnych powodów politycznych. No i tutaj też raczej Szkocja będzie dosyć dużym faworytem i też o godzinie 6 ostatnie starcie, czyli Turcja, Australia. No i ja tutaj właśnie upatruję raczej jako zwycięzcę tą Turcję. Australia raczej na ostatnich mundialach nie popisywała, nie błyszczała, no zawsze się kwalifikują z tej Azji, wcześniej tam z tej swojej grupy Oceanii. No ale teraz udało się tutaj dostać z Azji, ale myślę, że właśnie jednak ta Turcja, która przez te baraże pewnie przebrnęła, da tutaj radę.
1: Sporo ciekawych spotkań, a czekamy oczywiście na grupę E. Tam Niemcy zmierzą się z Curaçao. Będę się trzymał tej nazwy. Jutro o godzinie 19 ten mecz. O tym będziemy mówić na antenie Radia Fera na 98,6. Dziękujemy za to studio mundialowe. Samuel Kimmel był razem z nami.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A my wracamy do was z drugą godziną Aferanka.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Pierwsza weekendowa mundialowa góra. My możemy ją ładnie zapowiedzieć. Dzień dobry, 10:00.

0: ty wiesz, Oskar, skąd pochodzi nasza kura?
1: Nie wiem.
0: Z Curaçao.
1: Ale się humor ciebie trzyma, mówię ci. A wiesz, że Australia gra i nie gra do góry nogami, tylko na północy globu? No, proszę bardzo, taka ciekawostka, bo do tej pory, słuchajcie, dla słuchaczy, którzy nas nie mieli okazji posłuchać, to my bardzo często mówiliśmy o lidze australijskiej rano, a,
0: ja ci
1: a oni
0: powiem,
1: grali dzień
0: ja ci
1: wcześniej.
0: Więcej, że nawet gra.
1: O, gra?
0: Tak, grają, nie wiem
1: kto
0: dlaczego.
1: Kto tam gra, jak wszyscy na Mistrzostwach Świata teraz?
0: Znaczy, jak patrzę na boisko, boisko jest puste.
1: Ale niesamowite, wiesz, chyba wszyscy do Stanów polecieli. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że nawet jakbym chciał, to tak nawiążę jeszcze do mundialu, obejrzeć jakiś mecz na żywo, to ja bym musiał zbankrutować, bo tam niezła afera się kręci.
0: W sensie, że drogie,
1: biletowa, no.
0: Drogie
1: no, tak, biletowa, prawda. Biletowa. Tam jest,
0: oczywiście.
1: Tam jest niesamowita.
0: No jakby są pewne aspekty mundialu, o których zapominać nie można. No,
1: no dokładnie.
0: Ale
1: dokładnie
0: pamiętajmy też, że mundial dzieje się nie tylko w Stanach. A Kanada, Meksyk, no w Meksyku, powiem ci, na meczu otwarcia z RPA, no piękna atmosfera była. Naprawdę tak, taki lekki człowiek już poczuł taki zawiew tych dawnych mundiali.
1: A ile by poczuł, jakbyśmy grali z Senegalem na przykład? Stare, dobre, piękne, nigdy nie wróci. Mm. Najpierw trzeba na ten mundial awansować. Ale mamy swoich
0: Asów.
1: Tak, faworytów.
0: Tak,
1: na
0: Szwajcarię.
1: Mundial. Szwajcarię. O, Szwajcaria nas reprezentuje. W końcu tak. Białe i czerwone, nie?
0: No, Szwajcaria, Tunezja, Turcja. Możemy zrobić cały wykaz państw, którym można kibicować na tym mundialu.
1: No, i będziemy kibicować.
0: Będziemy. Ja na przykład Szkocji bardzo kibicuję, wiesz?
1: Szkocji?
0: Tak.
1: A czemu?
0: Bo lubię Szkocję. Jeszcze nie przedstawiliśmy stały skład. Patryk Wojciech, Mateusz Las, Oskar Kuszyński, ty Mateusz Pomędzowski. Taka sama na drugą godzinę.

0: Przypominamy się wam o konkursie, który cały czas na naszej antenie jest. Do wygrania jedna podwójna wejściówka na Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowa Luisa. Żeby wygrać taką wejściówkę, należy wysłać SMS-a na 7248 z prefiksem afera.carbon przez C. Waszym imieniem i nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, które zaraz podam. Koszt SMS-a to 2,46 zł. Pytanie konkursowe to techno, house, a może synthpop. Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej?
1: Bardzo ładnie to wszystko powiedziałeś. Na wasze odpowiedzi czekamy, czekamy i czekać będziemy na pewno do godziny 11. A ja wrócę jeszcze do tematu mundiali, bo to jest taki bardzo popularny czas na rozpoczynanie mundiali. Ciepło, fajnie, mniej pada. Nawet gorąco w Stanach Zjednoczonych jest. I tak w 1974 roku w RFN rozpoczęły się 10. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a w 1982 roku, mowa oczywiście o dzisiaj, czyli o 13 czerwca, rozpoczęły się w Hiszpanii te Mistrzostwa Świata, to już były Mistrzostwa 12. Ale na przykład, Tymek, wracam jeszcze do piłki nożnej, w Marsylii w 1937 roku otwarto Stade Vélodrome.
0: Stade Vélodrome?
1: Vélodrome.
0: Tak. Teraz Marsylii. To jest Orange Vélodrome.
1: Proszę bardzo.
0: No tak, ze względu na sponsora, to jest stadion, na którym gra Olympique Marseille.
1: A i chcesz jeszcze ciekawostkę poza świata piłki nożnej?
0: No dawaj.
1: No to w 1977 roku była premiera komedii filmowej Kochaj albo rzuć, gdzie Kargul i Pawlak występowali w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
0: O proszę, no? Bardzo ciekawy. A ja wiesz...
1: Do Stanów się wybierali.
0: A wiesz, co ja ci powiem?
1: Proszę.
0: Proszę pana, w roku 1896 w Grudziądzu otwarto, uruchomiono pierwszą linię tramwaju.
1: O! Proszę.
0: Konnego.
1: Jacie, a o transporcie publicznym to my będziemy dzisiaj mówić, bo, bo władze to inwestują. Za swoje i nasze.
0: No są zmiany, na pewno już o nich też słyszeliście, ale my dzisiaj tak czy tak o nich przypomnimy, bo po prostu warto. I ten, no i żebyście wiedzieli, żebyście byli poinformowani zwyczajnie. I w roku też tak się gdzieś tam kręcę wokół tych lat 1800.
1: 1800?
0: Wreszcie, tak.
1: 1900?
0: 1800 powiedziałem.
1: Dobra,
0: chyba, że się pomyliłem. Ale dobrze, przepraszam w takim razie. 1892 w Kijowie uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycznego.
1: O, proszę, ja cię kręcę. To nie tylko Poznań taki nowoczesny tabor ma, niemiecki i polski.
0: No,
1: proszę bardzo.
0: Proszę pana.
1: Podobają mi się te zmiany.
0: Mi też, bardzo mi się podoba, jak co tydzień właściwie jest uruchomiona jakaś nowa linia jakiegoś tramwaju w naszym kalendarium. Niesamowite. Tak jeszcze w nawiązaniu mundialowym za chwilę zagramy utwór, bo no wczoraj...
1: Egzotycznie.
0: Tak. Egzotycznie. No dostali cztery bramki, strzelili tylko jedno, ale ja lubię nazwę Paragwaj, mają bardzo ładną flagę.
1: No, a poza tym wcale nie narzekam, zawsze to moglibyśmy być my, także zero strat.
0: Ale brakuje Polski na turnieju,
1: nie? Bardzo, no, brakuje. Tej atmosfery, tego poczucia, że Wojtek Szczęsny gdzieś tam wychodzi
0: chciało
1: w pole.
0: Chciało.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

0: Tymek, czy ty znasz jakiegoś Krzysztofa?
1: Tak.
0: No, Mati mówi, że zna też.
1: Znaczy osobiście czy kojarzę? Nie no, kojarzę. No
0: właśnie ani jedno, ani drugie. W zasadzie. Znaczy... Dąb Krzysztof, kojarzysz?
1: A kojarzę. A co tam z dębem Krzysztof się stało?
0: Krzysztofem. Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Mm-hmm. No, jest to dąb przypułkowy, który przetrwał sporo, bo zabory, obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie jest cenną enklawą zieleni w gęstej zabudowie dzielnicy Wilda. Mm-hmm. A, proszę bardzo.
1: Ja ci powiem więcej. Mm? Ja kojarzę już ten dom, bo ja też zachęcałem do głosowania, do oddawania głosów w konkursie.

0: od 2 do 4 barów, to tak średnio powinieneś mieć, bo zbyt niskie parametry sprawią, że strumień wody będzie krótki, a obszar nawadniania znacznie zmniejszy się i będzie mniejszy niż deklaruje producent węża.
1: Mm-hmm. No to właśnie, ale też mi się coś tak zdawało, że za mało barów mam, bo ja mam tylko 2 bary.
0: No a jak masz za dużo, to też niedobrze, bo to może prowadzić do uszkodzenia mechanizmów obrotowych i rozerwania uszczelek wewnątrz obudowy. Także kontroluj sytuację, żeby ciśnienie podczas zraszania ogrodu było odpowiednie.
1: No też dobrze wiedzieć, w szczególności, że ten sezon, w którym ogrody nawadniać się trzeba, no właściwie się zaczął powoli, a pamiętajmy też, że susza hydrologiczna w Wielkopolsce to jest realny problem i to jest jeden z bardziej dotkniętych regionów w Polsce tym właśnie zjawiskiem.
0: Tak, więc Wielkopolska deszczem nie stoi, ewidentnie. A propos pogody, no to 17 stopni Celsjusza aktualnie na naszych termometrach. Jest sobota, godzina 10:22 i ma dzisiaj popadać, chociaż cieplej będzie, bo około 19 stopni w okolicach godziny 13 niewielkie opady deszczu, ale ostrzeżenie pojawiło się z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami w powiecie poznańskim, a więc trzeba uważać.
1: Ciekawe, jakie to są umiarkowane burze. To będzie tylko trochę wyładowań?
0: Tylko trochę będzie wiało i tylko trochę popada.
1: I tylko trochę zagrzmi. No dobrze.
0: Dokładnie tak.
1: A my się pozwolisz, że przeniesiemy się na listę aferowych
0: Oczywiście.
1: Nowości, bo można już głosować od wczoraj 22. Na pierwszym miejscu w ogóle nowość bezpośrednio się ukazała, Small Town Boy od Fusów. Ale my nie tu, my na listę propozycji się przeniesiemy w rejony, no takie, no nie do końca nazwałbym to muzyką popularną. Ninja Episcopat i The Bell of Shame.

0: No jak mówiłem, z popem to nie za wiele ma wspólnego. W ogóle podczas tej twojej zapowiedzi pogodowej odnośnie dzisiaj, tak sobie patrzyłem za okno i patrzyłem także wcześniej na pogodę i coś mi pokazywało, że 30 parę stopni dzisiaj ma być, odczuwalna 20 coś. I zastanawiam się, skąd te stopnie się wzięły, bo jest naprawdę szaro, buro i tak wczesno-wiosennie, wczesno-jesiennie, późno-jesiennie bym powiedział. Ale mam nadzieję, że ta pogoda się jakoś jeszcze unormalizuje dzisiaj. Natomiast takim tylko nawiasem chciałem powiedzieć, że wyświetliła mi się bardzo ciekawa reklama tutaj w jednej z witryn. Audiologowie doszli do wniosku, dwukropek. Aparaty słuchowe są warte tylko wtedy, przecinek, gdy ubytek słuchu jest, trzy kropki.
1: Jaki?
0: Trzy kropki.
1: Aha, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo. I jest tylko, są tylko liczby od 45 do 75 plus. Jeśli widzisz swój wiek, dowiedz się, jak aparaty słuchowe mogą ci pomóc.
1: O, to my się nie mieścimy w tym przedziale wiekowym.
0: Nie mieścimy się, ale cały czas nie wiem, jaki ubytek słuchu jest. Chyba, że chodzi o to, że ubytek słuchu jest 45, 46, 47 i tak dalej.
1: Słaby target z nas. Jeżeli chodzi o aparaty słuchowe. No ale może w przyszłości się przyda. Spoglądam na pogodę w Rzeszowie, bo dzisiaj Rzeszów to jest ulubione miasto Tymka. Mhm. Tymek płynie wciąż sztolniami. Jeszcze 2,5 dnia, zanim dopłynie do Rzeszowa. I w Rzeszowie jest 16 stopni Celsjusza. Natomiast w Kołobrzegu na przykład, a mamy możliwość przetransportowania się transportem miejskim.
0: Zabrza
1: do Kołobrzegu sztolniami. To pogoda w Kołobrzegu to jest, słuchajcie, 17 stopni, ale robi się też tak pochmurno-deszczowo. Pochmurno-deszczowo, chyba tak szaro-buro i ponuro w całym kraju, z tego co widzę, bo nawet w Karkonoszach, moich ulubionych, z których Tymek zawsze się śmieje, jest 12 stopni. No i niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek to mają być dni nie za wesołe dla fanów dobrej pogody.
0: Nigdy nie śmiałem się z Karkonoszy.
1: Wytłumaczyłeś się. Śmiałeś się z tego, że przedstawiam pogodę z Karkonoszy za każdym razem.
0: No tak, ale to z ciebie, a nie z Karkonoszy.
1: Jasne, jasne, jak najbardziej. Nie wiem, czy to dobrze. W każdym razie w Poznaniu ma być pochmurno. Uważajcie na siebie, bo mają być też burze, co prawda tylko momentami i co prawda, jak podkreśliliśmy z Tymkiem, umiarkowane, cokolwiek by to znaczyło. Ale dzisiaj pogoda nie sprzyja długim spacerom. Parasol i kalosze warto wziąć.
0: No kurtka przeciwdeszczowa też nie jest taka zła.
1: A mam.
0: I uważajcie na stanie pod drzewami w trakcie burzy, bo to już właśnie ten okres.
1: Dąb, imię.
0: Krzysztof.
1: Dąb Krzysztof musi uważać.
0: Tak.

0: czy...
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Hej, hej, jak dobrze, że jesteś w Poznaniu. Tutaj tyle się dzieje, że aż na nudę nie ma czasu. Ja, Karolina Duchiewicz, też jestem z Poznania i zaproponuję ci eventy, które na dzisiejszy wieczór są bardzo kuszące.
1: Przynęta kulturalna.
3: Wschodnie rytmy, które sprawią, że na pewno tupniesz nóżką. Koncert The Turbans podczas Etnoportu 2026 będzie okazją do spotkania z muzyką, która swobodnie przekracza granice kultur i gatunków. Międzynarodowy kolektyw połączy na scenie inspiracje arabskie, bałkańskie, tureckie oraz wpływy Europy Wschodniej i regionu Morza Śródziemnego, tworząc pełne energii taneczne widowisko. Folkowe tradycje, psychodeliczne brzmienia i współczesna ekspresja spotkają się w koncercie, który porwie publiczność rytmem i żywiołową atmosferą. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, godzina 19.30. Bo Pride Month to nie tylko marsze równości. Wyobraź sobie pokaz, który bez owijania w bawełnę mówi o tym, jak to jest być trans kobietą w dzisiejszym świecie. Hide a Body, Amazony Asem to mocny miks teatru i sztuki, który pokazuje codzienną walkę o bycie sobą i starcia z lekarzami czy przepisami. Artystka zmienia własne, trudne przeżycia w poruszający spektakl o ukrywaniu się i przetrwaniu. Całość zobaczysz w Poznaniu w ramach festiwalu Poznań Pride 2026. Gwarantuję, że ten wieczór da ci dużo do wymyślenia. Pawilon, Nowa Gazownia, godzina 19. Perfekt i Lady Punk w 2021 wieku. Marcin Januszkiewicz, aktor i wokalista, którego możesz kojarzyć z seriali takich jak Roist czy Warszawianka, bierze na warsztat legendarne hity Perfektu i Lady Punk. Zapomnij jednak o zwykłym kopiowaniu starych hitów. Marcin zaśpiewa te kawałki po swojemu w zupełnie nowych, zaskakujących wersjach. Przy okazji sprawdzi, jak teksty z lat 80. pasują do naszej dzisiejszej rzeczywistości i przez te lata cokolwiek się w Polsce zmieniło. Szykuje się wieczór pełen wspomnień, świetnej muzyki i tekstów, które może nadal są aktualne. Teatr Kortik Anny Niedźwiedź, godzina 19.
4: Autopromocja.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
7: Seks Afera.
8: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
9: Przepraszam, co to za tramwaj?
10: To Soul Tram. Get down!
11: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul
4: Tram! Autopromocja.
12: Aferanek.
4: Najlepszy z wielu pobudek.

0: No dobrze, wracamy z informacjami z Poznania. Korzystanie z komunikacji miejskiej w Poznaniu ma być jeszcze prostsze. W planach modernizacja systemu PK, dzięki czemu za przejazd będzie można zapłacić zbliżeniowo, kartą bankową lub smartfonem, bez konieczności wyrabiania specjalnej karty. Pierwsze efekty zmian pasażerowie mają zauważyć już w najbliższych latach. O tych zmianach mówi Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM.
1: Projekt jest w 70% dofinansowany. Bardzo się z tego cieszymy. No i pierwsze efekty i możliwość korzystania z tego systemu już nastąpi w roku 2028.
0: Nowe rozwiązania mogą budzić pytania o przyszłość dotychczasowych rozwiązań. Jak zapewniają przedstawiciele miasta, zmiana będzie płynna, obserwowana na bieżąco i analizowana. Nie trzeba rezygnować z PEKI ani biletów jednorazowych.
1: I też te kasowniki do biletów papierowych, które są dzisiaj, one są niezależne, cały czas one zostają. Na chwilę obecną też tutaj się nic nie zmienia. Chcielibyśmy przekazać, żeby się nie obawiać, że one tam znikną, czy ich nie będzie. Będą, jak najbardziej będzie można z nich korzystać.
0: Dodaje rzecznik ZTM Bartosz Trzebiatowski. Modernizacja ma zwiększyć wygodę korzystania z transportu publicznego, zwłaszcza dla osób sporadycznie korzystających z komunikacji miejskiej oraz turystów. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 39 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony stanowić ma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Czekamy na te zmiany, a więcej o nich możecie przeczytać na ztmpoznań.pl.

0: Zostajemy w tematach miejskich, zostajemy w tematach poznańskich. Dzisiaj kilka ciekawych wydarzeń na mapie naszego miasta się odbywa, ale tak najbardziej moją uwagę przykuł Park Cytadela. Dzisiaj jest stolicą pierwszej pomocy. Można się za darmo przebadać, bo 16 najlepszych drużyn ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski mierzy się z realistycznymi scenariuszami ratowniczymi. No i na uczestników czeka też Białe Miasteczko. To jest finał 32. Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. No i to wszystko trwa już na Cytadeli i potrwa do godziny 17.30. Zapraszamy oczywiście. Warto z takiego wydarzenia skorzystać, czegoś ciekawego się dowiedzieć, przebadać.
1: Zachęcamy jak najbardziej. Do godziny 15.30 za to będzie można się właśnie za darmo przebadać i no, przygotować pod względem profilaktyki, zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy, skorzystać z konsultacji farmaceutycznych, dietetycznych czy optometrycznych. Także pełen zestaw usług na poznańskiej Cytadeli. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać. I dodatkowo tylko powiem jeszcze w ramach takich atrakcji miejskich, to nazwijmy. Otóż trwa Etnoport, jeden z tych najdłużej działających w Poznaniu ogółem festiwali, bo to już luźno licząc, no prawie że 20. edycja tegoż festiwalu. Więc piękna rocznica, nazwijmy to, piękna ilość tych lat, ale jednocześnie to jest bardzo ciekawy na skalę polską nawet festiwal z muzyką ze świata. Ja byłem wczoraj na przykład, powiem ci Oskar, na takim chórze gospel z RPA. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie dzisiaj. Także będą niesamowite koncerty o 12.30, na przykład zagra zespół Czereśnie, który większość, może nie większość, niektórzy słuchacze nawet nie wiedzą, że znają z anteny Radia Afera jako zespół Hańba, tylko że tutaj zagrają utwory dla dzieci. No, o 12.30 w Parku Mickiewicza nie trzeba mieć karnetu, można po prostu kupić sobie indywidualnie bilet na konkretny koncert.
0: A oprócz tego na przykład letni święty Marcin, 13-14 czerwca, będzie się działo sporo. Dzisiaj też w naszym mieście zagra Dawid Podsiadło, dla którego ostatnie dni były ciężkie pod względem zdrowotnym. Widziałem te wycinki, jeżeli chodzi o stan gardła i wokalu. Mamy nadzieję, że Dawid wyzdrowiał i w Poznaniu już będzie z doskonałą formą i dyspozycją.
1: Zdrowia jak najbardziej życzymy. Przenosimy się teraz ponownie na listę aferowych nowości. Tym razem nie na listę aferzastą, ale nie mniej. Warto przypomnieć ten piękny zespół, bo mysłaki sobie na aferzastej radzą świetnie, ale nie z utworem Kelly Mental, który właśnie na liście nowości się znajduje.

0: Tymek, bo my jak się spotkamy tutaj następnym razem, za tydzień lub dwa, w zależności co życie przyniesie, to już sporo się wydarzy na mapie piłkarskich mistrzostw świata. No i tak chcielibyśmy was poinformować, że w tym tygodniu, na przykład w poniedziałek, zagra jeden z faworytów. Hiszpanie podejmą Republikę Zielonego Przylądka. Myślę, że to będzie mecz na szczycie.
1: Oczywiście.
0: Tak samo jeżeli chodzi o Francuzów, bo tutaj Francja jest wymieniana jako ten faworyt, naszpikowany gwiazdami. Zagra z Senegalem we wtorek 16 czerwca o godzinie 21.
1: To jest to może być spotkanie naprawdę, naprawdę interesujące, tak. Bo przypomnijmy, że dużo piłkarzy grających na co dzień we francuskiej Ligue 1 jest z Senegalu,
0: tak,
1: i reprezentuje
0: prawda.
1: Teraz, i to są piłkarze wyszkoleni w Europie na przykład, więc to nie jest takie oczywiste, że taki mały kraj będzie podejmował Francję, szczególnie, że Francja przynajmniej w tych meczach przygotowawczych nie wyglądała jakoś niesamowicie.
0: Tak jest. A z takich hitów, z takich spotkań, które obejrzeć warto...
1: Arabia Saudyjska, Urugwaj.
0: To na pewno. Ale ja czekam na mecz 17 czerwca o godzinie 22. Anglia-Chorwacja. Tam też może być bardzo ciekawie.
1: Tak.
0: To są rywale, z którymi graliśmy, szczególnie z Anglikami. Mamy jakieś takie wspomnienia remisowe czy porażki. Natomiast jakoś ta Anglia zawsze nam się upiekła. Mam takie wrażenie, może mylne, ale że z Anglią to zawsze jakoś tam walkę nawiązywaliśmy. Ostatecznie to różnie wychodziło. Mhm. Anglicy też swoją przygodę z Mistrzostwami Świata rozpoczynają. Z takich egzotyków, to Ghana-Panama w czwartek, Uzbekistan-Kolumbia. A 18 czerwca zagrają nasi zachodni sąsiedzi, Czesi z Republiką Południowej Afryki, a więc egzotyka spotka się z egzotyką europejską w zasadzie.
1: Tak, egzotyka spotka się z RPA.
0: Tak. Rzutem na taśmę Czesi też się do Mistrzostw Świata dostali.
1: Tak jest. Ale ja też ci powiem, że czekam Anglia-Chorwacja. Oczywiście wielki mecz. Wielkie mecze będą grane, będą trwały. I powoli się będziemy żegnać.
0: Dokładnie tak. Powoli się będziemy żegnać. Patryk Wójciak i Mateusz Las za konsoltą realizatorską.
1: Tymoteusz Powęzowski.
0: I Oskar Kłyszyński przed mikrofonami byli razem z wami podczas tego aferanka. Książka Nierozdzielny Towarzysz. Za chwilę audycja. Do czytania.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.00.
2: W każdą sobotę od 21.00 najlepsza alternatywa.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Siwierski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
3: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć. To,
4: cześć, Joanno.
5: Cześć, Mario. To tak, wydaje mi się, jakbyśmy się lata tutaj nie spotykały.
4: To prawda. Inaczej to też nie, żeby nie było tak, że się nie widujemy dwa razy, trzy razy w tygodniu, tak naprawdę. Regularnie, ale rzeczywiście po prostu w tym ten kurz festiwalowy dopiero, mam wrażenie, opada i dopiero po, chyba po czterech tygodniach wracamy tutaj na żywo do studia.
5: Tak, do tej pory audycja oczywiście dalej działała, ale my zapraszałyśmy gości jeden na jeden najczęściej albo przygotowywałyśmy dla was coś naprzód.
4: Tak.
5: Czy wypuszczałyśmy audycje archiwalne, jak na przykład tydzień temu z okazji Pride Month była audycja o literaturze queerowej, no a dzisiaj jesteśmy tak na bieżąco. No
4: tak, tak. Dzisiaj zajmujemy się tym wszystkim, co na rynku literackim w okresie takim, no, wakacyjnym już zbliżającym się, sezon nagrodowy i sezon festiwalowy.
5: Zwany w kulturze również sezonem ogórkowym, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o literaturę, to ona pnie się w tym sezonie.
4: Co masz na myśli?
5: Mam na myśli to, że mamy tyle przeróżnych festiwali, też będziemy dzisiaj właśnie o nich opowiadać, że nie jest to tak do końca sezon ogórkowy, no bo to jest takie określenie. Pamiętam, jak zaczynałam swoje działanie w Radiu Afera, w Wydziale Kultury, i wówczas właśnie mówiło się na wakacje taki sezon ogórkowy, że bardzo niewiele się dzieje, więc jest dużo więcej luzu, zajmujemy się jakimiś tematami takimi, trochę sobie szukamy tych tematów. To nie jest tak, że do nas one napływają po prostu codziennie coś, tylko właśnie mamy taki odpoczynek, raczej wszystko na spokojnie, mamy też mniej audycji w tygodniu właśnie dlatego, że mniej jest tych tematów bieżących. I troszkę tak jest, faktycznie. Jednakowoż właśnie festiwale, no bo to jest najlepszy moment, żeby po prostu stawiać wielkie stoiska i budować sceny w plenerze i zapraszać pisarzy, pisarki. I wydaje mi się, że podczas tej dzisiejszej audycji do takiego obcowania z literaturą, ale właśnie w plenerze, takim nie tylko z książką, z tekstem, z naszymi własnymi przekonaniami, tylko o takim spotkaniu się wokół książki z innymi ludźmi, co jest właściwie clue każdego festiwalu literackiego. Będziemy was zachęcać, będziemy was zapraszać. Być może troszkę swoje argumenty poprzemy tym, co przeżyłyśmy podczas festiwalu Fabuły.
4: Było super.
5: Cały czas nie możemy tego jakoś odespać chyba. Natomiast tak, było super, więc to jest taka nasza poznańska wspaniała sprawa. No ale w całej Polsce będzie się działo przecież.
4: No tak, no i też prawda jest taka, że zachęcamy was do tych aktywności wakacyjnych, dlatego że my sobie robimy przerwę w wakacje właśnie. Od audycji.
5: Tak, więc będzie wam bardzo brakowało naszych takich głosów i tych nowinek ze świata literatury, więc tym bardziej, słuchajcie, jest okazja, żeby sobie to uzupełnić, zrekompensować obecnością na jakimś fajnym wydarzeniu.
4: Dokładnie tak, a tych festiwali literackich jest naprawdę bardzo dużo, bo z jednej strony mamy Festiwal Słowa Granatowe Góry w Wiśle i to jest, a nie, to już było.
5: Tak. Chyba w lipcu będą Góry Literatury.
4: Tak, Góry Literatury. Krakowski Festiwal Komiksu 27-28 czerwca. Festiwal Miłosza, też przełom czerwca-lipca. Góry Literatury, tak jak wspominałaś, czyli festiwal Olgi Tokarczuk.
5: To jest połowa lipca, tam 10 chyba któryś.
4: Który, ja muszę przyznać, że troszeczkę się zdziwiłam, w jaki sposób. Od 10 lipca się zaczyna ten festiwal w piątek. Mnie zaskoczyło kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że na górach literatury będą góry reportażu. Naprawdę. Naprawdę reportażem ten festiwal w tym roku stoi. Nie ma nikogo z poezji, w sensie poprawcie mnie, jeżeli kogoś wyhaczyliście, ale mam wrażenie, że naprawdę nie ma nikogo z poezji. Literatura piękna jest też reprezentowana bardzo tak wąsko. No, ewidentnie tutaj Fundacja Olgi Tokarczuk poszła w literaturę faktu.
5: Jak myślisz, z czego to wynika?
4: Wiesz, zastanawiam się, wiem, że to już może też trochę właśnie zdążył opaść kurcz po tych wypowiedziach różnych naszej noblistki. A propos sztucznej inteligencji i tak dalej. Ale myślę sobie, że w tej wypowiedzi niefortunnej dosyć z Impaktu padło też takie zdanie o tym, że nie opłaca się pisać literatury, nie opłaca się robić literatury, bo to wymaga wielkiego wysiłku od twórcy, a potem odbiorcy tego nie doceniają w jakiś sposób. I myślę sobie, że no non-fiction, o którym zresztą też 2 tygodnie temu rozmawialiśmy sobie na antenie, z profesorem Krzysztofem Kocem, jest najpopularniejszym gatunkiem literackim. Jest zarabiającym gatunkiem literackim. Jednocześnie jest czymś takim, co, no wiecie, jak mamy festiwal literacki organizowany przez noblistkę, no to jak ona mówi o non-fiction, no to to non-fiction jest takie, wiecie, ma w sobie coś takiego, taki połysk jakości w porównaniu do, nie wiem, romansu czy jakiegoś kryminału. Więc mam wrażenie, że być może to jest taki zwrot w kierunku po prostu, no nie wiem, komercjalizacji, takiego wyjścia naprzeciw właśnie czytelnikom reportażu i taka, wiecie, nadzieja, że jest ich dużo, więc dużo ich przyjedzie na ten festiwal. Takich, wiecie, zastanawiam się, czy to nie jest trochę w taki sposób obliczone.
5: No wydaje mi się to trochę straszne, jeżeli faktycznie tak jest, że festiwal jest pomyślany na zysk po prostu. Z jednej strony jest to w jakimś sensie zrozumiałe, z drugiej jakoś gryzie mi się trochę z tą wypowiedzią noblowską Olgi Tokarczuk z 2018 roku, kiedy powiedziała, że jak ktoś się jej pyta, czy to jest prawda to, co ona napisała, to ona czuje, że to jest wieszczenie końca literatury. Mhm. I bardzo mnie zastanawia, jak ona się teraz chce ustawić w tym, bo ja rozumiem jakąś może potrzebę właśnie prawdy, którą no, obiecuje reportaż. Być może, nie wiem, fikcja sobie nie radzi, nie wiem, z tym, czego oczekują teraz czytelnicy w takich czasach, jakie mamy obecnie. Chociaż to też mnie zastanawia, dlatego cię pytam, bo sama do końca nie wiem, no i zastanawiam się szczerze, czy to jest pomysł samej Olgi Tokarczuk, czy po prostu właśnie szeregu jakichś agentów zarządzających tym festiwalem i właśnie tak myślących zyskowo o tym. I właśnie ta wypowiedź wydaje mi się dosyć straszna tak naprawdę, że nie ma co pisać wymagających rzeczy, bo czytelnicy tego nie doceniają i to się po prostu nie opłaca. No ja myślę, że już nieraz wybrzmiało podczas tej audycji, ale pomysł, że literatura komukolwiek się opłaca, No nie. To nie jest rzecz, która ma się opłacać. Nie będzie się opłacać.
4: No nie, no i zwłaszcza wydaje mi się, że w przypadku noblistki, tak, która gdzieś tam ta literatura noblowska raczej Nobel raczej nie dąży do tego, żeby nie wiem, promować, oczywiście tam wiecie, no jest taki aspekt jakby polityczny gdzieś tam w Noblu, komu się te nagrody daje i tak dalej, ale też myślę, że to nie jest zawsze najprostsza literatura, to nie jest zawsze taka, wiecie, mainstreamowa literatura, więc no, troszeczkę mnie to uszczepnęło, natomiast to, żeby tak, wiecie, nie mówić tylko o jakichś tutaj podejrzeniach naszych i negatywach, to co mnie naprawdę cieszy w ramach Festiwalu Góry Literatury, to jest to, że jest dużo bloków przeznaczonych tak dla dzieci. I są takie cykle Małe Góry Literatury. I rzeczywiście tutaj to są takie inicjatywy, które są kierowane do młodszych odbiorców i to jest coś, co uważam za duży pozytyw, dlatego, że no nie będziemy mieli czytelników, nie będziemy mieli, wiecie, świadomych też czytelników, jeżeli nie będziemy ich sobie po prostu, tak to może zabrzmi brutalnie, wychowywać. I uważam, że literatury dziecięcej nie powinno się zaniedbywać. I cieszy mnie to, że rzeczywiście jakoś tutaj w organizatorzy pomyśleli o tym aspekcie.
5: Tak, przyznam, że też mi się to podoba. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia literackie, festiwale, to mamy jeszcze Miejsca Literatury w ramach festiwalu Fama i to jest pod koniec sierpnia w Świnoujściu. No i mamy w sierpniu jeszcze literacki Sopot z tych takich większych wydarzeń, ale na pewno będzie też całe mnóstwo jakichś pomniejszych historii.
4: Tutaj jeszcze ja się zastanawiam, kiedy jest Konrad Festiwal.
5: On jest w październiku, to jest jesień zawsze.
4: To jest jesień, dobra, no to jeszcze.
5: Słuchajcie, tak. ja się tak wyautuję, ale ja co roku sobie mówię, że pojadę w tym roku na Konrada, na którym nigdy nie byłam, ale zawsze bardzo chciałam z jakiegoś powodu, może przez to, że to jest w Krakowie, które wydaje mi się takim bardzo literackim miastem. I zastanawiam się, czy w tym roku to się spełni.
4: Może się uda. W tym roku, posłuchaj, już nie będziemy studiować.
5: Ja nie wiem, czy to coś w ogóle pomoże.
4: Może będziemy miały więcej czasu.
5: O, jasne, już to widzę.
4: I tak dalej. No, więc rzeczywiście ta scena festiwalowa jest, rozwija się. No, zachęcamy was do śledzenia tych różnych wydarzeń, ale też wiadomo, że festiwal to jest coś, na co trzeba się wyprawić, trzeba sobie znaleźć czas, a też warto śledzić, myślę, to takie lokalne wydarzenia i na przykład za tydzień, proszę państwa, jest Pyrkon i na Pyrkonie też strefy literackie, strefy komiksów są, można podejść, zapoznać się. Nie trzeba nigdzie jechać.
5: Także myślę, że warto po prostu śledzić na portalach społecznościowych jakieś strony. Będą nam pewno wam pokazywać, zachęcać i przekazywać dalsze informacje.

0: No dobrze, załóżmy, że wiecie, jesteście na początku swojej literackiej przygody, stwierdzacie, no dobra, no nie będę, nie ma co jechać na festiwal, nie mam czasu, zarobiona jestem, mam w czasy już zamówione gdzieś tam. No i co wtedy? Co w takiej sytuacji? No moi drodzy, na całe szczęście, przez wysyp po prostu obecnie nominacji do różnych nagród literackich, można sobie stworzyć całkiem przyjemną listę książek do czytania.
1: Tak, i teraz są to takie początki tych ogłoszenia tych nominacji, więc to są jeszcze long listy, więc to będą bardzo długie listy książek do czytania. I myślę, że mogę się do czegoś przyznać, myślę, że razem z Marią możemy, że często czytamy te nominacje i przyznajemy się, że nie znamy tych pozycji, mimo że siedzimy w tym bardzo i jesteśmy bardzo na bieżąco, więc jeżeli czujecie, że wy też w ogóle nie słyszeliście nigdy, to spoko, my też.
0: To w ogóle tak, to w ogóle niczym się nie przejmujcie. Zwłaszcza, że na przykład chciałam teraz przejść do nagrody literackiej Nike i myślę, że na przykład z Nike tak mam, że jak czytam sobie Nike, to mam takie, o, to znam, to czytałam, o tym słyszałam. I ona budzi we mnie jakieś takie, wiecie, poczucie bezpieczeństwa, takiego, że okej, okay, to jest całkiem nieźle sobie, całkiem ogarniam ten rynek literacki tutaj.
1: Tę literaturę nagradzaną.
0: Całkiem tutaj jest w porządku. Po czym na przykład patrzymy sobie na Gdynię.
1: No i to jest taki moment, w którym odkrywamy, dowiadujemy się czegoś. To jest taki moment takiej epifanii.
0: Tak, no. Tak.
1: Ale ja uważam, że to bardzo fajnie, dlatego że tych nagród jest dużo, są różne, każda kładzie nacisk na trochę co innego i jednocześnie, no właśnie, jak są takie pozycje może gdzieś tam trochę przemilczane w poprzednich nagrodach, w poprzednich nominacjach, no to mamy szansę się po prostu o nich dowiedzieć, a często to są no, bardzo, bardzo ciekawe pozycje.
0: Tak, zwłaszcza, że Gdynia jest no, jedną z najważniejszych nagród literackich w Polsce i myślę, że to jest pozytywne, że jest nagroda, która stara się w jakiś sposób, wiecie, wyciągać spod kamienia te książki, które są bardzo dobre, są może warte naszej uwagi, a które na przykład nie mają takiego, wiecie, wydawnictwo nie postawiło jakoś dużych pieniędzy na, nie wiem, marketing czy jakąś kampanię wokół tych pozycji. Więc to, że Gdynia je tam może dla nas odkopać, jest całkiem, myślę, pozytywną rzeczą.
1: Tak. Miasto Gdynia przyznaje tę nagrodę ustanowiło tę nagrodę w 2006 roku, więc mam już 21 edycję, także już ponad dwie dekady. I co jest ciekawe, w Gdyni to mamy faktycznie te cztery różne kategorie. Mamy esej, poezję, prozę i przekład. I właśnie nominowanych do każdej z tych nominowanych

0: zlecenia tłumaczy i tłumaczki. Bo mam wrażenie, że gdzieś tam, wiecie, to zwiększa jakąś taką widoczność tych osób i też naszą taką uwagę, zwraca też naszą uwagę na to, że to nie jest tylko a ktoś usiadł do komputera i przetłumaczył i każdy by mógł to przetłumaczyć, tylko że jednak to też jest jakiegoś rodzaju sztuka. Kapituła?
1: W kapitule Dorota Kozicka, Natalia Gromow, Piotr Bogalecki, Adam Lipszyc, Eliza Kącka, zwyciężczynienika zeszłoroczna, Jakub Kornhauser, Barbara Klicka, Iwona Kusz i Tomasz Swoboda. Przez wiele lat w ogóle profesor Śliwiński, o ile się nie mylę, z naszego wydziału zasiadał też w kapitule, ale w tym roku nie znalazłam go.
0: Bo chyba generalnie Gdynia i ta nagroda, wiecie, główna, ale też Gdynia funkcjonuje też osobna nagroda taka dramaturgiczna i tam chyba zaszło w ogóle dużo przetestowań, dużo zmian. Niektóre też nagrody funkcjonują w takim trybie, że w ogóle co kilka lat albo nawet co roku kapituła się zmienia, żeby jakieś taki, wiecie...
1: Niezawisłość.
0: Powiew świeżości tutaj wprowadzić. No to oczywiście, za co się gniewamy na Gdynię, to nienominowanie Justyny Kulikowskiej.
1: Już to wyrażone zostało podczas...
0: Justice dla wnuków na światło.
1: Justice for Justa.
0: No ale trudno. No ale została ostatnio, przekazała, że została nominowana, rzeczywiście jest na tej długiej liście do Nike. Razem na przykład z takimi postaciami sceny literackiej jak Zyta Rudzka po raz kolejny nominowana.
1: Zyta Rudzka po raz drugi.
0: Weronika Murek, urodziny Weronikę z Weroniką Murek można się było spotkać też na festiwalu Fabuły niedawnym. Szczepan Twardoch. I muszę się do czegoś przyznać, słuchacze. I tobie też, Joanno, że ja chyba nigdy nie czytałam niczego Szczepana Twardocha.
1: Ja tak samo. I gdyby nie zajęcia z profesorem Kocem, to tak samo nigdy nie przeczytałabym nic Mariusza Szczygła. A to są dla mnie takie dwa topowe nazwiska pisarzy polskich, którzy zarabiają. No, czy wiadomo, Twardoch jest reporterzystą, ale tak.
0: Ale nie tylko. I rzeczywiście jakoś ostatnio się zatrzymałam nad tym, że, faktycznie znam, w sensie, wiecie, no wiem, że istnieje i jestem świadoma tutaj postaci na rynku literackim. Widziałam reklamę Mercedesa, ale no jakoś mi było nie po drodze. Może jak już napiszę pracę magisterską i przestanę tutaj, wiecie...
1: To się zabierze za Szczepana
0: Twardocha.
1: To jest taka, słuchajcie, ulubiona zabawa wszystkich literatów. I kiedy wchodzi się do jakiegoś pomieszczenia, jest powiedzmy 20 osób zajmujących się literaturą i pada pytanie, dobra, czy wszyscy czytali tę książkę? I zawsze jest jakiś ktoś, kto tej książki nie przeczytał.
0: Jest taka książka w ogóle, słuchajcie, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale jak zrobimy sobie przerwę, to poszukam i mam nadzieję, że do was z tym wrócę. Jest taka książka o profesorach chyba z Harvardu, czy jakiejś takiej, wiecie, bardzo sławnej uczelni. I to są profesorzy literaturoznawstwa i oni mają taką, po spotkaniach wydziału, mają taką grę, taką zabawę, kiedy rzucają tytułem utworu literackiego i zasada jest taka, że trzeba rzucić tytułem, co do którego ma się przekonanie, że wszyscy to dzieło przeczytali, a ta jedna osoba nie. No i to jest oczywiście przednia zabawa, prawda, wszyscy tam się świetnie bawią i mają takie, o matko, naprawdę, nie czytałeś tego, ho, ho, ho, ho, ho, ho. A no, miałeś rację, niedużo straciłeś. No i któregoś dnia na takim spotkaniu jeden z tych profesorów rzuca, że nie przeczytał Hamleta. No i to ma daleko, daleko takie sężne konsekwencje, bo to fabularne dla niego. Gdzie okazuje się, że środowisko literackie tam to jest to miejsce, w którym stawia się granice, w którym się mówi Hamleta, już na Boże.
1: Ciekawe, co byłoby takim polskim Hamletem.
0: Co by było polskim Hamletem?
1: No bo ja myślę trochę, czy coś takie właśnie z tradycji.

0: taki romantyczny, ale nie
1: czy
0: wydaje
1: dziady
0: mi się.
1: Na przykład.
0: Ale tyle osób nie czytało dziadów. Nie, tam. Akurat czytałam, bo to ale było to w szkole, to było krótkie.
1: No właśnie.
0: To było krótkie, to jeszcze było okej.
1: Albo jakiś, nie wiem. Nie, no nie, wydaje...
0: Słuchajcie, to jest pytanie do was. Co jest polskim Hamletem?
1: Co jest polskim Hamletem? Co jest taką książką, którą wszyscy, naprawdę wszyscy czytali?
0: Albo powinni.
1: Albo powinni przeczytać. Z takich rzeczy, które, wiecie, wszyscy czytali, to jednak tak myślę, że zmierzam mocno w stronę kanonu lektur. Moja głowa idzie od razu w stronę lektur szkolnych i W pustyni, w puszczy. I Potopu.
0: Ja na przykład sobie myślę o Chłopkach. Że to jest taka książka, że większość osób, z którymi rozmawiam, faktycznie
1: a ja nie czytałam Chłopak.
0: Naprawdę?
1: Ha. No, nie.
0: Nie! Co? Dobra, kończymy tę audycję. Kończymy za mocno.
1: Tak. Nie przeczytam. Czytam Antonina Tosiek, ale JFK nie.
0: Słuchajcie,
1: nie,
0: no widzicie, można koło kogoś siedzieć po prostu pół metra przez 2 lata i w ogóle by rozmawiałyśmy niejednokrotnie o tej książce.
1: Ale właśnie rozmawiałyśmy o rzeczach, które się działy dookoła tej książki, ale nigdy nie o niej samej.
0: Maria jest żywą materializacją tej takiej książki, jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, bo ja byłam przekonana, że jesteśmy na tej samej stronie. Jeżeli chodzi o Chłopki.
1: Nie.
0: Dobra. No i właśnie o to chodzi. Właśnie to, na tym polega ta przedniość tej zabawy po prostu, że w pewnym momencie wychodzimy. Dobra, a ja nigdy nie czytałam żadnego Harry'ego Pottera.
1: O którym ja piszę pracę magisterską, ale to mnie nie szokuje, bo wiedziałam to. Wiedziałam to o tobie.
0: Słuchajcie, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o nominację do Nika, no bo tak jak w przypadku Gdyni, to mamy te 4 różne kategorie, mamy po 4 do 5 nominacji w każdej kategorii, no i wiadomo, esej ściga się, że tak powiem, z esejem, poezja rywalizuje z poezją, powieść skacze sobie do gardła drugiej powieści. Natomiast jeżeli chodzi o nominowanych do nagrody Nika w 2026 roku, mamy tutaj po prostu cały pakiet. Mamy tutaj całą mozaikę przeróżnych gatunków, które jakoś muszą ze sobą konkurować. Jest to taki, powiedzmy, mam talent trochę.
1: Trochę tak.
0: Tak, właśnie.
1: Podoba mi się to porównanie.
0: Ja pamiętam zawsze takie głosy, że jak idzie muzyk do mam talent, to się tak denerwuje, bo potem będzie ktoś po nim żonglował, tak, po tym jak on zaśpiewa i że to jest nieprzystawalne. No ale właśnie to jest też ciekawe, no bo to jest pytanie, jak sobie radzi właśnie, nie? Jakaś pozycja względem zupełnie innych gatunków. Mamy też, mówiłaś o tym reportażu, i mamy też sporo reportaży właśnie tutaj. Mamy sporo literatury faktu. Jest trochę biografii, które też właściwie są takimi faktograficznymi publikacjami. Jest poezji trochę, niewiele. I parę powieści.
1: No, z powieści jest na przykład nominowany do Poznańskiej Nagrody Literackiej Paweł Żewulski i Krzywda.
0: Czytałaś?
1: Nie czytałam, ale bardzo jestem zainteresowana tą książką.
0: Okay.
1: Bo wydaje mi się, że to jest taka książka, która prezentuje sobą to, czego obecnie szukam w polskiej literaturze. Czyli jakiegoś takiego, wiecie, trochę trochę takiej, jest to taki rodzaj zabawy literaturą, której mi brakuje. I jednocześnie rozprawiania się z takimi, wiecie, tradycjami, z takimi wielkimi narracjami, które gdzieś tam były w polskiej literaturze. Więc jest na mojej liście zdecydowanie i z zainteresowaniem, no mówię, praca magisterska na razie po prostu...
0: No jest priorytetem.
1: Priorytetem, ale Paweł Żewulski myślę,
0: zaraz
1: że
0: po niej.
1: Zaraz po niej. Na pewno jest przed Szczepanem Twardochem. Nie czuję takiego, wiecie, nie mam takiego... takiej ekscytacji na myśl o tym, że miałabym sięgnąć po jakąś książkę Twardocha, a ta książka Żewulskiego rzeczywiście jest przemawia do mnie. To też jest proza gatunkowa, tak na dobrą sprawę, jak się zastanowimy, bo to jest horror.
0: Maciej Jakubowiak, który zresztą zasiadał w kapitule Poznańskiej Nagrody Literackiej i wydaje mi się, że jest też w Warszawie chyba, przynajmniej Warszawę, albo jakąś inną. Jeszcze w każdym razie jakby ma dużo roboty, jeżeli chodzi o nominacje. Ostatnio miał jakiś taką imbę na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych, właśnie jeżeli chodzi o nominację Pawła Żewulskiego Krzywdy. I ja przyznam, że jakby chleba i igrzysk, więc mnie właśnie ta awanturka sprowokowała, do tego zachęciła, żeby się jeszcze raz z krzywdą zmierzyć, bo ja kiedyś zaczęłam, ale to chyba trafiło na taki moment, kiedy po prostu, nie wiem, jakoś coś innego zaczęłam czytać i to mnie bardziej porwało i do tej krzywdy nie wróciłam. No ale że tu się tak dużo wokół niej dzieje, to kto wie, może do tego wrócę i wtedy będziemy mogły jakoś więcej porozmawiać.
1: Tak, no to jest, wiecie, jak patrzę sobie na to, samą taką zapowiedź tej książki, akcja się dzieje w 1632 roku.
0: I ciebie to, tak rozumiem, jakoś pociąga, tak?
1: Wiesz co, tak, ale też inna rzecz to jest taka, że właśnie to jest ta zabawa tymi takimi, wiecie, schematami, kliszami, które wynosimy właśnie często ze szkoły, a propos literatury polskiej. No i mamy, wiecie, jak tutaj, co tutaj pisze Artrage. W karczmach i zajazdach, na weselu i w kolasie, wszędzie ślepy szlachcie dzieli się opowieściami o Stanisławie Wróblewskim, herbu krzywda. Wróblewski przemierza Rzeczpospolitą, stając się raz bohaterem, raz mimowolnym świadkiem wydarzeń budzących grozę. No i tutaj są, wiecie, tam się dzieją rzeczy. Też mi to trochę mi to też pachnie rokiem, w którym narodził się diabeł.
0: A właśnie tak sobie pomyślałam i dlatego pomyślałam, że to ci się może podobać, bo wiem, że diabeł też ci się podobał.
1: Tak.
0: I też autor jest historykiem po prostu, więc myślę, że tym bardziej jest to jakoś tak wiarygodne.
1: Więc mam wielkie nadzieje wobec tej książki. Też po prostu mam jakieś zaufanie do Poznańskiej Nagrody Literackiej, więc...
0: O, proszę.
1: Chcę wierzyć w to, że ogarniają tutaj. Kapituła ogarnia.
0: Tak, jeżeli chodzi o Gdynię, to już jest 30 lat. Jest jeszcze starsza od nie, przepraszam, Nika. Nika jest starsza od Gdyni.
1: Tak, Nika jest.
0: O około dekadę i we wrześniu będzie już shortlista, będzie już tylko 7 nominowanych, więc jestem bardzo ciekawa.
1: Kto przetrwa?
0: Tak, dlatego to też są takie dla nas igrzyska i takie nowinki, więc będziemy to pewnie jakoś śledzić, ale wy też śledźcie, bo my pewnie już od tego nie ogłosimy na antenie. No ale w październiku, początkiem października, bo to będzie taka gala czwartego, będzie ogłoszenie właśnie tej osoby, która bierze wszystko, a zwycięzca, przypominam, zgarnia 100 tysięcy polskich złotych.
1: Tak, więc to jest jedna z najwyższych nagród literackich w Polsce, więc no gra jest warta świeczki. Naprawdę się zastanawiam, wrócę na chwilę do Justyny Kulikowskiej, naprawdę zastanawiam się, czy ma szansę wejść na shortlistę.
0: Myślę, że ma, na shortlistę ma. I jeszcze jest jedna sprawa z Nikę, o której nie powiedziałyśmy, a to jest bardzo ważne, czyli jest jeszcze współorganizowany przez Gazetę Wyborczą osobny konkurs, jakby osobna kategoria, nagroda czytelników.
1: Tak.
0: I to właśnie Eliza Kącka ze swoją, wczoraj byłaś zła na zielono, wygrała w obu kategoriach, co jest zawsze jakimś takim... po takim potwierdzeniem, takim wydaje mi się wielkim, wielkim wyróżnieniem.
1: Tak, a też to, co jest na przykład ciekawe, to jest to, że nominowany w tamtym roku laureat zeszłoroczny Poznańskiej Nagrody Literackiej Michał Witkowski, on był taki rok, w którym właśnie przyznano mu Nagrodę Czytelników i Witkowski o tej nagrodzie mówił, że no, to nie jest taka prawdziwa nagroda. Nie, bo to nie jest to uznanie
0: jury.
1: Właśnie kapituły, jury, jakiegoś takiego, wiecie, głosu, który miałby być w jakiś sposób nadrzędny wobec rynku czytelników. No i więc rzeczywiście myślę, że Kącka dostająca podwójną Nikę, no to jest takie, wiecie, rozbicie banku, nie? I pokazanie, że z jednej strony no jest książka, która zostaje uznawana przez jakieś tam środowisko, no ale też po prostu trafia do czytelników.
0: Wydaje mi się, że to nie było bezprecedensowe, że chyba jeszcze Zyta Rudzka tak miała i Marcin Wicha, ile się nie mylę.
1: Chyba tak.
0: Chociaż trochę przykro mi, że tak powiedział Michał Witkowski, że on to nie jest prawdziwa nagroda, to właśnie chyba jest najprawdziwsza, tak? Najbardziej demokratyczna i taka najwspanialsza, no, od osób, które cię czytają i kochają.
1: Myślę, że to jest kwestia, wiecie, tego, jakie ma dany autor, autorka oczekiwania i jakie, też jakie ma ambicje. Bo wydaje mi się, że wiecie, to te wszystkie nagrody, jakbym miała powiedzieć, czym się różni taka nagroda wręczana przez kapitułę, w której skład wchodzą, wiecie, krytycy, literaturoznawcy, osoby książki, a taka nadawana przez czytelników, to jest jakiś rodzaj prestiżu. I myślę, że jednak pokutuje to przekonanie, znaczy nie wiem, czy pokutuje, ale myślę, że istnieje to przekonanie, że jednak jeżeli coś jest dobre, to powinno być w jakiś sposób ekskluzywne. Że to nie jest tak, że jest dobre, bo wszyscy mówią, że jest dobre. Jak wszyscy mówią, że jest dobre, to znaczy, że jest w jakiś sposób złe.
0: Oczywiście, że tak.
1: Że jest w jakiś sposób, wiecie, może za proste.
0: Zbyt dostępne.
1: Tak, nie? Że takie coś tam brakuje temu czemuś takiego wyrafinowania. No więc jeżeli to komuś zależy na prestiżu, no to właśnie... No nie będzie chciał takiego, nie będzie mu zależało aż tak na tym takim komercyjnym sukcesie, ale na tym właśnie uznaniu koronowanych głów i jakichś, wiecie, wymagających czytelników.
0: Zabawię się w taką, po prostu chcę zrobić taką mini zabawę, ale przed ostatnią chyba nagrodą, o której jakoś tak więcej opowiemy. A ty jakbyś już wydała tę książkę? Która nagroda, powiedzmy w Nike, wydawałaby ci, byłaby dla ciebie ważniejsza, ta przyznawana przez czytelników, czy ta od jury?
1: Dame.
0: Bo ja wiem, ale...
1: Ty wiesz?
0: Tak. Ja wolałabym od czytelników.
1: Wolałabyś od czytelników?
0: Jakbym miała wybierać.
1: Kurczę, ale żeś mnie tutaj zapędziła w kozie.
0: Bo rozmawiamy o książkach hipotetycznych, które nie powstały, a już odbieramy nagrody za nie, ale to jest normalne. Każdy pisarz właśnie, jakby ja uważam, że każdy ma przygotowaną w szufladzie mowę noblowską obok tych dwóch wierszy, które popełnił w szóstej klasie. I jakby, jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, to kłamie.
1: Wydaje mi się, że ja wybieram kapitułę.
0: Dobrze. No to ja nam życzę, żebyśmy się spotkały na podium któregoś razu i w którejś audycji nagrody Nike 57. Maria otrzymała nagrodę od kapituły, a ja od czytelników.
1: Okej.
0: Okay. I niech to będzie manifestacja. Została nam jeszcze Warszawa. Myślę, że opowiemy o tym pokrótce.
1: Pokrótce, czy może za chwilę?
0: Dobrze, to niech będzie za chwilę.
1: Dobrze, to zostawiamy was, żebyście sobie tutaj mogli przemyśleć życie, zaktualizować listę do czytania w wakacje, a potem wracamy z omówieniem nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.

0: I jesteśmy z powrotem z kolejnymi
1: nominacjami, z kolejnymi nominacjami
0: i nagrodami.
1: Nagroda 19. Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy. No i tutaj, proszę Państwa, mamy 5 głównych kategorii. I tak, poezja. Mamy Weronika Murek. Urodziny.
0: Gdzie? W poezji?
1: Proza, przepraszam, bo jest, wiecie, jest lista, jest lista. No, był taki wybudowany. No, wiadomo, że proza, tak, to jest Murek, urodziny, Sieńczyk, Pijaczek i Trzepan Szwarduch.
0: No tak, jeżeli chodzi o poezję.
1: Twarduch,
0: no i nie tylko nie czytała żadnej jego książki, ale jeszcze przekręcone nazwisko. No to jest jakaś absolutna ignorancja.
1: Dramat po prostu, poezja. Kamila Janiak, Dziwne dziewczyny.
0: Kulikowska oczywiście.
1: Kulikowska, Wnyki dla światła. Zresztą to samo wydawnictwo. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.
0: Które zmieniło nazwę na Wielkopolską Bibliotekę Publiczną.
1: Tak.
0: Ostatnio. Będzie łatwiej trochę tak mówić. Ale już się przyzwyczaiłam do tego WBPC jaka.
1: Tak. Takiego, wiecie, łamańca językowego. Mhm. Marcin Mokry, Solarysze. Literatura dziecięca tutaj ma swoje 5 minut, czyli jest Wodyseja, taka książka, proszę Państwa, wyszła, Złodziejka Katarzyny Wasilkowskiej, Katarzyna Witt, Ola Nie psuj, Po co nam sztuka? Takie tutaj pozycje się znalazły. Tematyka, książka o tematyce warszawskiej. Mamy Paweł Kozioł-Azart, Stanisław Lubieński, Drugie życie czarnego kota i Krzysztof Modryński, MDM, Marszałkowska dzielnica marzeń. Komiks i powieść graficzna. Również to też jest wyjątkowe dla Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, że taka osobna kategoria istnieje. Marcin Podolec, Sezon spadających gwiazd, Jacek Świdziński, Brzask i Łukasz Wojciechowski, Dum Dum.
0: Patrzę sobie na tematykę warszawską i patrzę na Stanisława Łubieńskiego i Drugie życie czarnego kota i ta książka patrzy na mnie od roku, z mojej półki.
1: Wow.
0: Pół roku.
1: To już tak, już jesteście w takiej bliskiej relacji, jak masz na półce ją.
0: Tak, mam ją na półce pół roku. Wypożyczyłam ją z biblioteki, bez przesady. Chodźcie do biblioteki.
1: To się tutaj dzieje.
0: Ale ja nie mogę jej przeczytać. Ja nie mogę przez nią przejść. Ale ona dostała paszport polityki, wiesz o tym?
1: Nie jesteśmy aż w takiej bliskiej relacji, bo pożyczyłam z biblioteki.
0: No bo to tak zabrzmiało, jakby miałam co najmniej jakieś zobowiązania finansowe tutaj poczyniła.
1: Na czym wiesz, mogłaś ją dostać od kogoś, nie?
0: A kto by mi kupił Drugie życie czarnego kota? Jeżeli ktoś by mi je kupił, to nie wiem, czy bym się bardzo kolegowała z tą osobą, bo właśnie nie mogę się jakoś z nią zmierzyć, ale może to się jeszcze wydarzy. No mam jeszcze chwilę, zanim będę musiała oddać wszystkie książki do biblioteki, które wypożyczyłam. Jestem ciekawa, co wy myślicie, no bo to jest właśnie paszport polityki i to jest no też duża bardzo taka walidacja, więc kurczę, zastanawiam się.
1: No nie wiem, no ale tak. Teraz przechodzimy sobie do innej nagrody, do Nagrody Gombrowicza.
0: Tak, co łączy te dwie nagrody, że w obu zasiada Piotr Stadzik.
1: Tak, Piotr Stadzik, więc zobaczmy, co tam...
0: Wynominował?
1: Wynominował, tak. Czy będzie jakieś, wiecie, punkty wspólne?
0: Tak, w czerwcu ogłoszono 5 pozycji. I to jest już shortlista i poznamy bodaj we wrześniu. Tak, i jest to... to, co jest super w tej nagrodzie, to jest tam też rezydencja Wąs, czyli tam, gdzie żył Gombrowicz. I to jest pod Niceum, więc to jest przepiękne miejsce. Więc jak ja... Dobra, jak ja mam jeszcze jakąś nagrodę mogła sobie wybrać, to chyba Gombrowicza też, ale ze względu na tę rezydencję w Wąs.
1: Okej.
0: Marcin Oskar Czernik, 3 dni, 3 noce, Marcin Czub, Natura dziury, Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Emilia Konwerska, Rzeczy robione specjalnie i Arek Kowalik, Dźwięki ptaków. To jest 5 pozycji nominowanych do Nagrody Gombrowicza. Z nich wszystkich znam jedną, znam właśnie Emilię Konwerską i jej Rzeczy robione specjalnie. Jestem w trakcie lektury i na razie dobrze się bawię. Okay. I tyle jestem w stanie na ten moment o tym powiedzieć. Ale czy wygra, to trudno mi powiedzieć, bo musiałabym więcej wiedzieć o pozostałych pozycjach, a niestety trochę jak w przypadku Gdyni, to są takie pozycje mniej mi znane, ale też wiadomo, no Gombrowicz... Nagroda Gombrowicza ma też takie specyficzne kryteria, tak? No bo tu są wyróżniane takie pozycje w duchu Gombrowicza, więc też pewnie jakaś bardziej literatura eksperymentalna, czy taka, no po prostu łamiąca jakieś konwencje.
1: Sprzeciwiająca się tutaj tak. głównemu nurtowi. I muszę przyznać, że to jest też jakiś klucz, który mi się całkiem podoba w tej nagrodzie. Mhm. Że jest to jakiś pomysł na nagrodę i jakaś taki, wiecie, schemat, który rzeczywiście pozwala odsiać i nadać jakąś taką też tożsamość nagrodzie, co jest ważne całkiem. Zerknęłam sobie jeszcze tak, kiedy tutaj wspominałaś o nominowanych, do plebiscytu, o którym w tym roku nie powiedziałyśmy. Mianowicie to był plebiscyt Lubimy czytać. Mhm. Jeżeli jesteśmy w temacie książek nagród ocenianych, nagradzanych przez czytelników, bo tak się, wiecie, zaczęłam się zastanawiać właśnie a propos tych zależności pomiędzy uznaniem ze strony czytelników, a uznaniem ze strony kapitu. No i na przykład dwie pozycje, które były wskazane w tym roku, gala się zawsze odbywa w czasie Poznańskich Targów Książki. I rzeczywiście Literatura Piękna, Twardoch Nul, otrzymał od czytelników. I Tosiek. Przepraszam za brzydkie pismo.
0: Z naszego podwórka poznańskiego. Bardzo gratulujemy.
1: Tak, z naszego podwórka poznańskiego. Także gdzieś tam rzeczywiście, drodzy państwo, są miejsca wspólne wszystkich tych nagród.
0: Jeżeli mówimy o poznańskim podwórku, to mogę sobie tak prywatnie sobie pozwolę zaprosić. Dzisiaj odbywa się turniej jednego wiersza w ramach festiwalu sztuki Splot, festiwalu artystycznego Splot, który odbywa się na Morasku. I dzisiaj dlatego o tym mówię, bo będę miała ten piękny, wspaniały zaszczyt właśnie zasiadać w kapitule po raz pierwszy w życiu. I sama jestem ciekawa, co się wydarzy. Więc wszystkich chętnych, wszystkich piszących zapraszam.
1: Ale będziesz mogła nam potem, wiesz, wypowiedzieć się ekspercko w kolejnej audycji i wiesz... dać znać, czy jak było.
0: Tak.
1: Czy ktoś się rzucał rejtanem? Czy ktoś mówił nie?
0: Jestem sama bardzo ciekawa.
1: Czy może ty to zrobisz?
0: No właśnie. I jak się to potoczy, czy będziemy sobie skakać do gardeł, czy będziemy sobie oczy wydrapywać, czy będziemy po prostu tutaj iść na jakieś kompromisy niezadowolone. Więc zobaczymy. Wszystkich was zapraszam serdecznie między 15 a 17. Z uwagi na pogodę, chociaż wypogadza się. Trochę się przyjaśniło.
1: Słońce
0: się przeniesiemy się z patio Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jednak do biblioteki, ale w tym samym budynku, także no mam nadzieję, że się przynajmniej z częścią z was tam dzisiaj zobaczę, a może nawet kogoś z was teksty będę dzisiaj oceniać.
1: Ja chciałam powiedzieć, że to jest zupełnie niezwiązane z literaturą, co teraz powiem, ale w temacie prognozy pogody istotne. Czy kojarzycie, jak patrzycie sobie na prognozę i tam są takie, jest temperatura, jest jakiś tam obrazeczek, który mówi, czy będzie słonecznie, pochmurno i tak dalej, i potem są procenty. Ja zawsze myślałam, że ten procent to jest takie prawdopodobieństwo, że na 10% będzie padać. A ten procent oznacza powierzchnię, na której będzie padać. Czyli w Poznaniu dzisiaj na 10% ma padać.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie Morasku.
1: Więc to jest tyle, co nic. Więc może nawet w ogóle ominie nas to.
0: Tyle, co kot napłakał, jak powiedziała moja mama.
1: Dokładnie. Albo tyle, co ptak. Ostatnio też słyszałam jakąś wersję z ptakiem.
0: To jest ptak nasikał, ale taka brzydka i same tak o literaturze, co nie będziemy... No ale ja wiedziałam, o czym mówisz, bo ja wiem, kto tak powiedział. Znamy obie te osoby.
1: Okej, okay, dobra. Także tak, to było nasze chaotyczne dosyć podsumowanie wydarzeń literackich i nagród literackich z tegorocznych. Mam nadzieję, że jak się wyrwiemy z okowów magisterki, to będziemy mogły coś więcej o tych książkach.
0: Tak, Tak, ale w ogóle, no,
1: powiedzieć.
0: Dlaczego ja tak naprawdę lubię te nagrody? Nie dlatego, że aż tak po prostu to jest dla mnie ważne, kto dostanie te nagrody, no bo umówmy się, jest to jakaś polityka w tym wszystkim i trochę przypadków i trochę różnych zależności, ale też po prostu dlatego, że to jest zawsze dyskusja. Zawsze. Dlaczego coś zostało, dlaczego nie zostało, kto się z tym zgadza, kto się z tym nie zgadza i to po prostu poszerza życie książki i chyba o to nam też chodzi, dlatego też tyle o tym mówimy i trochę sobie żartujemy, ale to jest taki naprawdę czystej sympatii do po prostu dyskusji z drugim człowiekiem o tym, o tej książce i tak naprawdę, no sorry, że to powiem, ale trochę nie ma tak naprawdę dla mnie aż takiego znaczenia, kto wygra, a kto nie, chociaż oczywiście mam swoich faworytów, co bardziej po prostu jestem ciekawa tych dyskusji i tych własnych też wrażeń czytelniczych, które mam nadzieję, że no mam nadzieję, po prostu tak się dzieje, które po prostu festiwale czy nagrody zwyczajnie potęgują i intensyfikują.
1: Tak, myślę, że na przykład pomyślam sobie o sprzed 2 lat Nikę, kiedy dostała ją Urszula Kozioł za Rapturaż, który mnie się bardzo nie podobał. Ja przeczytałam go i po prostu miałam takie, co to jest?
0: Pamiętam te pamiętne zajęcia z poetyki.
1: Tak, też pamiętam. Natomiast myślę, że jakby, wiecie, koniec końców, uważam, że dyskusja, którą wtedy prowadziliśmy wokół tej książki z naszym profesorem Jaworskim, naprawdę mi poszerzyła parę przestrzeni w głowie i spojrzałam na tą książkę inaczej. I też pomyślałam sobie o tej książce w zupełnie nowych kontekstach i jakoś tak, no może nadal nie jestem fanką, to nie jest tak, że teraz, wiecie, po prostu zrobiłam takie, wiecie, obrót 180 stopni i teraz po prostu czytam Rapturaż codziennie, po prostu przynajmniej raz w tygodniu. Ale pogodziłam się z tym, że została ona wręczona.
0: Okej, okay, to dobrze. Czasami się dzieje w drugą stronę. Ja na przykład całkiem lubiłam Lebdę, a potem co się wydarzyło wokół właśnie odbioru Dunaja chyba, znaczy Łakomych, no to tak zaczęłam z taką podejrzliwością patrzeć na to jej pisanie.
1: Tak, ja bardzo ostatnio przeczytałam taki komentarz gdzieś w internecie, że po skończeniu lektury, jak nie wiesz, co myślisz o tym, co przeczytałaś, to musisz iść na, wiecie, Lubimy Czytać albo na Goodreadsa, zobaczyć, co inni ludzie napisali i przekonać się, z którymi opiniami się zgadzasz. I coś w tym jest. Ale też dlatego tak ważny jest dialog w tej przestrzeni rozmawiania o książkach. My żegnamy się z wami powoli przed mikrofonami.
0: Joanna Dąbrowska
1: i Maria Maciejewska, przed konsolą z realizatorską Mateusz Szlas. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zostały nam 3 audycje do końca tego sezonu audycji do czytania, także zachęcamy was do tego, żebyście byli z nami. No a nie martwcie się, bo będziemy na Instagramie w wakacje. Także nie opuszczamy was tak całkowicie. audycja.do.czytania możecie nas znaleźć.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
6: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Warto czasem złapać dystans. Dystans do siebie, do życia, do pędu, po prostu do wszystkiego. A może i nawet do Wielkopolski. No, ja zrobiłam sobie taką przerwę, więc mam nadzieję, że się Państwo stęsknili jeszcze bardziej za opowieściami. Ale mam nadzieję, że również zachęcę Państwa do złapania dystansu w biegu całego tygodnia i do wyjazdu w bardzo nietypowe miejsce. Dzisiaj mam dla Państwa kolejną niesamowite miejsce, kolejną bardzo nietypową rzecz, więc mam nadzieję, że się Państwo za tym stęsknili. Za konsoletą dzisiaj, jak z reguły, Mateusz Szlas, więc proszę Cię, maestro, graj, byle pod nóżkę.

Tutaj słyszałam już radosne odliczanie, ale powoli odliczymy właśnie do końca roku szkolnego i myślę, że większość już z Państwa ma ochotę na jakieś długie, na jakieś wspaniałe wakacje gdzieś daleko. A po co wyjeżdżać daleko? Ja tak grzecznie pytam, jak godzinę drogi od Poznania mają Państwo już piasek? Nie wiem, czy ktoś się stęsnił za morzem, mnie już dawno nad morzem nie było, ale ja mam propozycję, jeżeli Państwo trochę tęsknią za morzem, tęsknią za piaskiem, no to jak najbardziej zachęcam pojechać w stronę Pyzdr, pojechać do tak zwanych Białych Gór, czy właśnie do unikatowych formacji polodowcowych położonych właśnie na 3,5 kilometra na wschód od Pyzdr, czy właśnie na terenie Nadwarcianskiego Parku Krajobrazowego. Właśnie dzisiaj będziemy zwiedzać mniej więcej te tereny. Tak naprawdę głównie będę mówić dzisiaj o Pyzdrach, ale moim takim punktem wyjścia, żeby pokazać Państwu Pyzdry, właśnie były te Białe Góry, czyli właśnie były te wydmy, wydmy śródlądowe. W ogóle to jest bardzo ciekawe zjawisko, że tak naprawdę w sercu Wielkopolski, w sercu Polski, w sercu Wielkopolski możemy zobaczyć coś takiego. Jest to bardzo unikatowe tak naprawdę, no na skalę, powiedziałabym, bardzo, bardzo dużą, no bo rozumieją Państwo. I tutaj mamy sobie Poznań, wszyscy żyjemy, wiemy jak to mniej więcej wygląda. Tutaj opowiadam o jednym pałacyku, o drugim pałacyku, tutaj jest las, tam jest las, tu jest przylesie, tutaj jest coś i tu nagle wydma. Wydma wielka, piaskowa i to taka naprawdę robiące wrażenie. Właśnie tutaj te największe wydmy to będzie właśnie wydma Pietrzykowska lub Ciemierowa, w pobliżu Ciemierowa i wszystko to są gmina Pyzdr. I wydmy te znajdują się na południe, na Pyzdr, w Dolinie Warty, gdzie rzeka tworzy rozległe meandry i trasy zalewowe. I właśnie ze względu na swoją unikalność obszar ten jest objęty ochroną przyrodniczą i stanowi ważne siedlisko dla wielu gatunków roślin, zwierząt, form roślinności, właśnie głównie sucholubnych traw, poniskie karłowate drzewa, które nadają temu miejscu taki specyficzny, niemal wręcz stepowy charakter. Jest to jeden z takich krajobrazów w Wielkopolsce, które ciężko zapomnieć. Jeden z takich najbardziej niezwykłych, takich najbardziej nietypowych. No i mogliby mnie Państwo zapytać, jak tam dojechać. No i ja Państwu odpowiem, że najlepiej byłoby pojechać autem, bo autem Państwo dojadą godzinę i już wszyscy się cieszymy, jesteśmy na wydmach. No ale są tacy, którzy na przykład nie lubią jeździć autami, tylko na przykład jak ja, pociągami. No to wtedy jest trochę dłuższa wyprawa, bo to trzeba byłoby pojechać pociągiem do Wrześni, te 45 minut, później przesiąść się w autobus, a później albo skorzystać z jakiegoś jeszcze innego sposobu komunikacji, albo iść kawałek z tak zwanego butomobilu. No ale jeszcze będą inni odważni, którzy stwierdzą, że wsiądą na rower i tam dojadą. I ja jak najbardziej zapraszam, to jest tylko 75 kilometrów. 75 kilometrów na rowerze w jeden dzień wcale nie jest takie trudne. Więc tak by dojazd tutaj wyglądał. I ja się będę zachwycać, no bo rozumiem Państwo, to jest jeden z takich dwóch bardzo nietypowych obrazków na terenie Wielkopolski. No dobra, no tutaj były pałuki, tutaj był też, w którym momencie opowiadam Państwu o terenie, który był tak bardzo mocno pokazywał jakby, jak wyglądały te tereny jeszcze paręnaście, parędziesiąt lat temu, no i tutaj nagle wydma. No mówię, jest to całkiem nietypowa. No ale okej, okay, wydma wydmą, ale w ogóle skąd taka wdzięczna nazwa Pyzdry? No bo Pyzdry trochę brzmi, jakbyśmy mieli zamiar usmażyć pampuchy, albo jakby już to były na przykład ugotowane pampuchy. No, co do nazwy, tutaj nikt nie jest zgodny tak naprawdę, skąd ona się wzięła. Możemy rzucić właśnie takie, niechaj narody wżdy postronne znają, iż Pyzdry nie pipidówka, swoją historię mają. Mi historię mają, ale historię, jak powstała nazwa, no to już nie bardzo. W starych aktach i kronikach łacińskich Pyzdry wymieniane są jako Pyzdor, Pysydor, Pyzdri, Pyzdra, no mimo wszystkich różnych domysłów i naukowych docieków, no do dziś trudno jest sprecyzować pochodzenie nazwy tego miasta. No najprawdopodobniej będziemy ją wiązać jednak z łacińskim słowem, określającym młyn poruszający się, zwłaszcza, że tutaj, na tym terenie, możemy znaleźć najstarszy i najlepiej zachowany młyn. Jeżeli ktoś robi bingo właśnie audycji, to proszę skreślić młyn, bo o młynie też dzisiaj będę mówić. Więc tak, jest sobie taka piękna miejscowość, koło tej miejscowości są Białe Góry, są wydmy, są te piaskowe rzeczy, jest przepiękny park i tutaj polecam Państwu pojechać. Zwłaszcza, że to jest tylko godzinka drogi, więc myślę, że dzisiaj tak idealnie na wypad, zwłaszcza jak patrzę przez okno i widzę, że jest tak bardzo słonecznie, może trochę deszczowo, ale myślę, że Pyzdry jak najbardziej to jest dobry kierunek, żeby odwiedzić albo dzisiaj, albo w najbliższym
czasie. Więc to jest tyle na razie, a za chwilę opowiem Państwu trochę historii, bo tej historii, oj, tutaj jest bardzo, bardzo dużo, ale obiecuję, będzie w wersji skróconej i nie będę Państwa zanudzać.

0: kimś kogoś podziwiam, dlatego nie pozwolę, by cię profanował inny. Znam twoją drogę dobrze, nawet za dobrze, na każdy pamięć ruch twój. Wiele spojrzeń poświęciłem, by cię zgnębić, abyś szans nie miała, gdy cię napadnę i gdy będziesz umierała. Jeszcze mnie nie znasz, a już nie masz żadnych szans. Żadna mi nie zbiegła, gdy wpadłem w trans.
1: No, maestro, muszę przyznać, że do różnych utworów ludzie się bawią i do różnych tańczą. Ale wróćmy sobie do historii Pyzry. No bo Pyzry w sumie, jak już wspominałam, mają bardzo dużą historię. W ogóle ustalmy sobie jeszcze raz, gdzie one są. Tak, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu. Pyzry są położone na wysokim brzegu Warty, przy drodze do Słupcy i na trasie Września-Kalisz, więc mogą państwo pojechać w stronę Słupcy, w stronę Wrześni. Z Wrześni też można jak najbardziej do Pyzry dojechać. No i właśnie Pyzry to jest jedno z miast królewskich, które były lokowane w 1257 roku i były zniszczone w 1331 przez Krzyżaków. No i było odbudowane i otoczone murami. Zresztą te mury się zachowały w nielicznych fragmentach, ale jednak są i można je zobaczyć. I co jeszcze? Pomyślnie rozwijające się miasto ponownie uległo zniszczeniu przez Szwedów w 1656 roku, a nieopodal Pyzr powstańcy styczniowy 19 kwietnia 1863 roku pod dowództwem Edmunda Taczyńskiego stoczyli zwycięską potyczkę z Rosjanami. No a w latach 1870-1919 Pyzry straciły prawa miejskie. Ale to, że straciły prawa miejskie, nie znaczy, że teraz nie są miastem. Są miastem i jak najbardziej mają również herb. Ja o tym herbie również z przyjemnością państwu opowiem, bo ten herb jest jeszcze bardziej zawiły, aniżeli moje włosy na głowie, więc tam będzie się działo. To zaraz państwu opowiem. W ogóle to niewielkie miasto zachowało swój układ urbanistyczny właśnie z tą dużą przewagą drzew, z tym pięknym zabudowaniem miasta. Jeżeli, jak już będę opowiadać, że wezmę państwa na spacer po rynku, to zobaczą państwo, jaki ten rynek jest wielki. Jeszcze jest zielony, jeszcze jest wspaniały, jeszcze jest piękny. I co jeszcze? Jest nieopodal rynku, jest fara, jest późnogotycki kościół, jest w ogóle osada Rybitwy, to jest taka najstarsza część. Więc tutaj faktycznie bardzo dużo się działo. W ogóle chyba najstarsza, niekwestionowana wzmianka o Pyzrach odnotowana została w 1232 roku właśnie w Kronice Wielkopolskiej i dotyczyła walk wielkopolsko-śląskich i wyprawy Henryka Brodatego właśnie w głąb Wielkopolski. I to jest bardzo śmieszne, bo ja chciałam przypomnieć, że ja do Kroniki Wielkopolskiej popełniłam jeden tekst, więc chciałam tak sobie przypomnieć i się pochwalić. Więc Pyzry należą do najstarszych grodów i miast pozostałych właśnie na ziemiach Polski. I właśnie z tych wszystkich źródeł historycznych, które mamy, czy tutaj właśnie o wojnach, czy tutaj właśnie o lokacji, no to jest faktycznie jedne z starszych. No tak naprawdę są one od zarania dziejów, od zarania Piastów. I co jeszcze bardzo ważne, o czym myślę, że nie pamiętamy, a warto byłoby wspomnieć, że Pyzry już właśnie na samym początku było siedzibą wielkiego i rozległego powiatu, zaliczanego właśnie do czterech największych i najważniejszych miast Wielkopolski. I tutaj odbywały się zjazdy książąt, królów, wydawano akta królewskie, sprawowano najwyższe sądy, zakładano związki miast, zwoływano wiece rycerstwa i szlachty, zawiązywało konferencje polityczne, no i nawet biskupów tutaj można było konsekrować. Co do tego jeszcze będziemy wracać. No i Pyzry ogólnie bardzo wcześnie otrzymały prawa niemieckie, czyli właśnie prawo budowania. I pierwsi książęta i królowie szczególnie opieką otaczali miasto, starając się o jego rozwój. I to faktycznie możemy jeszcze zauważyć, jak spojrzymy sobie na miasto, bo to jest coś też, co mówię bardzo, bardzo często i będę prawdopodobnie powtarzać do końca swoich dni. Po tym, jak miasto wygląda, jaki ma układ urbanistyczny, można powiedzieć, z jakich jest czasów i czy miasto właśnie było w jakiś sposób przez jakiś czas otoczone jakąś większą opieką, było jakoś bardziej istotne. I faktycznie Pyzry były istotne, bo Pyzry ogólnie miały dwa rynki, jakby taki rynek bardziej, nazwijmy to reprezentacyjny, rynek główny, rynek stary i rynek, na którym właśnie odbywała się sprzedaż. I to był też bardzo ważny rynek przez ile? Chyba przez wiek? Przez pół wieku? Chyba przez pół wieku, teraz jeżeli nie będę państwa kłamać, był to bardzo ważny rynek, w którym faktycznie był handel, w którym faktycznie ten handel bardzo mocno istniał. Tyle o historii, a obiecałam państwu, że opowiem o herbie. Prawie bym zapomniała o tym. I tutaj ja proszę o uwagę, o skupienie się. Mogą wziąć, państwo wziąć ołówek w rękę, ale nie wiem, czy to i tak nie ułatwi sprawy, czy nie utrudni, ale spróbujemy wszyscy razem to narysować. Dobrze. Herb przedstawia fragment czerwonego muru miejskiego z białymi blankami i bramą o otwartych złotych wrotach. Czyli mamy taki mur, on jest czerwony, są faktycznie te takie czarne, one są czarne, takie zaznaczenia tego muru i faktycznie jest otwarta, szeroka, złota brama. Ponad murem umieszczona jest centralnie postać księcia Kaliskiego, czyli Bolesława Pobożnego. Ale to by było za prosto. Ten Bolesław Pobożny wręcza dwa zielone szczepy winorośli klęczących po obu jego stronach postacią. A oczywiście sam książę ma złotą koronę, czyli mamy tak naprawdę herb, w którym mamy mur, na którym stoją trzy postacie. Jedna właśnie postać to jest Bolesław Pobożny i on jedną ręką i drugą ręką daje taką zieloną winorośl postaciom stojących po obu jego stronach. Muszę przyznać, że to jest bardzo nietypowy herb i też przy okazji przepiękny. Według mnie to jest jeden z piękniejszych herbów, jakie aktualnie mamy na ziemi wielkopolskiej. No chyba, że o jakimś teraz w tym momencie zapomniałam, ale to faktycznie byłby gdzieś w moim top 3. Ale w ogóle, jeżeli chodzi też o historię tego herbu, to też tutaj ciekawa rzecz się wydarzyła, bo dawna wersja herbu przedstawiała właśnie blankowany, czerwony mur z jedną wieżą o dwóch oknach. No czyli nie był taki mur, tylko była jakby jedna wieża. I krytą, i ten dach był kryty czarnym trapezowym dachem. No i jeszcze przy okazji był zwieńczony dwoma gałązkami na żerdach. Czyli faktycznie było gdzieś tu bardziej nawet zdobione. I to przedstawienie pochodzi z pieczęci, tak zwanej pieczęci sakralnej.

przedstawiona scena wręczania właśnie tych szczepów winorośli. I to też jest ten moment, gdzie był nadane prawa miejskie Pyzdrom. To proszę sobie zapamiętać, ten herb. Myślę, że w jakichś grach może się on przydać, bo jest bardzo, bardzo nietypowy. I w sumie chyba o historii słów parę było, więc będziemy mogli zaraz przejść się na większy spacer, ale zanim spacer, to ja poproszę o odrobinę muzyki.

No, przy tym ciężko nie tańczyć. Przynajmniej tutaj nie obyło się bez tańca. Ale ja prawie zapomniałabym. Ja bym prawie Państwu zapomniała o czymś opowiedzieć. Ja naprawdę nie wiem, jak bym to zrobiła. Bo zapomniałam wspomnieć, że był również tutaj warowy zamek ze wczesnych czasów. Ale no, nie za bardzo co z niego zostało. No jeszcze były obronne mury i wały, byli kupcy i rzemieślnicy, były przywileje handlowe, o których wspominałam, ale ze spokojem. Jeżeli ja o czymś zapomniałam Państwu powiedzieć, mówiąc o historii, to pierwszym punktem naszym odwoławczym, żeby przejść sobie przez Pyzry, będzie mural historyczny. Mural historyczny powstał w 2016 roku, więc dawno, niedawno, ciężko stwierdzić, ale jest ogromny. Jest przepięknym dziełem sztuki, właśnie, który mówi tak naprawdę o całej historii. I co jest też bardzo ciekawe i uważam, że warto zmienić, to że autorem muralu jest Radosław Baka, który współpracował z grupą artystyczną Murali, który jest znany również z poznańskich murali na Śródce. Więc

0: Tym bardziej tak jest tutaj takie małe połączenie między tutaj Poznaniem, między tutaj konkretniej rzecz ujmując Śródką, a tutaj właśnie tym muralem historycznym. Mural jest w ogóle ogromny, ciężko będzie go ominąć, bo obejmuje takie 30 metrów długości i 12 metrów wysokości, więc to jest naprawdę duże dzieło. No i wciąga w opowieść o dziejach właśnie tej wielkopolskiej miejscowości, tych właśnie pięknych Pyzdr. I na malowidle można zobaczyć kluczowe momenty i postacie z historii, od legendarnych wydarzeń średniowiecznych, takich jak ucieczka właśnie króla Kazimierza, czy prawdopodobnie pierwsze użycie broni palnej na ziemiach polskich podczas oblężenia w 1383. A i tu warto o tym bardzo mocno przypomnieć i wspomnieć, że no to jest bardzo prawdopodobne i to jest też czym tak naprawdę Pyzdry się chełpią. Mają to wręcz w tytule jakby swojego miasta. Jak my mamy Poznań miasto Knowhow, to oni mają wystrzałowe Pyzdry? Coś takiego. Zaraz to Państwu jeszcze sprawdzę, ale faktycznie gdzieś tam do tego się odnoszą. I są jeszcze surrealistyczne przedstawienia dawnych budowli, czy jest ten właśnie Zamek Królewski, jest synagoga, jest ratusz, czy właśnie ten charakterystyczny dom podcieniony. Ja spokojnie zaraz Państwa o tym oprowadzę. Ja powiem, gdzie co jest, gdzie to można znaleźć. Są sceny z różnych epok, no i mural tak świetnie wpisuje się w cały taki krajobraz Pyzd. Nie pełni tylko funkcji artystycznej, ale też taką funkcję edukacyjną właśnie dla turystów, dla mieszkańców, dla przypomnienia tej historii, bo my czasem zapominamy o historii, wydaje mi się to bardzo przykre i bardzo smutne, ale warto pamiętać o historii, bo historia tak naprawdę rzuca bardzo duży cień na teraźniejszość i pokazuje nam, dlaczego niektóre rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej, albo działają w taki sposób, a nie w inny. Ale tyle o historii. Tutaj sobie pod tym muralem na chwilę staniemy. Ja proszę, żeby Państwo go sobie obejrzeli od lewej do prawej, z góry do dołu. Wszystkie te sobie punkty pozapamiętywali. Ja za chwilę Państwu te punkty na mapie jeszcze raz pokażę i więcej o nich opowiem. A teraz zapraszam Państwa na przynętę kulturalną i zapraszam do odwiedzenia miejsc, które oni również będą mieli do zaproponowania.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Hej, hej, jak dobrze, że jesteś w Poznaniu. Tutaj tyle się dzieje, że aż na nudę nie ma czasu. Ja, Karolina Duchiewicz, też jestem z Poznania i zaproponuję Ci eventy, które na dzisiejszy wieczór są bardzo kuszące.
1: Przynęta kulturalna.
3: Wschodnie rytmy, które sprawią, że na pewno tupniesz nóżką. Koncert The Turbans podczas Etnoportu 2026 będzie okazją do spotkania z muzyką, która swobodnie przekracza granice kultur i gatunków. Międzynarodowy kolektyw połączy na scenie inspiracje arabskie, bałkańskie, tureckie oraz wpływy Europy Wschodniej i regionu Morza Śródziemnego, tworząc pełne energii taneczne widowisko. Folkowe tradycje, psychodeliczne brzmienia i współczesna ekspresja spotkają się w koncercie, który porwie publiczność rytmem i żywiołową atmosferą. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, godzina 19:30. Bo Pride Month to nie tylko marsze równości. Wyobraź sobie pokaz, który bez owijania w bawełnę mówi o tym, jak to jest być trans kobietą w dzisiejszym świecie. Hide a Body, Amazony Asem to mocny miks teatru i sztuki, który pokazuje codzienną walkę o bycie sobą i starcia z lekarzami czy przepisami. Artystka zmienia własne, trudne przeżycia w poruszający spektakl o ukrywaniu się i przetrwaniu. Całość zobaczysz w Poznaniu w ramach festiwalu Poznań Pride 2026. Gwarantuję, że ten wieczór da Ci dużo do wymyślenia. Pawilon, Nowa Gazownia, godzina 19. Perfekt i Lady Punk w 2021 wieku. Marcin Januszkiewicz, aktor i wokalista, którego możesz kojarzyć z seriali takich jak Roist czy Warszawianka, bierze na warsztat legendarne hity Perfektu i Lady Punk. Zapomnij jednak o zwykłym kopiowaniu starych hitów. Marcin zaśpiewa te kawałki po swojemu w zupełnie nowych, zaskakujących wersjach. Przy okazji sprawdzi, jak teksty z lat 80. pasują do naszej dzisiejszej rzeczywistości i przez te lata cokolwiek się w Polsce zmieniło. Szykuje się wieczór pełen wspomnień, świetnej muzyki i tekstów, które może nadal są aktualne. Teatr Kortik Anny Niedźwiedź, godzina 19.
4: Radio Afera 98,6

No to wracamy do naszych wystrzałowych pyst. Chociaż nie, zanim wrócimy do wystrzałowych pyst, to ja bym chciała jeszcze powiedzieć coś o Poznaniu, no bo w Poznaniu dzieje się bardzo dużo rzeczy. Przypominam, że jest czerwiec, więc dzisiaj jest spektakl, który się nazywa Trzy tramwajarki. Jak najbardziej Państwa zapraszam, zwłaszcza, że wstęp jest możliwy, tak praktycznie rzecz biorąc, od ręki. No a jeżeli ktoś lubi poezję, no to jeszcze możemy tutaj zaprosić na poza linią. Na ich premierę dzisiejszą. Ale wróćmy sobie do Pyzr. Pyzr mimo wszystko wydają mi się w tym momencie dużo ciekawsze, zwłaszcza, że wydaje mi się, że mało kto o nich mówi. Chociaż to moje mówienie, że mało kto o nich mówi, nie jest też do końca prawdziwe, bo tak naprawdę nawet jedna z najbardziej cenionych postaci, mistrz gotowania, mistrz podróży, opowiadał o Pyzdrach i stąd też te wystrzałowe Pyzdry mi się tak bardzo mocno przykleiły do mózgu, zwłaszcza kiedy sobie przypomnę pana Roberta Makłowicza stojącego przy takim dużym, nie pamiętam jak to się teraz nazywało, przy takiej dużej armacie i ta armata strzeliła. No to po prostu przepiękny widok, więc Pyzdry nie tylko ja polecam, jeżeli państwo nie wierzą moim polecajkom, to proszę uwierzyć jeszcze innym. No dobra, ale tyle z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że mural państwo obejrzeli od lewej do prawej, taki calutki. I pójdziemy sobie wzdłuż Warty. Tak będziemy dzisiaj szli. Nie będziemy szli od żadnej takiej konkretnej ulicy, jak na przykład Dworcowa. Dzisiaj sobie pójdziemy właśnie od muralu w dół rzeki. I co my sobie dzisiaj możemy zobaczyć? No dzisiaj możemy zobaczyć na przykład katamarany, bo to jest dla mnie w ogóle fantastyczne, że będąc przy rzece możemy zobaczyć różne jednostki pływające, nawet katamaran. A z takich bardziej zapomnianych rzeczy, które gdzieś tam są schowane, no to można zobaczyć magazyn z macewami, czyli właśnie ukryte gdzieś przy klasztorze malowicza kamieniczka, w której właśnie stoją sobie macewy. Część z nich w lepszym stanie, część z nich w gorszym zachowanym stanie, ale wydaje mi się, że to jest też coś, na co warto byłoby zwrócić uwagę. No i pierwszym takim naszym punktem to będzie Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdryckiej. No i ono się znajduje właśnie w dawnym klasztorze franciszkanów w Pyzdrach. No i zbiory te zostały znalezione, a później podzielone na trzy grupy tematyczne, czyli historia miasta i regionu, etnografia i dzieje całego właśnie tutaj konwentu pyzdryjskiego. Ciekawostką do eksploracji jest tutaj unikalny zbiór kości zwierząt pozyskiwanych w okolicznej żwirowni. No i część etnograficzna znajduje się jeszcze w podcienionym domu na rynku. Bo ten podcieniony dom na rynku jeszcze będzie nam się tutaj przewijał, bo to jest też oddział właśnie muzeum. A podcieniony dom jest w sumie niedaleko, więc zaraz sobie też do niego przejdziemy. A i właśnie wśród eksponatów możemy znaleźć jeszcze replikę armaty, której użyto podczas oprężenia miasta w 1383 roku. I to jest pierwsze udokumentowane użycie broni palnej na ziemiach polskich. Jest! Powiedziałam to. Co prawda powiedziałam to po raz trzeci, ale jestem z siebie dumna, że mogę powiedzieć, że coś takiego miało miejsce i miało miejsce na naszych ziemiach i że mamy to udokumentowane i nikt nam nie może nic innego powiedzieć. Może jakieś inne miasto mogłoby powiedzieć to samo, ale oni już tego udokumentowanego nie mają. Ale pójdźmy sobie jeszcze kawałeczek. No, chodźmy. Rynek. Centralny plac miasta otoczony właśnie taką małą miasteczkową zabudową, z której szczególną uwagę właśnie zwracają zabytkowe budynki. I one nieraz są datowane na który? Na XVIII wiek. No i z takim jednym z bardzo charakterystycznych miejsc jest właśnie ten dom podcieniony, będący obecnie jedną z filii Regionalnego Muzeum w Pyzdrach. No i jest to przykład takiego bardzo typowego placu miejskiego, charakterystycznego dla miejsc położonych na polskich nizinach, cechujący się taką znaczną wielkością, bo jest całkiem duży i niską zabudową dookoła. Jest nawet sporo tej zieleni. Te domki faktycznie są takie malutkie. Jak państwo dużo podróżują, to pewno widzieli państwo nieraz takie rynki, że jest duży w sumie rynek, duży plac tego rynku, jest tam trochę tej zieleni i naokoło są te domki. Te domki są takie parterowe, jednopiętrowe, takie, że jakby człowiek tak bardziej podskoczył albo miał tak przynajmniej 2 metry wzrostu i podskoczył jeszcze wyżej, to mógłby sobie zobaczyć kawałek panoramy miasta. Nie no, trochę się śmieję, ale no faktycznie te domki są niziutki.
No właśnie, w centrum rynku znajduje się taki niewielki park. W tym miejscu prawdopodobnie kiedyś stał miejski ratusz. A obecnie na rynkowym skrzyżu znajduje się pamiątkowy głaz narzutowy z okazji 700-lecia miasta oraz obelisk z rzeźbą Bolesława Pobożnego, który uznawany jest za tak naprawdę założyciela miasta. Czyli znowu mamy powtórkę, czyli na samym środku rynku kiedyś był... Słowo mi uciekło. Kiedyś była jedna z ważniejszych miejsc. Kiedyś tutaj faktycznie był ratusz, ale no ratusz spłonął. Zresztą miasto kilkukrotnie przechodziło przez różne wydarzenia i po prostu część miasta albo płonęła, albo była niszczona, albo była grabowana, więc prawdopodobnie kiedyś tu był ratusz, no ale tego ratuszu już nie ma. A jak państwo tak spojrzą w rynek, tak na północnym wschodnim narożniku, stoi rzeźba jeszcze upamiętniający pierwszy wystrzał armaty na ziemiach polskich. I przedstawia ona trzech średniowiecznych artylerzystów, którzy przygotowują się do strzału. Odsłonięcia było, pomnika też było symboliczne i też było bardzo ciekawe, bo było po zakończeniu prac renowatorskich, które w ciągu 2 lat odmieniły tak naprawdę oblicze placu miasta. A w ogóle, jak państwo spojrzą, to z rynku bardzo dobrze widoczne są górujące nad miastem, no, 2 kościoły. Kto by się spodziewał? 2 kościoły i jeden z tych kościołów to jest parafialny kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z taką charakterystyczną czeglaną wieżą oraz dawny kościół poklasztorny. No i jeszcze można dobrze zobaczyć obecny urząd miasta przy ulicy Taczanowskiego, więc tak mniej więcej wyglądałby ten rynek. Właśnie rynek, który ma tą bardzo niską zabudowę, ma tą zieleń i faktycznie rynek, z którego bardzo dobrze widać 2 kościoły. I my oczywiście do tych 2 kościołów zaraz podejdziemy i zaraz państwu je pokażę, ale zanim podejdziemy do kościołów, to chciałbym państwa na chwilę z tym rynkiem zostawić, żeby państwo mogli sobie po nim pochodzić, pozwiedzać, a spotykamy się za parę minut pod domem podcienionym. Czyli nadal na rynku, ale konkretnie pod tym ładnym domem, tym takim kolorowym. Na pewno państwo go zobaczą.

Ja przepraszam, że ja Państwa zostawiłam tyle czasu na tym rynku, ale wydawało mi się, że rynek jest na tyle interesujący do zobaczenia, że warto było zobaczyć jego poszczególne elementy, ale spotkaliśmy się wszyscy z powrotem pod domem podcienionym. No i mogą się Państwo czuć troszeczkę zawiedzeni, no bo faktycznie no, niektóre elementy już się nie zachowały. No, ale spójrzmy sobie na to w kontekście historycznym i nieco szerszym, to Państwo go na pewno docenią, bo to jest jedyny podcieniony dom na terenie miasta, czyli drewniany dom numer 19 na rynku. I on posiada faktycznie podcienia, no ale, znaczy, są te podcienia, no one się tak naprawdę nie zachowały, no to co widzimy, no to już jest tak naprawdę resztka, no i też się nie zachowały wnętrza. No i jest faktycznie tutaj usytuowany we wschodniej pierzeni, to właśnie tej zwartej zabudowy rynkowej, na terenie właśnie bardzo historycznego układu urbanistycznego. Ja wiem, że ja znowu wracam do tego układu urbanistycznego, ale on jest objęty opieką konserwatorską. Dlatego tak też to podkreślam, no bo on jest bardzo istotny. No i sam w ogóle ten domek drewniany, on jest w sumie też bardzo kolorowy, on jest przepiękny. Jak patrzę sobie na niego, to mam wrażenie, że to ma dużo więcej kolorów, aniżeli nie jedno opowiadanie. Ale wracając do historii, bo znowu odbiegam od tematu. Odbudowa miasta po kolejnych pożarach wiązała się z powiększeniem placu rynkowego i przesunięciem linii zabudowy, stąd w piwnicach domów partii przyrynkowej widoczne są pewne takie zniekształcenia, a tutaj faktycznie w tym podcienionym domu w piwnicach mogą Państwo zobaczyć rzeczy, które są związane właśnie z traktem, jednym z traktów, które przechodziły przez Wielkopolskę i tam faktycznie można to też zobaczyć. A sam budynek jest konstrukcji smyłkowo-łękowej i jest to tynkowana elewacja i wybudowana na planie prostokąta na kamiennym cokole. To jeszcze ciekawe, tak naprawdę ten domek zajmuje dwie parcele i jest mi też bardzo, bardzo przykro, że nie zachowała się jakby reszta tutaj rzeczy dookoła niego, no bo kiedyś to w ogóle było związane z piekarnią. Więc no to wszystko się nie ostało. Ostał się i no ten domek, i ten domek faktycznie z zewnątrz możemy sobie podziwiać, możemy też wejść do niego do środka, zobaczyć, bo faktycznie jest tam też oddział muzeum, więc możemy tam też sobie pooglądać, pozwiedzać, zobaczyć, co tam jeszcze ciekawiego jest. Ale chyba sobie ten domek zostawimy. Obejrzeliśmy go sobie z zewnątrz. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do środka, pooglądać eksponaty, to jak najbardziej zapraszam, ale ja bym chciała Państwa zabrać dalej, bo chciałabym Państwa zabrać do kościoła. Zresztą do jednego z dwóch kościołów chcę Państwa zabrać. Jakby tak, taka jest prawda. Im więcej kościołów w mieście, tym prawdopodobnie więcej w tym mieście się działo i prawdopodobnie to miasto jest bogatsze. I pierwszym kościołem, który chciałabym z Państwem odwiedzić, to jest kościół, który jest bardzo dobrze widoczny z rynku, czyli Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Czyli kościół, który wzniesiono prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku i on był zniszczony przez pożary w 1768, w 1807. No i stała w ruinie aż do gruntownej restauracji w latach 1865-1870. Czyli w sumie chwilę to im zajęło, ale zobaczmy. Jakby w 1807 była ruina, a w 1865 do 1670 faktycznie odbudowali i możemy ją teraz podziwiać. Jest to trójnawowa budowla bazylikowa właśnie z przepięknym prezbiterium zamkniętym wielobocznie o równej wysokości z nawą i z wieżą. I to jest ta wieża od strony zachodniej, ta całkiem charakterystyczna. A po obu stronach prezbiterium znajdują się dwie zakrystie. W południowej zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowo-żeberkowe, czyli bardzo stare sklepienie. Zresztą to jest jedno z tych... Jeżeli się Państwo zastanawiają, co to jest właśnie to sklepienie krzyżowo-żeberkowe. Bardzo często, jeżeli są Państwo w jakichś takich starszych miejscach, w jakichś takich, powiedziałbym, bardziej dostojnych, to jeżeli spojrzą Państwo w górę, to zobaczą Państwo właśnie taki podział. I to jest właśnie ten krzyżykowo-żeberkowy układ. No, to jest właśnie taki układ przepiękny tam u góry jest. Zresztą, że jest przepiękny, że jest stary. I są jeszcze wsporniki i zworniki w tym wszystkim. I wsporniki, no to wiadomo, no to jest to, na czym się wspierają te sklepienia, a zworniki to jest to, że jak są właśnie na skrzyżowaniu tych żeberek,
jakieś elementy, bardzo często są tam jakieś emblematy, są tam jakieś herby, to są właśnie zwolniki. Zwolniki te są bardzo ważne historycznie. Ja w ogóle dzisiaj mam dużo odniesień. Zwolniki są w ogóle bardzo ważne historycznie, dlatego że po nich możemy dojść do tego, kto na przykład był fundatorem, w jakim wieku to powstało, albo w którym momencie to było restaurowane, no bo faktycznie w tych zwolnikach bardzo dużo informacji jest umieszczonych właśnie choćby przez herby albo przez zdobienia i właśnie po tym możemy dojść tak naprawdę z kiedy dany sufit jest, czyli automatycznie bardzo często cały budynek. Ale w ogóle bardzo pięknie jest usytuowany ten budynek kościoła, bo jest na skraju skarpy z południowym blokiem przyrynkowym, przy w sumie ulicy Farnej, jakby samo wskazywało, no bo jednak to jest kościół Farny, jakby nie patrzeć, więc znajduje się przy ulicy Farnej. I to jest pierwszy kościół, który chciałam Państwu przedstawić. Przedstawiony jest troszeczkę pokrótce, ja wiem, ale nie chcę też tutaj Państwa przytłaczać tak bardzo jego historią. Więc najważniejsze, co należy zapamiętać a propos tego kościoła, to jest przykład późnogotyckiego, bazylikowego kościoła miejskiego wzniesionego z fundacji Kazimierza Wielkiego. I to jest najważniejsza informacja, którą warto byłoby zapamiętać, że właśnie jak stoją Państwo na rynku i za tych niskich domków będą Państwo widzieć właśnie tą świątynię, czyli kościół Najświętszej. O, kościół. Po prostu zostańmy przy tym, że to jest kościół. Kościół, który jest późnogotycki, który jest przepiękny i warto w ogóle do niego podejść. No to jest murowany budynek z cegły. No jest przepiękne. Po prostu tutaj jest za dużo elementów, do których mogłabym się odnieść i się po prostu gubię. Patrzę w tym momencie na jego zdjęcie i mam takie... Nie wiem, od czego zacząć, nie wiem, co jest najważniejsze, nie wiem, co Państwu opowiedzieć przede wszystkim o nim, ale chyba już przy tym zostańmy, bo ja znowu się będę zachwycać 3 minuty nad każdym pojedynczym oknem i nad każdą cegiełką i nad jego bardzo długą i bardzo, bardzo ważną historią.

0: Nie oddałam piękna w ogóle tego kościoła, ale proszę sobie wyobrazić kościół, który ma taką wieżyczkę, która wygląda jakby była od zamku. W sumie nawet w pierwszym momencie mogliby państwo nie podejrzewać, że to jest kościół. Ale ja tak troszeczkę skróciłam opowieść o tym kościele, bo chciałam państwu jeszcze kolejne rzeczy pokazać, bo będę miała niedosyt tych pyzr i mam nadzieję, że państwo też, że oprócz tego, co ja dzisiaj tutaj mówiłam, to będą państwo jeszcze chcieli bardziej to poeksplorować, więc wspomnę jeszcze raz o wiatraku holenderskim, który został odrestaurowany, który, jak państwo pójdą dalej wzdłuż faktycznie rzeki, to na pewno państwo ją zobaczą, ten wiatrak. Zapraszam państwa jak najbardziej do poszukiwania śladów osadnictwa holenderskiego. I ja wiem, że państwo wiedzą, jak wygląda osadnictwo holenderskie, bo państwo słuchają moje audycji, więc jak najbardziej zachęcam do poszukania właśnie śladów po nich. Na pewno zapraszam, żeby weszli państwo do kościoła pofranciszkańskiego, czyli pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. To jest zespół poklasztorny franciszkanów w Pyzrach. On ma taki zręb gotycki, bardzo ładne zresztą to wszystko jest. No i jeszcze chciałabym państwa zaprosić, żeby podeszli państwo do mozaiki. Do mozaiki artystycznej. To jest w sumie bardzo nietypowe, żebym ja na audycji o takich rzeczach wspominała, ale wydaje mi się ona o tyle ciekawa, że ona jest na schodach. I ona jest zaraz przy kościele pofranciszkańskich, czyli zaraz obok. Pójdą państwo do tego kościoła pofranciszkańskiego, do tego całego zespołu klasztornego i zaraz obok powinni państwo zobaczyć tą mozaikę na schodach. Proponuję właśnie sobie po nich wejść, zobaczyć. Myślę, że tam by wyszło nawet całkiem ładne zdjęcia, bo ta mozaika jest naprawdę kolorowa z takiej niesamowitej ilości szkiełek. No, rzecz po prostu przepiękna i bardzo rzadko widywana tak naprawdę, bo tyle, ile ja przejechałam miast, tyle, ile ja przejechałam państw, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo rzadko się coś takiego spotyka. Jak już, to można bardziej spotkać na murze, aniżeli na schodach, więc zapraszam jak najbardziej do podejścia nawet tam. Mam nadzieję, że zachęciłam państwa do zobaczenia Pyzr, do tej wyjątkowej w sumie miejscowości, do zobaczenia tych wydm, które są zaraz obok Pyzr. Tak naprawdę te wydmy były taką wymówką, żeby państwo o Pyzrach opowiedzieć, żeby państwo też zobaczyli Warte z nieco innej perspektywy, może i nawet z perspektywy łodzi, albo jakiegoś katamaranu, albo jakiejkolwiek innej jednostki pływającej i żeby państwo zobaczyli właśnie i ten układ urbanistyczny, i te oba kościoły, i ten wiatrak holenderski, i te ślady po osadnictwie holenderskim. Zapraszam jak najbardziej, żeby to państwo wszystko zobaczyli, bo naprawdę warto, a trochę jest to zapomniany kawałek Wielkopolski. Za część merytoryczną, jak zawsze, odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka, a za część realizatorską odpowiadał Mateusz Szlas. Dziękujemy państwu za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja.
3: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
6: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu.
6: No dawaj! Afera w kinie!
9: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
10: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
2: Autopromocja. Reklama.
10: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
11: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
12: Dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i dzisiaj znowu w wyjątkowym składzie. Moim gościem jest Krzysztof Lisiecki, doktorant Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ale jeszcze raz powiem, że nie o tych badaniach jądrowych dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o galaktykach i o śmierci galaktyk. A ja jestem Karolina i witamy was w cotygodniowej audycji. No dobrze, Krzysiu.
13: Witam serdecznie.
12: Powiedz mi, od razu zacznijmy z grubej rury. Co to znaczy, że galaktyki umierają?
13: Galaktyki, jeśli usłyszy to jakiś biolog, to on oczywiście poklepie się w głowę i pójdzie dalej, bo galaktyki nie żyją w takim biologicznym rozumieniu. Ale galaktyka, z naszej perspektywy, galaktyka żyje w momencie, kiedy powstają w niej nowe gwiazdy. To znaczy tam dalej są procesy, które...
12: Procesy gwiazdotwórcze, a nie, że już to stygnie.
13: Tak, tak, dokładnie, bo to gwiazdy napędzają większość zmian w galaktykach. Gwiazdy są tym głównym motorem napędowym zmian w galaktykach. Jak gwiazd zabraknie, szczególnie tych nowych, masywnych gwiazd, to galaktyka powoli się wygasza. Mówimy o tym quenching, czyli właśnie takie wygaszanie, wyciszanie. Galaktyka dożywa swojej spokojnej starości i generalnie już przestaje być taka dynamiczna, przestaje być taka zmienna, więc umieranie galaktyk to jest proces polegający na tym, że nie powstają już w nich nowe gwiazdy.
12: Dobrze, to może jak już zaczęliśmy z grubej rury o tym, że galaktyki umierają, czyli dobra, jeszcze zanim zadam to pytanie, to jeszcze dopytam tutaj. Czyli można by powiedzieć, że wszechświat umiera, znaczy overall, dąży do śmierci.
13: Jest to bardzo filozoficzne podejście, ale tak, wszystko na to wskazuje, że w pewnym momencie wszechświat zmieni się po prostu...
12: Wstygnącą
13: pustkę. Bo nie dość, że wszechświat się rozszerza, czyli te galaktyki są coraz dalej od siebie, więc od jednej wyspy do drugiej będzie coraz większa odległość, to jeszcze tych nowo powstałych gwiazd jest coraz mniej. Zostaną tylko rzeczy, które nie świecą. No, może to zajmie pewnie 100 albo nawet
12: Nawet trudno chyba oszacować, jakie to są, tak, jakie to są liczby, natomiast overall możemy stwierdzić, że galaktyki dążą do tego, znaczy nasz wszechświat dąży do tego, żeby ostygnąć i nie tworzyć nowych gwiazd, tak. Co jest, co znaczy nie tworzyć nowego potencjalnego życia, bo wokół nowych gwiazd może mogą powstawać planety, na których potencjalnie może istnieć życie, tylko że w sumie życie może też istnieć wokół takiej chyba wymarłej gwiazdy, co? Czy to jest...
13: To jest trudne pytanie.
12: Na które pewnie nie znam
13: raczej
12: odpowiedzi.
13: Raczej do astrobiologów, którzy badają życie. No to jest też takie fundamentalne pytanie, czy życie może powstać bez wody, ale to pewnie na inny...
12: Temat. Natomiast to, co chcę powiedzieć, gwiazdy, co sprawia, że te galaktyki umierają, nowo tworzące się gwiazdy wykorzystują pewną materię.
13: Tak.
12: I jak to działa, że już potem, bo też powstaje pewien recykling tej materii, tak? I z pewnej części tej materii później jesteśmy w stanie stworzyć nowe gwiazdy, ale czemu nie bez końca?
13: Tak, to jest bardzo podobny schemat do tego, co było przedstawione na przykład w takim filmie Avengers Infinity War, w której Thanos, największy złol we wszechświecie, stwierdził, że zapasy czy resources we wszechświecie są skończone. Wszechświat nie jest nieskończony, wszechświat nie jest, to się kiedyś nazywało stacjonarny, czyli tam nie powstaje materia z niczego, on jest skończony po prostu. Liczba molekuł, atomów, czegokolwiek sobie
12: to,
13: policzymy materii.
12: Na początku istnienia wszechświata.
13: To się nie zmieni. To jedynie co może zmieniać formę, ale jakby zawartość tego się nie zmieni. I teraz problem z tym zmienianiem formy jest taki, że mamy dwie główne drogi zmieniania formy materii. Jedna to jest rozszczepienie jądrowe, czyli to, z czego korzystamy w elektrowniach jądrowych, a drugie to jest fuzja jądrowa, czyli to, z czego korzystają gwiazdy i do czego próbujemy dążyć w technologiach termojądrowych. I w momencie fuzji termojądrowej na przykład dwa atomy wodoru łączą się w jeden atom helu i wydzielają przy tym bardzo dużą energię. Teraz, żeby rozdzielić te dwa atomy wodoru z powrotem do dwóch osobnych rzeczy, dwóch osobnych atomów, molekuł, potrzebna jest tą energię z powrotem włożyć do układu. Mhm. Ale przez to, że wszechświat się rozszerza, to ta energia sobie już gdzieś wypromieniowała, ona jest gdzieś daleko, więc my nie jesteśmy w stanie
12: z powrotem wziąć tej materii, w tej energii, żeby z powrotem rozszczepić i jeszcze raz stworzyć.
13: Dokładnie.
12: Tą
13: a wodór
12: fuzję.
13: Jest tą podstawowym materiałem budulczym do gwiazd, więc jeśli zabraknie wodoru, no to gwiazdy już nie będą powstawać.
12: No, mogą powstać gwiazdy z cięższych pierwiastków, ale żeby zapalić jądro takiej gwiazdy, to ta gwiazda musi być masywniejsza.
13: Tak, ale to też nie będzie działać w nieskończoność.
12: Tak.
13: Bo najcięższym pierwiastkiem, który może powstać w przypadku fuzji jądrowej jest, z tego co pamiętam, żelazo. Powyżej żelaza to już musi być coś, jakaś inna reakcja, na przykład zderzenie dwóch gwiazd neutronowych albo wybuch supernowej.
12: Ale taka fuzja, czyli to paliwo gwiazd, to jest maksymalnie, rozumiem, do żelaza. Nie wyobrażam sobie gwiazdy z czystego żelaza.
13: Tak. Możliwe, że nie, no gwiazdy neutronowe są z neutronów, więc to nie jest żelazo.
12: Czyli generalnie, żeby gwiazda powstała, no to potrzebuje materii, która się zapadnie. Więc jeżeli wszechświat się rozszerza, jest coraz rzadszy, to tej materii w jednym miejscu jest coraz mniej.
13: Statystycznie, jeśli do tego tak podejdziemy, to tak. Natomiast nie jestem pewien, czy te siły rozciągania będą na tyle silne, żeby na przykład rozerwać galaktykę.
12: No właśnie, bo
13: galaktyka jest na tyle silną studnią potencjału, jak my to nazywamy, czyli ma tak silne pole grawitacyjne,
12: że się nie rozerwie.
13: Wydaje mi się, że nie, choć jest to pytanie raczej do kosmologów i do teoretyków niż...
12: Na które pewnie nie znają odpowiedzi. Natomiast właśnie wróćmy do tych galaktyk, bo co napędza życie tych galaktyk, w sensie co napędza to formowanie się gwiazd w galaktykach, no bo mówimy o tym, że te gwiazdy no, tworzą się w galaktykach z jakiejś materii, głównie z gazu, z trochę pyłu też tam gdzieś się znajduje. Ale co napędza w ogóle to życie, że są galaktyki i gwiazdotwórcze, i galaktyki, które już po prostu stygną i nie tworzą gwiazd?
13: To jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo to nie jest napędzanie życia w jednej galaktyce per se. To mogą być na przykład interakcje z innymi galaktykami, bo jeszcze w tym momencie żyjemy w takim wszechświecie, gdzie te galaktyki są czasem blisko siebie, więc przelatują niedaleko. Więc na przykład jeśli ta galaktyka, wyobraźmy sobie sytuację, że jest galaktyka, która ma jeszcze trochę tego gazu, ale on jest tak rozproszony po całej jej objętości,
12: że nie może się zapaść.
13: Tak.
12: Że grawitacyjnie.
13: Tak, że potrzebowalibyśmy, nie wiem, kolejnych 10 miliardów lat, żeby to się złączyło w chmurę. No i teraz przelatuje inna galaktyka obok. No to...
12: You know, też ma swój gaz w środku?
13: Tak, może, ale nie musi. Powiedzmy, że na razie nie ma. Że jest tylko taką silną studnią grawitacyjną, to ona zaczyna przeciągać ten gaz z całej galaktyki w jedno miejsce, im bliżej do tej przelatującej galaktyki. Więc to jest jedna z interakcji, która może wpłynąć
12: To jak opowiadamy o przelatujących galaktykach obok siebie, to brzmi, jakby to się działo bardzo szybko i byśmy mogli zaobserwować, o dzisiaj ta galaktyka przeleciała obok tej galaktyki. Pamiętajmy, że my, astronomowie, badamy wszechświat, jak jest tu i teraz. Na podstawie różnych modeli widzimy, że na przykład jakaś galaktyka przeleciała tam, nie wiem, miliard lat temu albo coś takiego i sprawiła, że gdzieś tam właśnie ten współczynnik gwiazdotwórczy wzrósł. Dobra, czyli to jest jeden czynnik, czyli jakiś grawitacyjny...
13: Tak. Inny czynnik to jest na przykład bezpośrednie zderzenie. To znaczy są dwie galaktyki, które są na kursie kolizyjnym, one przelatują przez siebie i potem tańczą sobie w takim tańcu krótkim kilkaset milionów lat. Powiedzmy 100-200 milionów lat.
12: Czy w galaktykach jest na tyle gęsto, że gwiazdy mogą się dzięki temu zdarzać? Czy raczej...
13: Raczej przelatują obok siebie. To gwiazdy...
12: Ale mogą się przejąć grawitacyjnie pewnie niektóre obiekty na pewno.
13: Tak, wydaje mi się, że to jest możliwe. Ale to jest raczej bardzo nikły procent. Najważniejsze tak. To jest ta materia rozrzedzona, czyli materia międzygwiazdowa, czyli gaz, pył, bo one mają mniejszy moment bezwładności, czyli grawitacja na nie działa łatwiej. Mimo tego, że mają mniejszą masę, no to jakby łatwiej im nadać prędkość, nie? Bo jak gwiazda ma masę Słońca, no to żeby ją popchnąć, to musisz przynajmniej drugą masę Słońca położyć na szali, żeby się zaczęły przyciągać, a proton, czy tam hel, wodór, no są na tyle małe, że nawet jakby cała studnia grawitacyjna zacznie poruszać szybko.
12: A czy może być na przykład, co się znajduje między galaktykami? Czy może być tam gaz, który po prostu napotka jakąś galaktykę?
13: To jest kolejna taka interakcja, to nazywamy inflow, czyli taki wpływ materii. No, nie żyjemy w pustce. Są takie obszary we wszechświecie, poza galaktykami, w których tego gazu neutralnego, jeszcze takiego primordial, czyli takiego...
12: W których jeszcze się nie stworzyły gwiazdy.
13: To jest taki gaz, który był rozproszony od samego początku.
12: Po wielkim wybuchu.
13: Tak, po wielkim wybuchu. On nigdy nie wpadł do żadnej galaktyki, no i teraz galaktyka przelatuje niedaleko i go zaciąga.
12: I to jest nosem. Wciąga i to jest pokarm dla
13: nowych gwiazd.
12: Czyli tak. Jest to głównie wodór.
13: Tak.
12: Jeśli tylko. Pewnie tam tak jak na początku wszechświata odrobina helu i mikroskopijna ilość litu.
13: No i to oczywiście, że jak to wpada do galaktyki, to się trochę tam brudzi z tym, co już wcześniej powstało, bo jak gwiazdy powstają i umierają, to ubogacają to środowisko cięższymi pierwiastkami. Także te nowe gwiazdy i tak nigdy nie powstaną raczej z czystego wodoru. Zawsze będą miały trochę więcej tych cięższych pierwiastków, ale...
12: Te gwiazdy drugiej generacji.
13: Jeśli mówimy o generacjach, w astrofizyce jest pojęcie generacji gwiazdowych, populacji gwiazdowych. Okej, populacji. No to jest bardzo specyficzne pojęcie. Nie chciałbym mylić ich, jakby ktoś kiedyś o tym słuchał. Natomiast tak, ta następna, dobra, nazwijmy to generacją gwiazd.
12: Gwiazd takich jak Słońce na przykład.
13: Tak. To już by nawet była pierwsza, z tego co wiem, ta najnowsza. Chociaż nie, 4 miliardy lat to może druga, nie jestem pewien.
12: Dobrze, może nie w takim razie nie wchodzi w szczegóły generacji gwiazd. Wejdźmy do tematu, jaka jest twoja rola w tym, Krzysiu? Bo tutaj opowiadasz nam dużo fajnych rzeczy, mówimy galaktyki, one tutaj tworzą gwiazdy, a overall stygną
13: i umierają.
12: I umierają. Tyle wiemy. Natomiast nadal wiele większych galaktyk, chyba tych, które badamy, które widzimy, mają dosyć wysoki ten współczynnik gwiazdotwórczy, więc jeszcze jesteśmy ciągle na początku życia naszego wszechświata. Dobra, to jeszcze dużo ułatwień tutaj wrzucam i takich może nawet nadinterpretacji, ale co ty badasz? Jaka jest twoja rola w tej części?
13: No ja jestem takim obserwatorem tylko, jak każdy z nas. W moich badaniach ja zajmuję się zrozumieniem tego, co się działo z galaktyką, zanim ją zaobserwowaliśmy. To znaczy...
12: Którą galaktyką?
13: Każdą, którą obserwuję.
12: Akurat, ile obserwujesz?
13: No, w zależności od tego, które obserwacje wykorzystujemy. Ostatnio na przykład wykorzystywałem takie obserwacje z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Tam było około 15 tysięcy galaktyk w takim obszarze mniejszym niż nasz paznokieć, nawet z wyciągniętej ręki.
12: W sensie nasz paznokieć...
13: Jeśli wyciągniemy sobie rękę, tak przed nami...
12: I patrzymy w kosmos, patrzymy sobie na gwiazdki.
13: I nasz paznokieć zasłania tam jakiś fragment nieba, no to tych 15 tysięcy galaktyk było w mniejszym fragmencie niż najmniejszy nasz paznokieć.
12: Ogromny jest ten wszechświat.
13: Ogromny, pełny, wypełniony po brzegi, a jednak taki pusty.
12: Czyli tysiące galaktyk. To nie mówimy o tym, że patrzysz sobie na jedną galaktykę, mówimy
13: nie,
12: o tysiącach galaktyk.
13: Ja akurat zajmuję się raczej takim statystycznym podejściem zrozumienia trendów ewolucyjnych, zrozumienia tego, co się dzieje z całymi populacjami galaktyk, aniżeli pojedynczymi obiektami. No i ja właśnie się zajmuję tymi galaktykami umierającymi. Quenched, takimi wyciszonymi, quiescent, nawet niektórzy mówią, galaktykami, które już nie formują nowych gwiazd w dużych ilościach.
12: I próbujesz zrozumieć dlaczego.
13: Tak, bo ten proces wyciszania to jest ekstremalnie ciekawe zjawisko.
12: Czyli właśnie zajmujesz się tymi umierającymi galaktykami.
13: Tak. Jestem takim biurem pogrzebowym.
12: Okay.
13: Możemy to tak nazwać, kosmicznym.
12: Mm-hmm.
13: Bo chciałbym zebrać te wszystkie wspomnienia galaktyk i je zapisać, przekazać następnym pokoleniom.
12: To one muszą być bardzo szczęśliwe, że...
13: Mam nadzieję.
12: Że ty tak chcesz się od nich dowiedzieć na końcu ich życia jak najwięcej.
13: Tak. Mam nadzieję.
12: I co to znaczy? Że co ty byś chciał zrozumieć? Tą właśnie końcówkę, czy w ogóle jak do tego doszło, że one już umierają? Bo rozumiem, że większość galaktyk ma nadal silne procesy gwiazdotwórcze. I tych umierających jest raczej mniejsza ilość w tym paznokciu od ręki.
13: Tak. Statystycznie mówimy o tym, że raczej to jest mały procent. Jakby spojrzeć na to tak super globalnie, to aktualnie w lokalnym wszechświecie, czyli teraz, tych galaktyk takich super produkujących gwiazd już nie ma tak dużo. Mhm. To minęło 10 miliardów lat temu, 8 miliardów lat temu to był taki maksimum, ten pik na redshifcie około 2, to był ten pik aktywności. Natomiast teraz to już jest ich znacznie mniej, no ale tych super wyciszonych to już jest tak naprawdę mało. Powiedzmy z tych 15 tysięcy ja tam znalazłem 700 czy 600. I ja bym chciał zrozumieć, co doprowadziło do tego, że one zaczęły umierać. Czy to był nożownik, czy to było potrącenie przez samochód, kolizja drogowa. Nie wiem, czy możemy to puścić w takim radiu.
12: Możemy, mam nadzieję. Czyli chcesz zrozumieć, co jest powodem śmierci.
13: Tak, tak.
12: Znaczy nie śmierci, tylko umierania.
13: Umierania, tak, bo to nie jest proces, który powtarza się we wszystkich galaktykach w ten sam sposób. My wiemy, że one wszystkie tam będą, ale nie wiemy dlaczego.
12: No to w takich 15 tysiącach galaktykach jaki procent, ile ich jest tych takich wyciszających się?
13: No to jest tak około 5%, tak
12: 5%
13: wychodzi,
12: taki...
13: tak? 700 z 15 tysięcy to jest...
12: No to no mało, ale nadal znacząca ilość.
13: Tak, tak.
12: Nie, to nie są pojedyncze przypadki.
13: Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że to 15 tysięcy to są takie galaktyki od praktycznie początku Wszechświata do teraz. Tyle ich było, 15 tysięcy. A te takie wyciszone, no to one mogą powstać dużo później. Że im jesteśmy później we Wszechświecie, tym ten procent się zwiększa, więc teraz jest ich pewnie dużo więcej. Nie chcę ci przywoływać liczb z głowy.
12: Tak, ale to, co mówisz, te 15 tysięcy, to jest to, co ty widzisz na różnych
13: odległościach. Tak, to jest od redshiftu 6 do 0, czyli...
12: Czyli mówimy o...
13: Kilkuset milionach lat po wielkim wybuchu do teraz.
12: Czyli patrzysz na te wszystkie...
13: Tak, jako jeden kubełek do jednego wiaderka. I wrzucam
12: odcinek. I te młode, i te stare.
13: Tak.
12: Dobra.
13: To może o tym, co może sprawić, że te galaktyki umierają, bo to jest fascynujące. I jednym z takich procesów, który może do tego doprowadzić, który jest ekstremalnie energetyczny i z jednej strony może doprowadzić do śmierci, ale z drugiej strony może doprowadzić do ponownego zapalenia tej produkcji nowych gwiazd, to jest aktywne jądra galaktyk. To jest taki...
12: Czym jest aktywne jądro galaktyk?
13: To jest taki obiekt... układ, nazwijmy to, w którym jest supermasywna czarna dziura w samym środku. I coś się stało, że ta masywna czarna dziura dostała materii. To może być na przykład jakaś gromada, która wpadła w nią, gromada gwiazd, albo jakiś inflow, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, czyli ten wpływ materii. No, nie do końca wiemy, jakie są początki aktywności jąder galaktyk, ale no wiemy, że coś tam musiało się zadziać, bo...
12: Coś musiało tam wpaść.
13: Tak, nie wszystkie galaktyki mają te aktywne jądra galaktyk. No i ta materia zaczyna wirować wokół czarnej dziury. Wirować z tak ogromną prędkością, że podgrzewa się do ekstremalnych temperatur, zaczyna świecić, zaczyna reagować z tym wszystkim, co jest wokół niej, wokół tego... dysku akrecyjnego wokół całego jądra i zaczyna wpływać na całą galaktykę. Te energie są tak duże, że mogą jonizować materię.
12: Całej galaktyki, pomimo tego, że są bardzo daleko.
13: Może nie całej, ale dużej części, rzędu może kiloparseka środkowego, ale mogą prowadzić do wyrzutów, ogromnych wyrzutów materii, przez to, że tam są ogromne pola magnetyczne, prędkości, temperatury, mogą sprawiać, że ta materia po prostu wylatuje z ogromną prędkością z galaktyki. Ona jest tak gorąca i taką ma dużą prędkość, już nigdy do niej nie wraca. Także te jądra, te aktywne jądra galaktyk z jednej strony mogą zastopować aktywność gwiazdotwórczą, ale z drugiej strony, przez to, że tam się zaczyna coś dziać, wyobraźmy sobie już taką wyciszoną galaktykę, w której no jest tam jeszcze jakaś resztka tego gazu, ale jest to rozproszona i tak nie do końca wie, co ze sobą i

0: Ale takim procesem, który wycisza, to jest głodzenie albo starvation, to się o tym mówi, albo astration jeszcze. Astration to jest ten najprostszy scenariusz, w którym wszystkie gwiazdy są wyprodukowane z materii. Tam już nie ma materii, która może...
1: A, czyli nawet w ogóle nie ma materii.
0: Tak, że to jest takie zagłodzenie swojej własnej galaktyki. Tam już nie ma z czego się produkować gwiazd. Ciekawe. Bo wszystkie inne gwiazdy to już zabrały. A starvation to jest taki proces, w którym masywna galaktyka przelatuje obok mniejszej i zabiera jej tą materię. Po prostu
1: że jej zabiera.
0: I nie ma. A tamta musi sobie jakoś z tym poradzić.
1: Czyli zabiera ten gaz, tak, z którego tworzą się gwiazdy.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie, że gwiazdy zabiera. Nie, zabiera tą materię gwiazdotwórczą.
0: Tak, gwiazdy są na tyle duże, że jest je trudne jej przeciągnąć. Gaz wylatuje i już nie ma.
1: A jeszcze pytanie poboczne. Czy w naszej galaktyce jest AGN? To aktywne jądro?
0: Z tego, co wiem, nie, nie. Nasza galaktyka jest spokojna.
1: Bardzo nas to cieszy.
0: Tak, ja się bardzo cieszę z tego powodu.
1: Tak, ja też. No dobrze, to jak jest największe pytanie w tej dziedzinie aktualnie, którą badasz? Jaki będzie tytuł twojego doktoratu?
0: Wydaje mi się, że tytuł mojego doktoratu to będzie coś związanego z wykorzystaniem tych galaktyk pasywnych jako wskaźniki ewolucji całego wszechświata, bo taki mój drugi projekt, który niedawno zrobiłem, to były kosmiczne chronometry, czyli takie zegary wszechświata, żeby sprawdzić, jak szybko ten wszechświat się rozszerza, czyli jak stała Hubble'a zmienia się w czasie, bo stała Hubble'a nie jest stałą, o czym pewnie już wszyscy słuchacze wiedzą, bo na pewno było to wspominane wielokrotnie. Czyli próbowałem po prostu wykorzystać te galaktyki pasywne jako takie zegary, jako pomiary modelu kosmologicznego.
1: Więc w tym, i jak da się to zrobić?
0: To jest właśnie ta metoda kosmicznych chronometrów, kosmicznych zegarów, w której wykorzystujemy fakt, jako że galaktyki, co do zasady, szczególnie te najbardziej masywne, powstały bardzo wcześnie we wszechświecie. To znaczy pierwsze 500 milionów lat do miliarda lat, te najbardziej masywne galaktyki, które widzimy teraz, one już były, one już musiały istnieć. Więc, skoro musiały istnieć, no to ich najstarsze gwiazdy, ich najstarsze populacje gwiazdowe są w podobnym wieku, więc jeśli teraz wszechświat jest objętością, wyobraźmy sobie taki cube, kostkę objętości, my jesteśmy w samym środku i wszystkie galaktyki najbardziej masywne powstały dokładnie w tym samym momencie, ale jako że wszechświat się rozszerza i my nie jesteśmy w centrum wszechświata, no to odległościowo one nie są od nas w tej samej odległości. Więc możemy zbadać ich redshift, czyli przesunięcie ku czerwieni, czyli taką miarę odległości mniej więcej, ale też miarę wieku wszechświata. Jednakże ta miara wieku wszechświata, redshift jako miara wieku wszechświata, jest niepewna. To jest to, co rozumiemy jako Hubble tension, czyli spięcie Hubble'a, bo to zależy od modelu kosmologicznego. To przeliczenie z redshiftu, czy przesunięcie ku czerwieni na czas,
1: na czas,
0: zależy od modelu kosmologicznego. Więc badając galaktyki wykorzystajmy te dwie galaktyki znowu. Mamy dwie galaktyki, które powstały w tym samym momencie, ale są na różnym redshifcie. Teraz, badając ich wiek, znając ich wiek, jeśli poznamy ich wiek, i znając ich redshift, możemy znaleźć tą relację, jak zmieniał się czas, ile czasu upłynęło między tymi dwoma punktami w redshifcie, czyli przesunięciu ku czerwieni, i ile czasu minęło w czasie takim, jak my go rozumiemy. Bo redshift, no, to jest taki czas trochę, jak wszechświat rozumie czas, jak on się rozszerza ze sobą. Więc możemy zrozumieć tą relację między czasem a redshiftem. I to jest to, co próbowałem zrobić, wykorzystując galaktyki pasywne, a specyficznie mówiąc relikty pośród galaktyk.
1: A czym są te relikty?
0: Relikty to są te najstarsze galaktyki. Jako galaktyki pasywne, te umierające, które już umarły, one same w sobie już zwykle są stare, a relikty to jest takie ekstremum. To jest już coś, co powstało wcześniej we wszechświecie.
1: A skąd, jak to stwierdzić, że to jest relikt?
0: Zaczynamy takie badania

0: od sprawdzenia, czy taka galaktyka jest, kompaktowa, to znaczy mała, a jednocześnie bardzo masywna, bo podczas ewolucji galaktyk jedną z głównych przyczyn zmiany w galaktykach są kolizje, mergery. Jeśli galaktyka się zderzyła, to tak jak mówiłem wcześniej, ona prawdopodobnie zapali znowu tą aktywność gwiazdotwórczą, co sprawia, że jakby zabrudzi tą populację gwiazdową, ona już nie będzie taka idealna. Więc jeśli się nie zderzyła, to znaczy, że mamy idealny przypadek takiego reliktu. Więc to jest pierwszy wskaźnik, bo mergery nie tylko wpływają na procesy gwiazdotwórcze, ale też sprawiają, że ta galaktyka rośnie. Tak w fizycznym znaczeniu ona jest większa, tak jakby to nazwać, liniowo. Jak spojrzymy na galaktykę przed mergerem i po mergerze, no to ona jest większa nie tylko w masie, ale też zajmuje więcej przestrzeni. O, to chciałem powiedzieć. To jest jeden wskaźnik. I drugi, no to jest po prostu musimy sprawdzić tą populację gwiazdową. Musimy bardzo dokładnie wymodelować to, co widzimy, widmo galaktyki, sprawdzić, czy ono się pokrywa z widmem najstarszych gwiazd, jakie znamy.
1: I ile takich reliktów znalazłeś w tej próbce swojej? Bo to cały czas mówimy o tej próbce z Jamesa Webba.
0: No
1: czy
0: właśnie, nie. To już była inna próbka.
1: Nie z Jamesa Webba?
0: Nie z Jamesa Webba. Z takiego przeglądu SDSS, czyli Sloan Digital Sky Survey.
1: Mhm. Też z niego korzystam, bo też obserwuję planetoidy.
0: To jest bardzo duży przegląd.
1: Bo jest wiele teleskopów na całym świecie.
0: Bardzo ogromny płat nieba obserwuję. To pośród takiego jednego z największych przeglądów aktualnie.
1: Przeglądy nie ma, to ostatnio nagrywaliśmy, a tym to są takie teleskopy, które skanują niebo. Jakby codziennie.
0: Tak, pośród takiego jednego z największych przeglądów tam znaleźliśmy około 200 takich reliktów, które rzeczywiście spełniają te kryteria, że są kompaktowe, małe, masywne i stare. Takie ultra stare.
1: I wyznaczyłeś tą Hubble'a nową?
0: Tak.
1: Jaką ma niepewność? Jaką ma wartość?
0: Znaczy to jest stała Hubble'a na innym redshifcie niż nasz, więc potrzebujemy trochę więcej pomiarów. No mi się udało wyznaczyć stałą Hubble'a zgodną z aktualnie panującym modelem kosmologicznym, czyli około 85 plus minus 62%.
1: Całkiem fajna niepewność.
0: Tak, jest to niepewność taka kosmiczna. Mniej niż rząd wielkości, nie?
1: To, no, nie jest to 3 sigma niestety, ale...
0: Niestety. Mam nadzieję, że w następnych pomiarach zejdziemy trochę z tą niepewnością. To był tylko proof of concept, czyli jakby to przetłumaczyć na polski. Dowód, że to zadziała.
1: Dowód idei.
0: O, dowód idei. Podoba mi się to stwierdzenie. To był dowód idei tego, że relikty są lepszym wskaźnikiem tej ewolucji.
1: Tym chronometrem.
0: Lepszym chronometrem. No i o ile ta cała niepewność wyszła trochę gorsza, no to wskazaliśmy rzeczywiście punkty, w których są lepsze.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Za ten wykład o umierających galaktykach. Bo tak się składa, że ostatnio nagrywamy akurat z tobą dosyć negatywne odcinki. Jeden było o jakości, więcej pieniędzy dla nauki i o tym, jak nam źle naukowcom w Polsce, a ten jest o umierających galaktykach. Ale bardzo fascynujące są te umierające galaktyki, no bo tutaj też jest taki ciekawy wniosek, że prawdopodobnie dążymy do śmierci wszechświata, w takim sensie...
0: Tak, do pustki.
1: Do pustki i do takim sensie śmierci, którą my rozumiemy jako nietworzenie się nowych obiektów.
0: Tak.
1: Czyli tak, stygnięcie...
0: Też, ja tak myślę, że tak to się skończy.
1: Stygnięcie po prostu już istniejących obiektów. Mhm. Bo nie będą w stanie się tworzyć nowe. Nadal jesteśmy daleko ku temu i w naszej galaktyce nadal jest... tworzą się nowe gwiazdy i w naszych galaktykach wokół nas nadal tworzą się nowe gwiazdy, ale jak widać w próbce 15 700... jest już stygnących. Mhm. To całkiem spory procent.
0: Tak, tak.
1: Zauważalny. Bardzo dziękuję ci.
0: Również dziękuję.
1: Gościem był Krzysztof Lisiecki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
0: Pozdrawiam serdecznie i dobrej nocy.
1: Dziękujemy.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Autopromocja. Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera.
7: Otwarta komunikacja dotycząca seksualności jest kluczowym czynnikiem dla utrzymania zdrowia seksualnego, zadowolenia ze związku i ogólnej satysfakcji seksualnej. Komunikacja seksualna w związku jest bardzo ważna i zaraz więcej o tym powiemy, ale przed związkiem powinna zadziać się na poziomie rodzić dziecko, a równolegle powinna mieć możliwość zaistnienia w razie potrzeby na poziomie lekarz-pacjent. Jak i dlaczego? O tym w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach w seksaferze Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, specjalistka z zakresu seksuologii oraz
8: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna.
7: No i jakie czynniki mają wpływ na to, czy i w jaki sposób rozmawiamy o seksie i seksualności? Wyniki 22 badań, dość obszerne, potwierdziły, że wielorakie czynniki mają związek z prawidłową i otwartą komunikacją. Na pewno style przywiązania, jak się okazuje. Na przykład bezpieczny styl przywiązania będzie determinował raczej lepszą tą komunikację z zakresu seksualności. Tak, tak. Nie?
8: Czuję się bezpiecznie w relacji, mogę mówić o tym, co mi doskwiera, czego potrzebuję.
7: Tak, spodziewam się, że druga osoba jakoś na to odpowie, tak, nie zostawi mnie bez pomocy. Samoocena. Oczywiście wyższa samoocena koreluje z lepszą komunikacją. No im pewniej się czujemy ze sobą, im bardziej akceptujemy siebie, swoje
8: potrzeby. Tak, dajmy sobie prawo do...
7: Tak, tym łatwiej nam o tym pewnie mówić. Cechy osobowości, takie jak odwaga czy szeroko pojęte umiejętności komunikacyjne i te wrodzone i nabyte. Samoświadomość, lęk społeczny jest też takim czynnikiem, który jakoś koreluje z tą komunikacją. Im wyższy lęk społeczny, tym trudniej rozmawiać, bądź te rozmowy są mniej efektywne. Poczucie własnej skuteczności, samoakceptacja, zaufanie do partnera oczywiście, asertywność i doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie również wpływa, o to zaraz rozwiniemy. Stereotypy, normy kulturowe, przekonania różne, tak, pozytywne, negatywne na temat seksu, seksualności, no tutaj będą miały ogromny wpływ na to, jak ta komunikacja będzie wyglądała. No i komunikacja rodzicielska na tematy seksualne. Im bardziej otwarta, tym łatwiej w dorosłości oczywiście się komunikować. No i ta otwartość właśnie i swoboda rodziców w rozmowach na temat seksualności, ona jest jakby też jednym z pierwszych czynników, który umożliwia sobie wykształcenie takiej tolerancji i otwartości na rozwój seksualny, rozwój roli płciowej, tożsamości. No i zdrowa komunikacja seksualna w domu czy w bliskim otoczeniu uczy szanowania i dbania o swoją seksualność. Nie?
8: No i też jest takim modelem, nie? Czyli jak o tym rozmawiać?
9: Że
8: to jest normalne i że można podejmować te tematy, nie? Bo w tej komunikacji to też często słyszę, że problemem jest język. Że nie tylko ochota czy lęk, który hamuje, tylko jakiego języka użyć. No to ta komunikacja od wczesnych etapów życia jakby pozwala nam ten język odpowiedni dobierać, ale też to wszystko, co wymieniłaś, to tak naprawdę i cechy osobowości, i styl przywiązania, i samoocena, i lęk społeczny, no to jest wynik i konsekwencja wychowania, czy tego, w jakim środowisku wzrastaliśmy. I to środowisko albo nas zaprosiło do takiej otwartej komunikacji na różne tematy, na tematy, nie wiem, posiadania swoich potrzeb w innym zakresie, otwartości, poczucia, że mogę być bezpieczny w relacji, bo druga strona mnie uszanuje, albo też zablokowało te możliwości w nas.
9: Co ciekawe, komunikacja seksualna rodzic-dziecko wykazano, że stanowi też ważny czynnik ochronny przed angażowaniem się w ryzykowne zachowania seksualne.
8: Mm-hmm, tak, tak, właśnie. No to a propos edukacji seksualnej, czy edukacja seksualna ma sens? No i na jakim ona jest poziomie? No i teraz, wiesz, ta zagwozdka, kto tą edukację seksualną ma robić, czy zostawić to rodzicami, a co jeśli rodzic nie potrafi na ten temat rozmawiać, to tej komunikacji wiadomo, że nie będzie.
9: Znaczy, tak nie do końca, no bo właśnie oprócz tego, że mamy komunikację werbalną, to mamy też komunikację niewerbalną.
8: O, oczywiście.
9: Więc tak. Brak reakcji na przykład też jest komunikatem czasami.
8: Albo rodzaj reakcji.
9: Że jak rodzic unika rozmawiania na ten tematy, to już jest jakiś komunikat, tak? Albo jak reaguje, nie wiem, wstydem, tak? Czy jakimś takim...
8: zakłopotaniem. Tak. No to często później w gabinecie możemy usłyszeć, że tych tematów nie było.
9: Albo tych tematów
8: nie, w ogóle nie było. Tak?
9: Na te tematy nie rozmawiamy.
8: Albo jeśli te tematy były, to można było wyczuć niezręczność u rodzica i ta niezręczność u dziecka powodowała taki komunikat, a to lepiej o to nie pytać.
9: Albo strach, nie? Że Jezus Maria, o co ty mnie pytasz na przykład, nie?
8: Skąd ci dziecko do głowy przyszło? No i jakby wiemy, że u rodzica często to jest lęk przed tym, że dziecko za chwilkę zacznie swoje życie seksualne i co wtedy? No właśnie.
9: Albo
8: co wtedy?
9: Lęk przed tym, że kurczę, ja też nie wiem za dużo na te tematy i nie wiem w sumie, jak o tym rozmawiać.
8: Mhm. Na szczęście można się dzisiaj doedukować.
9: No tak, dzisiaj już nie ma wymówek.
8: Nie, no bo myślę, że kiedyś mogło być trudniej, dlatego że materiały były średnio dostępne. Dzisiaj jest mnóstwo treści w internecie i takich książek bardzo pomocnych, które pozwalają nam się doedukować w tym temacie.
9: No, więc mówię trochę, bo wcześniejsze pokolenia mogły trochę zwalić na swoich rodziców, ale dzisiaj współcześni rodzice no już tak średnio, nie? Bo okej, nawet jeśli tej komunikacji nie było w domu, no to na szczęście już mamy możliwości, żeby się samodzielnie doedukować na każdym etapie życia.
8: Zdecydowanie tak. No i jeszcze raz podkreślmy, że komunikacja seksualna rodzi dziecko stanowi czynnik ochronny przed angażowaniem się w ryzykowne zachowania seksualne. Ochronne.
9: Tak. Chciałam wrócić jeszcze do tego czynnika, związanego z tą otwartością, jakim jest doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. No bo takie doświadczenie wpływa zazwyczaj na wszystkie w zasadzie sfery życia, emocjonalną, społeczną, poznawczą, no i seksualną oczywiście. I długofalowe konsekwencje wykorzystania seksualnego mogą się objawiać przez zaburzenia emocjonalne, zaburzenia obrazu własnej osoby, jakieś takie też, tak jak rozmawiałyśmy w poprzedniej audycji na temat prostytucji i tego, jak ona tam się wiąże właśnie z tym wykorzystaniem w dzieciństwie, takim seksualizowaniem też życia i relacji.
8: Ale też z różnymi reakcjami z ciała, nie? Że tak. Jak temat seksu wpada, to ciało reaguje i ono nie reaguje w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Dlatego temat jest unikany.
9: Tak, albo no właśnie, bo jest niekomfortowy, tak, i może sprawiać jakieś trudności. No, oczywiście doświadczenie wykorzystania seksualnego też wpływa na przekonania na temat siebie, świata i właśnie tej seksualności, a jak wiemy, przynajmniej w moim podejściu, w moim dogmacie, te przekonania na temat siebie, świata są kluczowe w tym, jak postrzegamy rzeczywistość i jak ją przeżywamy. Także to jest, to też będzie jakoś modyfikowało tą komunikację. No i komunikaty od rodziców czy innych ważnych dorosłych, tak jak powiedziałeś. No ale okej, dlaczego ta komunikacja jest ważna? Skupmy się na tym...
10: Po co gadać o seksie?
9: Po co o tym, dlaczego, o co tyle hałasu? Na pewno w związkach to może być przydatne. Tutaj badacze w przeprowadzonej przez siebie metaanalizie wykazali, że otwarta komunikacja seksualna jest pozytywnie skorelowana z odczuwaniem pobudzenia seksualnego, lubrykacją, orgazmem, utrzymywaniem zwodu i rzadziej odczuwanym bólem oraz taką ogólną satysfakcją, poczuciem zadowolenia. Mhm. No i tutaj też...
10: No, ja myślę, że tak. Też przede wszystkim w seksie chodzi o przyjemność, nie?
9: Tak.
10: Jeśli chodzi o przyjemność, no to musimy o tą przyjemność zadbać, jeśli chodzi o seks w duecie. To wiadomo, że to nie jest tak, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby drugiej stronie było przyjemnie. Bardziej jest tak, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dowiedzieć się i dalej powiedzieć o tym, co nam sprawia przyjemność. I ta komunikacja w tym pomaga, czyli ryzyko tej luki orgazmicznej, o której kiedyś mówiłyśmy, że tego, że nie jest przyjemnie albo że nie ma orgazmu, jest dużo mniejsze, kiedy komunikujemy swoje potrzeby.
9: No i samo też na przykład werbalizowanie, już wyobrażam sobie w trakcie gry miłosnej, tego, co czuję, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co chciałabym, żebyś zrobił, zrobiła, no że to też, myślę, potrafi być jakoś takie podkręcające atmosferę i wpływające na te doznania, no nie? Że jeżeli ja werbalizuję, że teraz jest mi fajnie, no to nie dziwię się, to jest dla mnie jasne, że to będzie też jakoś skorelowane na przykład z poziomem podniecenia, nie? W trakcie.
10: Tak, niemniej jednak też zdarza się tak, że pojawia się takie myślenie, że ja nie będę tego werbalizować, bo być może urażę tą drugą stronę, nie?
9: A, no tak.
10: Albo jak ona albo on tak to mówi, co chce i tak dalej, to jakby... zakładał, że ja nie wiem, jak to robić, albo i wtedy mamy takie z tego bardzo ja poczucie, że zostaliśmy czymś dotknięci, urażeni i że to tylko nas strofuje albo układa w jakieś ramy, a my byśmy chcieli w tym seksie popłynąć tak naturalnie, bez gadania.
9: No właśnie o tym, dlaczego tak trudno nam rozmawiać i o tym, że komunikacja seksualna opiera się na przekazywaniu no nie tylko pozytywnych informacji, to też jeszcze sobie zaraz o tym powiemy, ale tak, no właśnie.
10: Czy mamy wpływ na związek? Czy seks według badań jest lepszy, kiedy o tym seksie gadamy?
9: No tak, badania pokazują, że tak i co więcej, w takich związkach długoterminowych już wysokie umiejętności komunikacyjne własnej partnera mogą kompensować negatywne dla życia seksualnego zjawiska właśnie występujące wraz z wydłużającym się stażem relacji, bo niestety część badań pokazuje, że im dłuższy związek, tym ta seksualna satysfakcja jest niższa, chociaż tutaj takie sprzeczne doniesienia natrafiłam, ale jest jakiś taki kierunek w badaniach, jest jakieś takie jednak zjawisko, że no im dłużej trwa relacja, no to też...
10: Ale były też takie badania, które rozgraniczyły satysfakcję z relacji i satysfakcję seksualną.
9: No tak, tak, tak.
10: No i okazało się, że jeśli relacja jest satysfakcjonująca, to, że nie jest satysfakcjonujące życie seksualne, wpływa tylko w 15% na satysfakcję ogólną. Więc jakby chcę powiedzieć o
8: tym, że w tych długich relacjach należy zadbać o ogólnie satysfakcjonującą relację, aby dalej to się mogło przenieść na satysfakcjonujące życie seksualne. A na odwrót te badania pokazały, że w długich relacjach, kiedy ten seks pary określają jako udany, ale relację nieudaną, to określenie ogólne, czyli podsumowanie mojego związku, jaki on jest, wypadało gorzej, że ten związek jednak nie jest fajny.
7: Tak, no bo na podstawie licznych badań właśnie wykazano, że z zadowoleniem z życia seksualnego silnie korelują takie zmienne dotyczące bliskiego związku, jak wsparcie emocjonalne, szacunek, aprobata i akceptacja partnera. I właśnie, tak jak powiedziałaś, w ścisłym związku ze satysfakcją seksualną pozostają również umiejętności związane z formułowaniem jasnych komunikatów i ich uważnym słuchaniem oraz uznawaniem tych emocji partnera. No więc pary, które posiadają tę umiejętność rozmawiania o seksie, są z niego po prostu bardziej zadowolone. Potrafią nie tylko inicjować współżycie, ale też mówić o swoich potrzebach i odmawiać aktywności seksualnej czy zachowań, których po prostu nie akceptują lub na które nie mają ochoty.
8: No i te komunikaty nie są odbierane jako coś przeciwko mnie i agresywne, tylko każdy wychodzi z tego po swojej pozycji. Ja potrzebuję, ja bym chciał, co ty na to? Tak. I można to zrobić w bardzo czuły i delikatny sposób i wtedy udaje się dogadać.
7: Tak, bo wiesz co, dzisiaj nie mam ochoty, ale tu nie chodzi o ciebie, tak? Spróbujemy, jak się, jak mi minie ten stresujący czas albo jutro.
8: Albo jutro.
7: Bo wiesz, bo chodzi mi o to, że można powiedzieć, zostaw mnie, boli mnie głowa, a można powiedzieć, wiesz co, nie mam dzisiaj ochoty, spróbujemy jutro, albo wiesz, że mam teraz napięty czas w pracy.
8: Okej, dobra, to tutaj już mi się wiele rzeczy pojawia, czyli skąd ta para wie, że dojdzie do tego kontaktu seksualnego?
7: No,
8: wygląda ta komunikacja? Czyli,
7: no zakładam taką dość typową.
8: Czyli co? Czyli poczekaj, to on przychodzi, załóżmy tą parę heteroseksualną, on przychodzi i co? Zaczyna coś robić.
7: Leżą
8: wieczorem w łóżku, dobra.
7: Tak, taka filmowa scena.
8: I on co robi?
7: On przybliża się do niej i zaczyna tam, nie wiem, całować ją po szyi albo gdzieś tam ją dotykać, nie wiem, po udach i to jest takie sugerujące, tak sobie myślę, nie?
8: Okej, dobra.
7: Czyli wiem, w Koglu Moglu tak było. że ten Pawełek tam do Kasi się dopierał, jak leży jej razem w łóżku. Tak, to ta scena, no.
8: Dobra. I to jest sugerujące. No właśnie. Ja już bym tutaj się zastanowiła, czy na pewno to musi oznaczać, że dalej będzie seks. Czy to nie może się zatrzymać na tym foreplay i tak po prostu teraz sobie zrobimy miło, czule? I ty możesz sobie na to pozwolić, nic więcej od ciebie nie będę chciał, możesz sobie na to pozwolić.
7: No, to jest do ustalenia właśnie, nie? Żeby, bo faktycznie wiele odmów wynika pewnie z tego, że
8: są
7: osoba,
8: założenia,
7: która jest poddawana tej inicjacji, nie wiem jak to powiedzieć, jest odbiorcą tego inicjowania, no bo to może być w dwie strony, tak? Kobieta, mężczyzna, ale załóżmy, że tutaj mężczyzna inicjuje, no to ta kobieta może z góry założyć, że jemu chodzi już tutaj o pełny stosunek, tak?
8: Nie ma pełnego stosunku, no wiemy, ale dobra, mówimy sobie, tak, wiemy. Chodzi o penetrację, wiadomo, tak. Pani z pochwie, a wcale nie musi do tego to zmierzać.
7: No
8: i o tym jest też ta komunikacja.
7: Poprzytulać, pocałować, podotykać i możecie w każdym momencie przestać, ale wciąż, no czasami nie mamy ochoty nawet na to, nie?
8: Jasne. I też możemy odmówić.
7: Tak.
8: Też możemy
7: I możemy powiedzieć, zostaw mnie, boli mnie głowa, a możemy powiedzieć, no słuchaj, nie mam ochoty dzisiaj. No.
8: Tak jest. No dobra, no to właśnie to jest to całe takie szerokie znaczenie komunikacji, że zobaczcie, czasami jest wiele rzeczy niedopowiedzianych i no tak to jest z parami, że pary mogą powiedzieć, a my już siebie tak znamy, że ja wiem, że o to chodzi. Ale później, jak się tak docieka i dopytuje, to się okazuje, że jedna ze stron mówi, no tak, ja miałem ochotę na seks, ale wiesz co, mi wystarczyło, że mogłem sobie pocałować ciebie, mogłem, nie wiem, pogładzić twoje uda. Ja chciałem też tego dotyku. I to, że to się zatrzymało w pewnym momencie, to jest dla mnie okej. Okay. Ale to, jak przerywasz to drastycznie, to jest dla mnie nie okej. Okay, nie?
7: No. W książce Warsztaty Intymności Agnieszki Szerzyńskiej, chyba to było u niej, jest takie ćwiczenie i tam jest taka metafora windy, żeby sobie ustalić różne piętra tej namiętności i ustalić jakiś taki język właśnie do komunikowania tego, na które piętro dzisiaj wjeżdżamy, tak? Mm-hmm, czy jedziemy mm-hmm. na samą górę, czytaj pełny stosunek z penetracją i tak dalej, maksimum tych wszystkich aktywności, czy po prostu jakieś podstawowe pieszczoty, jakaś podstawowa bliskość, więc to jest tam piętro, nie wiem, pierwsze czy drugie.
8: Mm-hmm. No, albo można mieć na uwadze to, że to się może w trakcie zmienić, mm-hmm. nie? No, bo mamy libido responsywne, które może się włączyć. Moje nie mam ochoty, zaraz się może zamienić, a jednak ochotę mam. Mm-hmm. Więc to w trakcie może się też zmienić i taka aktualizacja tego, co się dzieje z nami, ma miejsce poprzez komunikację.
7: No właśnie, aktualizacja seksualności. To jest drugi aspekt, którym ta komunikacja jest ważna, bo potrzeby seksualne zmieniają się w ciągu lat na poziomie biologicznym czy relacyjnym, tak jak rozmawiamy, że ta dynamika związku się zmienia. No i stąd nasza seksualność wymaga stałej aktualizacji, renegocjacji preferencji, wspólnego poszukiwania zmian. No i stąd no tutaj ta komunikacja też będzie kluczowa do tego, nie?
8: Aha. No i też jakby te zmiany następujące z wiekiem, nie? Czyli zaakceptowanie tego, że się zmieniamy i te potrzeby mogą być też różne, pozycje mogą być różne, długość trwania naszych różnych erotycznych przygód tak. może być różna.
7: Wraz z tutaj z wydłużającym się stażem relacji no opada ta krzywa namiętności, ale także następuje habituacja, czyli takie przyzwyczajenie do pozytywnych bodźców, w tym właśnie do przyjemności płynącej z wybranych zachowań seksualnych. Także no z czasem jak się przyzwyczajimy, coś co kiedyś mogło być dla nas wow i super, tak, no po tak, czasie tak. może się znudzić.
8: Tak.
7: I trzeba o tym jakoś porozmawiać i poszukać wspólnie najlepiej alternatyw.
8: No, a jeśli nie umiecie tego robić razem, to zawsze warto zgłosić się po pomoc do specjalisty, bo trening, w którym ja teraz jestem przez najbliższe półtora roku, jest właśnie o tym, jak ponownie w długich relacjach raczej nie zaleca się używać słowa rozpalić ponownie ogień, bo to nie o to chodzi. Chodzi o jakby zbudowanie nowego ogniska. Czyli jak ponownie w długich relacjach, kiedy już przeszło się przez tą habituację, przez nudę, przez próbowanie różnych gadżetów.
7: Przez może jakieś problemy zdrowotne, kryzysy.
8: Tak, tak. Ale też próbowanie tych rzeczy, które nam zachodnia kultura a propos podejścia do seksu funduje. Typu otwarty związek, gadżety takie, siakie, owakie, preylore. Przez to wszystko się przeszło, a nadal ten seks nie jest tak satysfakcjonujący, jakby się chciało. I
7: bo
8: co wtedy
7: zrobić? Bo być może w relacji, nie? Coś tam nie działa.
8: No, a być może podejście do seksu jest nie takie. Nie?
7: Okay.
8: Może nim się trzeba zaopiekować, żeby on był tym satysfakcjonującym, takim wznoszącym, energetycznym płomieniem erotyzmu.
7: Czekam na efekty w takim razie tego twojego szkolenia, co tam będziesz
8: przynosić.
7: Ja też
8: jestem bardzo podekscytowana i na pewno będę wam aktualizować.
7: No tutaj słuchacze też będą na bieżąco się dowiadywać, tak?
8: Tak, będziemy was zalewać tymi informacjami, jak już bądźcie przygotowani.
7: A to dobrze, że mamy już tematy na kolejne odcinki też.
8: No właśnie, a propos tematów na kolejne odcinki, to jesteśmy przy komunikacji. My was zachęcamy do otwartej komunikacji z nami.
7: Komunikujcie się z nami też, no.
8: Piszcie, jakie chcecie tematy.
7: Jakie macie potrzeby.
8: Jakie macie pytania, a wtedy stworzymy audycję z odpowiedziami
7: próbujemy
8: na pytania.
7: Odpowiedzieć na wasze potrzeby.
8: Na wasze pytania,
7: nie
8: na wasze
7: seksualne, tylko
8: nie
7: tutaj
8: seksualne,
7: tylko związane.
8: Na antenie, na antenie,
7: tak.
8: Werbalnie. Tak, odpowiemy na te wszystkie pytania, więc śmiało piszcie do nas. Coś jeszcze o tej komunikacji, Klaudia, chciałaś dopowiedzieć,
7: tak,
8: bo nie wiem, czy tam
7: tak,
8: coś
7: tak,
8: nie
7: tak,
8: uciekło.
7: Tak. Chciałam jeszcze powiedzieć pokrótce może, że o tym, że cały czas się skupiam na tej komunikacji w związkach, ale jak wspomniałam na wstępie, ważnym też zagadnieniem jest komunikacja ze specjalistami w tym zakresie.
8: Zdecydowanie.
7: Że lekarze, wyniki badań też wskazują na to, no i doświadczenia chyba wielu osób, że lekarze często unikają tych tematów, no oczywiście, ponieważ sami czują się z nimi niekomfortowo.
8: Dokładnie tak.
10: To ja od razu mam takie dwa zjawiska, nie? Po pierwsze, no, leczenia, które obniżają nam poziom libido i sprawność seksualną i zgadzamy się na to leczenie, bo ratujemy swoje życie niejednokrotnie i to jest w porządku, ale nikt nie zapyta, jak twoje życie seksualne i czy ono jest dla ciebie ważne.
7: Nikt nie powie, że to życie seksualne
10: nikt nie powie,
7: oberwać.
10: Dokładnie, że oberwie. I czasami nie mamy śmiałości w nas, żeby o to też poprosić i zapytać. Na przykład w leczeniu psychiatrycznym często tak jest, że ratujemy się z depresji i nie mamy śmiałości, żeby powiedzieć, ale pani doktorze, dla mnie ważny jest seks, ja chcę nadal być aktywna, aktywny seksualnie. To jest raz. Dwa, niestety nadal w naszej kulturze wraz z procesem starzenia tak jest, że umniejsza się seksualność osób starszych, osób po 60, a ci klienci, pacjenci nadal chcą być też sprawni seksualnie i leczenie, które im zabija możliwości erekcji czy lubrykacji, no odbiera im ten SRP, SRP bardzo ładnie powiedziała o erotyzmie, nie? Że erotyzm to jest w opozycji do śmierci, że to jest taka energia witalna, życiowa w opozycji do śmierci.
7: Z psychoanalitycznej koncepcji libido,
10: mamy libido
7: to
10: tak,
7: życiowy,
10: i tanatos, no tak, to mamy, popęd życiowy, także śmiało można o tym mówić. Ta seksualność w naszym życiu jest tak samo ważna jak zdrowie, nie wiem, kardiologiczne, jak ten układ naczyniowo-krwionośny, jak układ, nie wiem, hormonalny. Wszystkie inne układy są tak samo ważne jak nasze zdrowie seksualne, więc warto o tym wspomnieć.
7: No, trochę już nie zdążymy o tym powiedzieć, ale dlaczego nam tak trudno jest o tym wszystkim rozmawiać? No bo właśnie ta komunikacja seksualna to też często niewygodne bądź wstydliwe kwestie i obawiamy się oceny albo jakiejś takiej też wyjawienia niezgodności między partnerami, czy wyjawienia niewiedzy własnej bądź przyznanie się nawet przed samym sobą do braku jakiejś umiejętności, nie?
10: Zgadza się. Albo odrzucenie, nie? Że to wszystko nie zostanie przyjęte, albo ja nie zostanę z tym przyjęte. I to jest bardzo ludzkie, że mamy takie odczucia, ale na szczęście można się tym zaopiekować i coś z tym zrobić. Zachęcamy do tego. Sięgajcie po pomocy, po wsparcie.
7: No, pamiętajcie, że mówienie o poruszaniu trudnych tematów, mówienie o swoich słabościach ostatecznie, oczywiście w odpowiednich warunkach, bezpiecznych relacjach jest więziotwórcze często też, nie?
10: Zdecydowanie tak i buduje też intymność w parze. Dzięki wam za dzisiaj. Przy mikrofonach Paulina
7: i Klaudia. Dzięki.
10: Pa.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
11: Seks Afera.
12: Autopromocja.
13: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
14: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
15: Niedzielę o 19:00.
16: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
17: Pokój się zaprosi na wizytę pana wzdłuż.
18: Audycja Alternatywne Rambory.
19: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
20: Radio Afera. www.afera.com.pl.
21: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
22: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Doktor habilitowany Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Ochrony Mokradeł.
1: O co chodzi w pakcie odzyskiwania przyrody? Dlaczego on budzi tyle kontrowersji? Dlaczego Polska nie chciała tego podpisać?
0: Chodzi o prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, tak zwane Nature Restoration Law. No, chodzi o to, że w końcu Komisja Europejska postarała się zobowiązać kraje członkowskie do tego, żeby nie tylko formalnie chronić przyrodę, ale rzeczywiście chronić przyrodę i środowisko, bo my wszyscy od tej przyrody zależymy. I zarówno wskaźniki różnorodności biologicznej maleją nam z roku na rok bardzo szybko, kolejne gatunki są ginące i tak zwane siedliska przyrodnicze, czyli resztki naturalnych ekosystemów, które mamy w Europie, wszystkie mają coraz gorszy stan ekologiczny, a zwłaszcza mokradła. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że krajobraz rolniczy jest coraz bardziej wyeksploatowany i coraz bardziej to rolnictwo obciąża środowisko. My tak się przyzwyczailiśmy myśleć, zwłaszcza rolnicy to mówią, że rolnictwo to jest tak blisko przyrody, ale rolnictwo, musimy to przyznać, jest jedną z działalności człowieka bardzo silnie korzystającą ze środowiska i obciążającą to środowisko. Podobnie jak eksploatacja lasów, tylko rolnictwo zajmuje większe przestrzenie. Ale musimy mieć i rolnictwo, i leśnictwo. Tylko żeby to rolnictwo mogło być bardziej zrównoważone i wykorzystywać potencjał przyrody, a nie mu szkodzić, to musimy przywrócić trochę różnorodności biologicznej. Żeby było miejsce, gdzie te zapylacze mogą mieszkać. Musimy naprawić mokradła, żeby była retencja wody w krajobrazie i żebyśmy nie mieli takich susz jak teraz. Musimy zatrzymać odwodnieniową gospodarkę na torfowiskach po to, żeby nie leciało w powietrze tak dużo dwutlenku węgla z tego rozkładu torfu, bo torfowiska są w tej chwili osuszone największym źródłem gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce. A dobra wiadomość jest taka, że naprawa torfowisk to jest zarówno ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i adaptacja do zmian klimatu, bo zatrzymamy wodę w krajobrazie i będziemy mieli łagodniejszy klimat, będziemy mieli efekt oazy w tym coraz cieplejszym świecie. Odtwarzanie rzek to też jest interes wspólny przyrody i człowieka, bo potrzebujemy mieć czystą wodę w rzekach, dlatego że sami z tej wody korzystamy i dlatego że chcemy, żeby mogły żyć w nich ryby i żebyśmy mieli Bałtyk czyściejszy, do którego ta woda koniec końców spływa. I to wszystko jest w Nature Restoration Law, natomiast wdrożenie tego prawa jest w dużym stopniu na gruntach, które zagospodarowaliśmy na cele rolnicze. I w krótkiej perspektywie wymaga szybkiego dostosowania gospodarowania na obszarach rolniczych, czyli zmiany systemu instrumentów wsparcia rolnictwa i tak dalej. Bez reformy tych dopłat dla rolników i tak dalej, my dalej nie pójdziemy. I stąd jest opozycja, stąd wiele rządów nie chciało tego podpisać, no bo jest trudność, wymaga to dodatkowych, może nawet nie inwestycji, ale zmiany systemu, zmiany pragmatyki, a my jesteśmy bardzo takim bezwładnym systemem i to nam idzie bardzo powoli.
1: Czy jest zgoda powszechna co do tego, że to odzyskiwanie przyrody ma sens?
0: Jak się zapyta ludzi, my robiliśmy takie badania w ramach jednego z projektów, który koordynowałem w trzech krajach, w Polsce, w Niemczech i w Danii. Jakich krajobrazów nadrzecznych by chcieli, które preferują? Czy powinny być to uporządkowane krajobrazy rolnicze, czy takie półnaturalne, czy też dzikie krajobrazy bagienne? To w każdym z krajów wygrały te dzikie krajobrazy bagienne lub rolnictwo bagienne, gdzie łączymy interesy człowieka i przyrody. Także to jest wiadomość dobra dla decydentów. Ludzie już się oswoili z tym, że bagna są i potrzebne, i co ważniejsze, piękne, bo to było tak naprawdę pytanie o estetykę. Ludzie akceptują to i chcą tego, żeby rzeka była kręta, a brzegi podmokłe. My potrzebujemy do tej rzeki dojść tylko punktowo, w niektórych miejscach podziwiać krajobraz, móc się wykąpać, ale nie chcemy, żeby to było wyprostowane, a rolnictwo dochodziło do samego rowu, w które zamieniamy rzeki. Więc akceptacja społeczna jest, natomiast najtrudniej jest oczywiście na gruntach, czy w tej części społeczeństwa, które korzysta bezpośrednio z tych przekształconych, uregulowanych rzek, czy zmelioranych gruntów. I my musimy im wynagrodzić, czy właśnie ten pakt dla mokradeł powinien objąć tych właścicieli ziem, interesariuszy, którzy bezpośrednio skorzystali kiedyś na tych melioracjach. To wtedy nie był pomysł, który miał być na wieczność. To była potrzeba chwili. Musieliśmy zwiększyć produkcję żywności. Chcieliśmy, uważaliśmy, że to jest dobre. Teraz wiemy, po pierwsze, że te tereny się zdegradowały. Torfowiska osiadły o całe metry w związku z utratą gleb organicznych, bo tak się zachowują odwodnione gleby organiczne. I wpompowaliśmy do atmosfery ogromne ilości CO2. Więc musimy to zakończyć i musimy razem z właścicielami znaleźć rozwiązania. Więc dlatego pakt. Przestańmy walczyć, oskarżać jedni drugich, tylko znajdźmy wspólnie rozwiązania.

0: Prawo o odbudowie przyrody jest bardzo szerokim zobowiązaniem. Tam są różne paragrafy, różne części. Część to jest wzięcie się na serio za poprawę stanu tych chronionych ekosystemów, czyli siedlisk przyrodniczych, tych, dla których tworzyliśmy obszary naturowe i 90% z nich powinniśmy doprowadzić do dobrego stanu. To się uda lub nie uda, więc będziemy rozliczani nie z tego, czy się udało, tylko z tego, czy wprowadziliśmy wszystkie możliwe działania, żeby to zrobić. Uda się lub nie uda, bo mamy zmianę klimatu, mamy coraz gorsze warunki zewnętrzne. Ale to dotyczy głównie obszarów naturowych oraz tych fragmentów siedlisk, które nam jeszcze zostały. Tego nie jest dużo. Druga część to jest poprawa ekosystemów rolniczych. Tam w większości jesteśmy też rozliczani z tego, czy wprowadziliśmy działania, na przykład poprawa zawartości materii organicznej w glebach rolniczych, tych podstawowych, mineralnych glebach. Działania takie jak uprawa bezorkowa, jak międzyplony, to wszystko jest odtwarzanie potencjału gleb, a więc odtwarzanie przyrody na obszarach rolnych. No i są wskaźniki liczbowe, poprawa populacji pospolitych ptaków, krajobrazu rolniczego, no i przywrócenie wilgotności na osuszonych torfowiskach. Ja chciałbym, żeby to dotyczyło wszystkich, ale to dotyczy niewielkiej części. W Polsce po tych wybiciu zębów temu prawo odbudowy przyrody już na etapie negocjacji w Parlamencie Europejskim, to zostało nam do pełnego uwodnienia 100 tysięcy hektarów. To jest 1/10 tego, czego potrzebujemy. Więc to naprawdę rolnicy się nie mają czego bać. Rolnicy powinni się domagać, żeby było znacznie więcej, bo oni potrzebują tych oaz wilgoci w krajobrazie po to, żeby grunty nietorfowiskowe miały trochę wyższe poziomy wody, miały efekt właśnie parowania, zwiększenia wilgotności, bo wtedy nie będziemy mieli takich susz.
1: Z punktu widzenia przyrody i dwutlenku węgla, dlaczego torfowiska i bagna są tak ważne dla nas?
0: Bagna są najefektywniejszym w przyrodzie akumulatorem węgla z atmosfery. Dzieje się tak dlatego, że jak w każdym ekosystemie, jak w każdej roślinności, dwutlenek węgla przekształcany jest przez rośliny w cukry i inne związki organiczne, w tkanki roślinne, tylko w torfowiskach część tych tkanek roślinnych pozostaje jako torf. To jest kilkanaście procent, ale jeżeli to się dzieje przez tysiące lat, czyli na przykład przez cały holocen ostatni, to są ogromne ilości dwutlenku węgla wycofane z obiegu. Kiedy osuszymy torfowisko, to te tkanki roślinne, które tworzą ten pokład torfu, zaczynają się rozkładać, tak jak zielsko rzucone na kompost. I ten rozkład powoduje, że dwutlenek węgla, że ten węgiel wraca nam w postaci dwutlenku węgla z powrotem do atmosfery.
1: Tym szybciej, im wyższą będziemy mieć temperaturę.
0: Im wyższą będziemy mieli temperaturę i im niższy jest poziom wody. No ale średnio się przyjmuje, że to jest ze 20 razy szybciej, niż ten dwutlenek węgla był usuwany z atmosfery przez działające bagna. Bagna robią to konsekwentnie, ale bardzo powoli. Osuszone torfowiska robią to konsekwentnie i bardzo szybko, tylko w drugą stronę. Hektar osuszonego torfowiska emituje do atmosfery tak średnio 20 ton CO2 rocznie, czyli tyle, co przejazd samochodem 200 tysięcy kilometrów w ciągu roku. 5 razy okrążenie kuli ziemskiej to 1 hektar osuszonego torfowiska, a mamy w Polsce około 1 000 000 hektarów osuszonych torfowisk na gruntach rolniczych.
1: Nie jesteśmy w stanie wrócić do tego punktu wyjściowego.
0: Ja zatytułowałem mój wykład Powrót do przyszłości, bo ten punkt odniesienia przesuwa nam się w czasie i my zaczęliśmy degradację torfowisk w niektórych miejscach 200 lat temu, w innych 100, w innych kilkadziesiąt lat temu, w latach 60. gigantyczne projekty melioracji. I chcielibyśmy przywrócić te mokradła na tyle, ile się da, ale naszym odniesieniem nie może być to torfowisko, które było tu 100 lat temu, bo w klimacie o 2 stopnie cieplejszym, a w przyszłości może o 4, to te torfowiska nawet bez tych dawnych prac odwadniających byłyby zupełnie inne. Więc my musimy sobie wyobrazić wpływ zewnętrznych czynników, takich jak zmiana klimatu, jak zmiana krajobrazu otaczającego na ekosystem i dążyć do tych referencyjnych ekosystemów, które będą tu w przyszłości. To nie jest proste. Musimy antycypować trochę zmiany. Może pogodzić się z tym na przykład, że nasze kiedyś mszarne torfowiska, bardzo ubogie w substancje odżywcze dla roślin, pełne storczyków albo rosiczek i mszaków, to w przyszłości będą torfowiska, jeżeli je w ogóle przywrócimy, leśne, bardziej zbliżone do tropikalnych lasów bagiennych, no a przynajmniej naszych olsów, bo nie będziemy mieli już klimatów na torfowiska wysokie, ani nawet na mszyste torfowiska niskie, ale przynajmniej starajmy się odtworzyć tą funkcję torfotwórczą i również akumulację wody, funkcję krążenia wody, funkcję oczyszczania wód przez te torfowiska. Te wszystkie funkcje będą dalej działać, jeżeli przywrócimy wodę bagną.
1: Pan jest optymistą, jeśli chodzi o te wszystkie procesy?
0: To optymizm albo pesymizm to jest sposób patrzenia na rzeczywistość tu i teraz. Ja zawsze staram się widzieć to, co jest jakieś światło w tunelu, czyli na przykład pasje ludzi. No, przyjechało na konferencję pod hasłem Pakt dla Mokradeł około chyba 400 osób, więc to jest bardzo optymistyczne, że jest nas coraz więcej i są tutaj często osoby, które w pragmatyce codziennej pracy stoją po dwóch stronach, no nie chcę powiedzieć barykady, ale jednak walczą ze sobą, urzędnicy z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, do których aktywiści piszą skargi. Przedsiębiorcy, którzy przedsiębiorstwa często negatywnie wpływają na środowisko, i urzędnicy, rolnicy, i leśnicy, i hydrotechnicy. I wszyscy nagle mówimy jednym głosem, że trzeba wymyślić, jak doprowadzić do tego, żeby bagna odzyskały wodę, żebyśmy przestali tak szkodzić. Więc optymizm to jest szukanie tej możliwości działania dobrego i ograniczenia tego zła, które się dzieje w przyrodzie. Natomiast jestem też realistą. Znaczy, myślę, że bardziej prawdopodobne są złe scenariusze. Znaczy, wiedza i sytuacja zmieniają się tak szybko, że trudno kierować do jakichś publikacji książkowych i tak dalej. One są zwykle nieaktualne. My prowadzimy taki portal bagna.pl, gdzie jest trochę informacji o bagnach oraz profil facebookowy Centrum Ochrony Mokradeł, więc zapraszam wszystkich do obserwowania. Jest, jeśli chodzi o informacje o klimacie, w tym o relacji przyroda-klimat, no to strona Nauka o klimacie i również profile w mediach społecznościowych Nauki o klimacie. No i śledzenie mediów. Trzeba umieć pewnie filtrować informacje, jest mnóstwo dezinformacji, więc zawsze trzeba sprawdzać źródła, czy te fake newsy tak naprawdę nie jest tak bardzo trudne odróżnić od prawdziwej informacji, bo zwykle te fake newsowe informacje się nie powołują na źródła, jak się powołują, to na takie, których nie ma w naukowych publikacjach.
2: Nie znikaj, kochany świecie mój, pomalutku

zaklęciach naszych słów. Delikatnie spowijasz oczy me.

0: Jacek Karczewski,
1: autor książki
0: Zobacz ptaka, opowieści po drodze, a przed nią była Noców, opowieści z lasu, a jeszcze przed nią była Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach.
1: Aktywista? Przyrodnik? Jak ciebie określają?
0: Tak, zdecydowanie tak. Jestem związany ze stowarzyszeniem Jestem na ptak. I przyrodnik, i aktywista, zdecydowanie.
1: Spotykamy się dzisiaj w Wiśle, chodząc po okolicach. Wczoraj natknąłem się na świeże miejsca spustoszeń związanych z drzewami i zastanawiam się, tak lichej, marnej objętości drzewa, ścięte. Chodzi mi o to, czy wiele rzeczy cię denerwuje. Nie nawiązuję wcale do polityki, chodzi mi raczej o kwestie przyrodnicze.
0: Uff, chociaż... Część tematów, które mnie denerwują, to chyba nawet nie jest słowo, przygnębiają czasami, doprowadzają do rozpaczy. Część z nich możemy sobie odłożyć, ale zostaje między innymi temat drzew. Niczego tak bardzo nie potrzebujemy dzisiaj jak drzew. Im starsze, im bardziej rosochate, im bardziej pokręcone, tym piękniejsze i tym cenniejsze, tym więcej nam dają. Więcej powietrza oczyszczają, więcej tlenu produkują, więcej wody w sobie mają i wyparowują wtedy, kiedy jest upał, a więc obniżają temperaturę. No i jednocześnie łamią zimny wiatr i mróz, więc podwyższają temperaturę, kiedy jest ona naprawdę w przykry sposób niska. No i wreszcie te drzewa utrzymują ogromną ilość życia. Każde takie stare drzewo jest właściwie jak mały kosmos. Jest jak oaza. I dzisiaj w dobie kryzysu klimatycznego jesteśmy dopiero, no nie jesteśmy na jego początku, on jest już mocno rozpędzony, ale jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z jego skutków, trochę dlatego, że im zaprzeczamy ciągle, więc jest ten kryzys klimatyczny, jest kryzys życia na Ziemi, wymiera bioróżnorodność. No i my też żyjemy w coraz bardziej uboższym świecie, coraz bardziej zmasakrowanym krajobrazie. Potrzebujemy tych drzew, potrzebujemy jak mało czego i dlatego rzeczywiście jest tak, kiedy widzę kolejne, szczególnie dojrzałe drzewo, opałowane, czasami nazywają to ci, którzy zdecydowali o tym, żeby to drzewo opałować, nazywają to pielęgnacją. Więc kiedy widzę takie zdewastowane drzewo, które za chwilę umrze, umrze na pewno. Kiedy widzę te wycięte drzewa, kiedy widzę te znikające aleje, pod którymi tyle się stało, czy pojedyncze drzewa, pod którymi tyle zaszło, nie wiem, tyle pierwszych papierosów, tyle pierwszych win, tyle postanowień życiowych, tyle dzieci się tam poczęło, wierszy wymyślono. Mówię o tym, no bo przecież te drzewa to jest też kawał naszego życia. Tnąc te łączniki, tak naprawdę pozbawiamy nasz krajobraz tych takich ciągle żywych właśnie łączników, tego, co nas łączy z przeszłością, z naszymi krewnymi, z naszymi znajomymi, z naszym życiem właściwie, bo no, tam, gdzie chodziliśmy na te pierwsze papierosy, no, ważne miejsce, albo na te pierwsze pocałunki, albo na to pierwsze wino, to dzisiaj już tam nic nie ma. Beton albo...
1: No, sami siedzimy na placu, który jest betonowy.
0: Sami siedzimy na placu, który jest betonowy. Jest godzina, sprawdzę, godzina 15:30. Ten beton się nagrzewał dzisiaj od już kilkunastu godzin. Więc no cóż, będzie jeszcze gorący, bo on się nagrzewa trochę jak piec i potem ten temperaturę oddaje, więc jeszcze późnym wieczorem wciąż nie będziemy mogli tutaj za bardzo się ochłodzić. To, co chciałem powiedzieć, to, że tak, będąc przyrodnikiem, ale będąc też, ja wiem, że to zabrzmi trochę pretensjonalnie, ale będąc też człowiekiem no już pewnego wieku i mocno wrażliwym na, jakby to powiedzieć, na świat dookoła i człowiekiem, który, znowu zabrzmi to trochę pretensjonalnie, przepraszam, że się tłumaczę, ale być może no czuję to w obowiązku, który trochę chyba jednak wie, jak ten świat jest połączony, poza tym, że jest połączony pieniądzem i cementem i infrastrukturą i

0: wie o tym, że no wszyscy żyjemy tutaj w systemie naczyń połączonych. Tak, tak ewoluowała Ziemia, tak, tak ewoluowało życie na Ziemi, więc my teraz te naczynia tniemy. Każde drzewo to jest przecięcie kolejnego naczynia. I strasznie jest przygnębiające to, że ludzie niczego, że ludzie nie łączą tych kropek, że im się to nie łączy, że mamy temperatury letnie, które sięgają 40 stopni, że mamy galopującą suszę, że mamy kryzys hydrologiczny na terenie całego kraju, dosłownie, i jednak urzędnicy i kowalscy ciągle tną te drzewa, ciągle haratają te trawniki co 5 minut i tak moglibyśmy wymieniać i wymieniać i wymieniać. Jak to jest możliwe, że ludzie tego, przepraszam za kolokwializm, nie kumają? Jak to jest możliwe, że oni nie rozumieją, że każde wycięte drzewo to jest kilkaset litrów wody mniej w obiegu, że to jest mniej czystego powietrza, mniej tlenu? Nie rozumiem.
1: Coś poszło nie tak, to jest zdanie, które często pada.
0: Poszło między innymi z powodu języka, jakim mówimy o tych zasobach. Dzisiaj nawet rolnicy nie mówią na skoszoną łąkę, że w ogóle nie mówią na trawę na łące, nie mówią trawa. Po tym, jak została skoszona, nie nazywają jej sianem, tylko nazywają ją biomasą. My takim językiem mówimy między innymi o przyrodzie.
1: My też częściowo jesteśmy biomasą jako rezerwuar siły roboczej.
0: No, my też, no, my zdecydowanie, jakby to powiedzieć, z tego punktu widzenia jesteśmy częścią biomasy, jesteśmy biomasą, no ale my przecież jesteśmy koroną stworzenia. No. To jest termin, który dla siebie zarezerwowaliśmy, a cała reszta to są zasoby, które nam jako koronie stworzenia się należą i my możemy, tak wierzymy, możemy robić z tymi zasobami, co nam się żywnie podoba, no bo przecież no mamy czynić sobie ziemię poddaną. Kompletnie tego nie rozumiemy, kompletnie nie rozumiemy tego, że my jesteśmy częścią tego systemu naczyń połączonych i ta ziemia w ten sposób funkcjonuje i nie rozumiemy tego, że tnąc, odcinając, likwidując, eksterminując różne elementy tego systemu naczyń połączonych, no w końcu on się zawali i pociągnie nas ze sobą.
2: Krążownik wściekł, przykrawężnik.

0: Jacek Karczewski. Co jest dla ciebie najważniejsze w tej twojej fascynacji? Co widzisz tam, czego nie widzi część ludzi przechodząc tymi ulicami i do czego starasz się jakby też, co starasz im pokazać?
1: Różnorodność, coś, czego my się boimy, czym my się czasami brzydzimy, na co patrzymy z góry. A to jest takie ważne, znowuż w życiu na Ziemi w ogóle, dla ziemskiego ekosystemu i większa różnorodność i więcej życia w lesie, w ogrodzie, nie wiem, na wyspie, w kraju, tym zdrowszy ten kraj, tym więcej czystego powietrza, tym więcej czystej wody, zdrowego jedzenia, tym więcej szczęśliwych ludzi. Nie żartuję, na to są dowody. To, co mnie fascynuje w przyrodzie, to jest właśnie ta różnorodność. To, co mnie fascynuje w ptakach, to znowuż, ale także też jest przejawem tej różnorodności. Ta ich kolorowość, ta niezliczona ilość pomysłów na życie, na pióra, na głosy, na śpiewanie, na latanie. To, co mnie urzeka u ptaków, to, że one żyją tu i teraz. A uwaga, one mają naprawdę bardzo wiele powodów na to, żeby być neurotycznymi, bo ptaki mają genialną pamięć.
0: Pamiętają urazy?
1: Oczywiście, że tak. Inaczej długo by sobie nie pożyły. No one, my często, patrząc na zwierzęta w ogóle, na ptaki być może w szczególności, patrzymy na nie jak na takie bioautomaty, gdzie wszystko jest zaprogramowane.
0: Takie trochę tępe nawet, intelektualnie.
1: Absolutnie. My myślimy, że nie ma tam żadnego intelektu. No ale jak my byśmy polecieli na własnych skrzydłach, albo nawet na własnej łódce, nie wiem, do Afryki z powrotem i robili to wiele dziesiąt razy w ciągu życia bez nawigacji. A ptaki to robią. To nie jest tak, że my jesteśmy koroną stworzenia i wszystko, każda nasza umiejętność, każda nasza kompetencja, każda nasza zdolność, każdy nasz zmysł jest lepszy niż zmysły tych zwierząt, które uważamy za, no, umieszczone poniżej, na tej choince stworzenia. Ale to nie jest choinka. Ja to widzę bardziej jako drzewo, trochę tak jak drzewo ewolucyjne, czyli drzewo być może bardzo mocnym pniu, to jest ta część wspólna, ale potem to już jest naprawdę szaleństwo. Dojrzałe, bo mówimy o dojrzałym drzewie, albo krzewie, a potem już jest szaleństwo gałęzi, konarów, gałązek, liści, kwiatów i tej całej reszty. To, co chcę powiedzieć, to, że różne zwierzęta, między innymi ptaki, mają umiejętności, zdolności intelektualne, którymi biją nas na głowę. Oczywiście żadna kawka nie usiądzie do czysujka, nie usiądzie do komputera i nie napisze książki na temat ludzi, ale żaden człowiek nie może się nawet równać swoimi zdolnościami typu pamięć z tym, co jest w stanie zapamiętać kawka. Żaden człowiek nie jest w stanie nawet wystartować w zawodach na, jakby to powiedzieć, widzenie graficzne, spostrzegawczość graficzną, postrzeganie szczegółów graficznych z tym, co widzą na przykład gołębie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie o nawigacji, o orientacji w przestrzeni, pozornie, kompletnie niewyróżniającej się niczym, bez żadnych szczegółów, nawet nie wspominając. A wracając jeszcze do tego podstawowego pytania, co jeszcze ptaki, to co jeszcze mnie tak bardzo fascynuje, to, że zacząłem już trochę o tym mówić, że one żyją tu i teraz. Jak coś ptaki robią, to robią nawet nie na 100%, na 101%. To strasznie u nich lubię oraz to, że nie zajmują się pierdołami.
0: Mają świadomość, że wiosna czy lato, czy ten okres, czy ten czas, który mają na przykład na to, żeby założyć gniazdo, za chwilę minie.
1: Tak, i kiedy już nadchodzi ten czas, ten okres lęgowy, kiedy nadchodzi okres godowy, no to one naprawdę wchodzą w to, tak jak powiedziałem, pełną parą na 101%.
0: Śpiewają chyba też na serio.
1: Śpiewają też na serio. Lubią śpiewać. Śpiewają też dla przyjemności. Gdyby nie sprawiały te przyjemności, to nie mam wątpliwości, żeby nie śpiewały, bo śpiewanie jest też ryzykowne. No bo jednak, kiedy śpiewasz, kiedy wkładasz to, tak jak ptaki to robią, całe serce, całą uwagę, całą energię, no to też wystawiasz się na uwagę drapieżników. No więc śpiewanie jest ryzykowne, a jednak śpiewają. Śpiewają wtedy, kiedy, nazwijmy to, że muszą, no bo muszą oznaczyć to swoje terytorium, albo bardzo chcą, albo muszą, no właśnie, oczarować, zwabić te swoje potencjalne partnerki albo partnerów, ale też kiedy kończy się okres lęgowy, okres godowy, no to wiele ptaków wymienia pióra i śpiewa dalej, albo przynajmniej sobie pośpiewuje. I to zdecydowanie dla przyjemności. Takie szpaki, no bardzo często osiadają sobie na jakimś drzewie, jest późna jesień, nawet wczesna zima, ale jest fajnie, świeci słońce, jesteśmy najedzeni, kochamy towarzystwo, a ptaki, a szpaki mało kto kocha tak towarzystwo jak szpaki, no to sobie pośpiewajmy. No i proszę bardzo, siada sobie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset ptaków, szpaków i zaczyna śpiewać.
0: Może tego powinniśmy się nauczyć. Żadna Eurowizja tego nie zastąpi.
1: Tak, to jest coś, czego moglibyśmy się nauczyć z całą pewnością, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa a propos tych ptaków, które nadchodzi okres lęgowy, one właśnie pełną parą w ten okres lęgowy, ale pamiętajmy też o tym, że są ptaki, tym małym to się za bardzo nie zdarza, ale tym dużym naprawdę, tak, naprawdę często, które myślą sobie, kochanie, może w tym roku zrezygnujmy z dziećmi. Mieliśmy je w ubiegłym roku, mieliśmy 2 lata temu, w tym roku... Nie róbmy niczego. Pożyjmy sobie, pobawmy się życiem.
0: Są co ptaki. Wtedy? Są nadal w parze wtedy?
1: Oczywiście, że są nadal w parze. Większość ptaków łączy się w pary. Niektóre na jeden tylko sezon, niektóre na kilka lat, a inne na całe życie. Wiele ptaków naprawdę spędza całe życie w tej jednej parze. Oczywiście, jeżeli też los im na to pozwoli, jeśli mają szczęście. Niektóre wdowieją, niektóre się rozchodzą. Czasami ci wdowcy i ci rozwodnicy wiążą się z kimś innym, a czasami nie. Zostają do końca życia. Ze złamanym sercem.
0: Jest zazdrość u ptaków? O nowego partnera?
1: Tak, oczywiście, że tak. Ptaki potrafią rywalizować. No powiedzieliśmy o tym, że jak już ptaki coś robią, to robią na serio. Więc rywalizacja też może wyglądać.

0: Jacek, gdzie szukasz ptaków? Gdzie szukasz przyrody? To ma znaczenie? Czy też po prostu wystarczy wyjść, opuścić mury i już jesteś w innej rzeczywistości?
1: Wystarczy wyjrzeć czasami poza mury, żeby być w innej rzeczywistości. No kiedy mieszkamy w ścisłym centrum jakiejś totalnej betonozy, mam na myśli jakiś blok, jakiś budynek, gdzie naprawdę nie ma nic dookoła, żadnej zieleni, nawet może jakiś tam klomp udrapowany w stylu francuskim, czyli wzdłuż geometrycznych jakichś kształtów begonii na przykład. No to nie, tam pewnie niczego nie ma, tam prawdopodobnie nawet w glebie niczego nie ma, żadnego życia, ale w każdym jakimś w miarę normalnym mieście, no właśnie, wystarczy wyjrzeć poza okno, żeby zobaczyć jakieś życie. I to jest fajny moment. To jest fajny moment, kiedy się okazuje, że no jesteśmy nie tylko my, że jest jeszcze jakieś życie, że są jeszcze jakieś stworzenia, że coś tam jeszcze się dzieje. I bo z ptakami jest tak fajnie, że każdy z nich ma jakąś historię do opowiedzenia i no bo każdy ma za sobą jakieś życie. I to jest taka historia osobista każdego ptaka, no bo taki wróbel, który sobie żyje kilka lat, a niektóre mogą żyć kilkanaście lat, który był sobie z tą swoją wróblicą przez te kilkanaście lat, którzy mają za sobą ileś tam w ich przypadku przez kilkanaście lat, to pewnie kilkadziesiąt już trup lęgowych, czyli kilkadziesiąt razy zagmatali gniazdo, wyprowadzali dzieci i tak dalej z tego gniazda. Złapał już nie jedną dżownicę. No w każdym razie on miałby nam wiele do powiedzenia, uciekł niejednemu kotu. Ale też taki wróbel na przykład to jest też ptak, za którym ciągnie się ogromna, ogromna historia jego całego gatunku, bo to jest te skromne wróble, niepozorne wróble, które gdzieś tam mijamy, jakby były przeźroczyste na co dzień, no to jednak to są ptaki, które jakieś 10 lat temu postanowiły się przyłączyć do ludzi i od tej pory z tymi ludźmi są. Nie wiadomo dlaczego to zrobiły. Wszystkie pochodzą z jakiegoś plemienia, które gdzieś tam na Bliskim Wschodzie sobie żyło, na jakiejś półpustyni, w jakichś gęstych krzakach zakładały gniazda, ale no właśnie, postanowiły dołączyć do ludzi. Najpierw tak jak ludzie wędrowali pieszo, to one za nimi gdzieś tam podążały. Potem, kiedy ludzie się przesiedli na dorożki, to one razem z ludźmi dosiedli się do tych dorożek. Kiedy ludzie zaczęli pływać statkami, łodziami, potem promami, no to one wskakiwały na te łodzie, statki i promy. Kiedy ludzie zaczęli podróżować pociągami, to samo zrobiły wróble. Kiedy ludzie wreszcie zaczęli podróżować samolotami, to wróble zaczęły wskakiwać do samolotów, potem do tirów. Robiły to na gapę i dzisiaj nie ma innego ptaka, który zamieszkiwałby tyle ziemi, co właśnie wróbel. A to jest dopiero początek historii wróbla, no bo przecież wróble kiedyś były podawane jako afrodyzjaki. Tak bardzo podziwialiśmy ich temperament seksualny, bo tak, proszę Państwa, taki wróbel taką wiosną czy wczesnym latem jak dzisiaj potrafi się kochać nawet ponad 100 razy dziennie. Tak bardzo nas inspirował ich temperament seksualny, że niektórzy no, dopatrywali się w tym, zobaczyli w tym drugą stronę medalu. No, wróble zaczęły z kolei być posądzane o lubieżność, o rozpustę, o skłonność do grzechu i nieczystości. No więc były instytucje, łatwo się domyślić jakie, które kazały zabijać wróble jako istoty grzeszne. Rewolucja kulturalna w Chinach, no tam wróble, jak to często przy rewolucjach kulturalnych bywa, potrzebny jest kozioł ofiarny. I tam wróbel, to jest ten szczególny moment w życiu wróbli, kiedy wróble stały się kozłami ofiarnymi. A historia, bo być może już tyle powiedzieliśmy o wróblach w kontekście rewolucji kulturalnej w Chinach, że chyba musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi. Mianowicie towarzysz Mao w latach 50. postanowił zrewolucjonizować Chiny, pchnąć je na drogę dynamicznego rozwoju nowoczesności. Miało się to wyrażać między innymi w nowoczesnym rolnictwie. Nakazał swojemu ludowi zlikwidować wszystkie tradycyjne maszyny rolnicze. One były naprawdę bardzo tradycyjne. Drewniane, pługi i tak dalej, bez szczegółów. No ale okazało się, że tych maszyn nowoczesnych, bo tylko takie wolno było im używać, było zdecydowanie za mało, żeby obrobić tę chińską rolę i wykarmić ten przecież bardzo liczny naród. No i tak wkrótce ludzie zaczęli umierać z głodu po chińskich wsiach przede wszystkim i to nie jest przesada, bo to faktycznie miało miejsce. Wówczas trzeba było znaleźć winnego. No przecież nie mogła być mylna decyzja towarzyszy i różnych ówczesnych ekspertów.
0: Z definicji nie popełniali błędów.
1: No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak wiemy, żaden towarzysz się nie myli ani wtedy, ani teraz. No i wróble. To wszystko wina wróbli. A jeśli wróble zawiniły, jeśli wróble doprowadziły chiński naród do klęski głodu, no to trzeba było je przykładnie ukarać. I wówczas pojawił się kolejny dekret, gdzie nakazano obywatelom zabijanie wróbli. Razem z wróblami były zabijane inne ptaki, które normalnie trzymały w ryzach te wszystkie owady zgryzające chińskie plony. I efekt był taki, że rozmnożyły się niekontrolowane przede wszystkim szarańczaki, które zżerały rzeczywiście to, co rosło.
0: Głodu było jeszcze większe.
1: Głodu było jeszcze więcej. Tam wówczas tylko z głodu umarło ponad 30 milionów ludzi. Ta klęska, to szaleństwo trwało przez co najmniej 3 lata. Wówczas z pomocą narodowi chińskiemu przyszedł Zachód, który podarował im niesławne, teraz już wiemy, DDT, czyli środki owadobójcze oparte na DDT. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że one miały taki destrukcyjny wpływ na zdrowie każdego, kto je bez względu na to, na jakim poziomie, łącznie z naszym zdrowiem. No bo właśnie DDT prowadziło w przypadku ludzi do uszkodzeń płodów. Ale wtedy DDT było takim synonimem nowoczesnego postępowego rolnictwa. Chińczycy oczywiście skorzystali z prezentu, jaki w dobrej wierze dostali od Zachodu, przede wszystkim z Ameryki. Efekt był taki, że nie było dostatecznie dużo nowoczesnych maszyn, ale one akurat tutaj były najmniej istotne. Nie było wróbli, nie było drobnych ptaków, które kontrolowały liczebność owadów, które my powszechnie uważamy za szkodniki. Na te rozmnożone po wielokroć tak zwane szkodniki pryskano DDT. Razem z tymi tak zwanymi szkodnikami zniknęły owady pożyteczne, zapylające, pszczoły, trzmiele, osy, motyle.
0: Koniec świata, można powiedzieć.
1: Koniec świata. Efekt jest taki, mało kto o tym wie, że do tej pory są regiony w Chinach, gdzie stężenie trucizny w glebie jest tak wysokie, że wciąż owady zapylające nie mogą się tam odrodzić i karni jak zwykle obywatele pędzelkami robią to, co normalnie robią owady, czyli zapylają kwiaty roślin warzywnych i owocowych.

0: Black don't mean I can't afford obstructions. Look me in the eyes, you'll see surrealistic reflections.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
2: Autopromocja.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
5: Portret sprawcy.
6: Usłysz kryminalne historie. Historie.
7: W niedzielę o 12:30.
5: Tylko w Radio Afera.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
12: Helena Wiktoria.
11: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
12: To proste. Słucham prosto z kadru.
11: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
13: Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Joanna Roszek
14: i Wojciech Nelec.
13: Zapraszamy was na kolejną podróż po świecie komiksu i tak jak obiecywaliśmy tydzień temu, zrywamy z superbohaterszczyzną. Już tam nie sięgamy dzisiaj.
14: Już nigdy nie będziemy czytać nic superbohaterskiego.
13: 1 kwietnia już był.
14: A, to nie. No. No to dzisiaj nic nie będzie superbohaterskiego.
13: Dokładnie tak. No właśnie, a to co w takim razie będzie? Co przygotowałaś na dzisiaj, Joanno?
14: Ja dzisiaj sięgnęłam bardzo głęboko, żeby dotrzeć do podstaw mojej kubki wstydu, ponieważ mam ze sobą codzienną walkę Manu Larsoneta. Zainspirowało mnie to, że wychodzi nowe wydanie, ale ja mam to stare.
13: Okej. A ja z kolei sięgnąłem do wydawnictwa Egmont i po nowy tom serii śledztwa Enoli Holmes i to już jest tom 9, znak mangusty. Mangusta, to jest w ogóle taka, fajnie brzmi to słowo.
14: Mi się zawsze mangusta myli z langustą i nie wiem co jest czym.
13: Ja też. I dlatego się zdziwiłem jak zobaczyłem czym jest mangusta, bo myślałem, że to jest langusta, ale to była mangusta.
14: To czym jest mangusta?
13: Mangusta, proszę ja ciebie, to jest, patrz, to jest
14: mangusta. A, to jest to zwierzę, co je węże.
13: Tak.
14: Okej, a langusta to jest ten wodny.
13: Wodny, tak.
14: Okej, dobra. Tak. To ustaliliśmy najważniejsze.
13: Tak.
14: Możemy przejść dalej.
13: Prosto z kadru na chwilę się zamieniło w prosto z zoo.
14: Co miałeś z biologii? Bo ja nie byłam dobra z biologii.
13: Joanno... Mam bardzo łatwą odpowiedź na twoje pytanie. Ja nigdy nie byłem z niczego dobry. Także...
14: Chyba się za bardzo srogo oceniasz. Za srogo oceniasz.
13: Dlatego srogo mnie oceniali nauczyciele w szkole. No, ale może tak... Nie ma co rozmawiać o szkole, jak są wakacje. Przynajmniej...
14: Za chwilę będą?
13: A nie, bo jeszcze faktycznie. Kurczę, no jak człowiek pracuje, to już traci rachubę czasu.
14: To on już nie ma wakacji, to on już musi pracować.
13: Ale
14: będziemy mieli taką namiastkę wakacji w przyszłym tygodniu trochę, bo będzie Pyrkon.
13: Tak jest, za tydzień już Pyrkon, jedno z największych i jedno z najważniejszych popkulturowych wydarzeń w naszym kraju.
14: Najgorętszych też zazwyczaj, bo tak. Zawsze jest bardzo ciepło. Ciekawe, jak będzie w tym roku.
13: Tak jest. No i też dla Poznania jedno z takich chyba najważniejszych miejsc, tutaj nasze lokalne takie wydarzenie. I wydaje mi się, że na pewno będą na was czekać wywiady, tak jak już klasycznie to bywało w naszej audycji już od jakiegoś czasu. Znaczy, nie zawsze te wywiady z Pyrkonu były, ale staramy się już to utrzymać, żeby to było tak zawsze gwarantowane.
14: Także jeżeli w przyszłym tygodniu będziecie się zastanawiali, co robimy, będziecie nas słyszeli, ale my będziemy akurat wtedy na Pyrkonie. A tak. Dla was będą mówić Wojtek i Jasia z przeszłości.
13: Tak jest. Tak jest. Kurczę, teraz powiedziałaś słowo przyszłości, skojarzyło mi się to z powrotem do przyszłości i podróżami w czasie, a to absolutnie nie jest tematem naszej dzisiejszej audycji.
14: Nie, to zostawimy sobie na X-Menów.
13: Dobre, tak jest. Także co, przypominamy, że Prosto z kadru znajdziecie na YouTubie, na Facebooku, wystarczy, że wpiszecie tam...
14: Prosto z kadru.
13: Dokładnie tak, tak po prostu.
14: Tak po prostu.
13: Okej, to co, zaczynamy?
14: Lecimy.

0: Sherlock Holmes, pani Joanno. Mówi to coś pani?
1: Nie, nie znam typa, totalnie.
0: Nie znasz typa?
1: Pierwsze słyszę.
0: Czy byłaś w tym gronie osób, które namiętnie oglądały Sherlocka z Benedictem Cumberbatchem?
1: Tak, rzeczywiście, że tak.
0: I jak bardzo dobrze się czułaś po czwartym sezonie?
1: To był ten ostatni, tak?
0: Tak.
1: O którym nie pamiętam.
0: To myślę, że jest wystarczającą recenzją tego.
1: Tak, nie, to było... Ja jestem też fanką Sherlocka Holmesa, tego od Guy Ritchiego, w którym grał Robert Downey Jr.
0: O, też go bardzo lubię.
1: Mam nadzieję, że będzie trzecia część.
0: Też za to bardzo mocno trzymam kciuki. Ale mamy też wersje alternatywne. I jedną, znaczy alternatywne to może za dużo powiedziane, ale po prostu uzupełnienia. Jedną z nich jest właśnie Śledztwa Enoli Holmes, seria książek, która doczekała się adaptacji komiksowych, o których nieraz wspominam na audycji, ponieważ bardzo lubię te komiksy. Co ciekawe, również te książki mają swoje adaptacje filmowe, można je zobaczyć na Netflixie.
1: Teraz chyba wychodził nowy film.
0: Tak jest, zgadza się. A wiesz, kto gra Sherlocka Holmesa w tej serii?
1: Wiem. Henry Cavill.
0: Henry Cavill. A gdzie Henry Cavill ostatnio przebywał?
1: W Łodzi.
0: I w Zabrzu chyba? Albo w Chorzowie, w którymś z tych miast. I w Częstochowie.
1: No, Henry Cavill jest wszędzie.
0: Tak. On był w Polsce, kiedy ja na przykład... Był na Śląsku wtedy, kiedy mnie już nie było na Śląsku. I potem był jeszcze dłużej w Polsce, kiedy mnie nie było w Polsce przez moment. Także Henry Cavill mnie unika.
1: O. Ciekawe, tak. Co mu powiedziałeś takiego, że on cię teraz unika.
0: Taki z niego Superman. No wow. Dobra, ale zeszliśmy bardzo na z głównego wątku.
1: Jak zwykle rozmawiamy o mężczyznach, kiedy powinniśmy rozmawiać o Enoli Holmes.
0: O, wow. Enola Holmes, czyli siostra od Sherlocka i Minecrafta. Minecrafta. Tak, to jest ten zaginiony, nieznany brat.
1: Sherlock, Minecraft i Minecraft.
0: Tak, Minecraft Holmes. Wow. Powiem wam, nie, to musi pójść w świat. Ta moja beznadziejna pomyłka. W każdym razie, to już jest 9 tom przygód tej postaci i był ten taki moment, kiedy ta seria się teoretycznie skończyła i nagle pojawiła się zapowiedź następnych tomów i z jednej strony miałem, okej, dziwne, ponieważ jakby cały jakby najważniejszy wątek, który tutaj był, został rozwiązany, ale z drugiej strony miałem fajnie, ponieważ ta seria do tej pory była bardzo fajnie realizowana i w sumie rzadko jakby odczuwałem, że to jest, wiesz, adaptacja takiej literatury, bo one potrafią wychodzić bardzo suche generalnie. Natomiast tutaj to było bardzo dobre. I w związku z czym, mając w pamięci, że większość tych tomów była naprawdę bardzo przyzwoita, to czułem się bardzo zaniepokojony po pierwszych kilku stronach tego 9 tomu, ponieważ nie wiem, co się stało, ale jakby narracja i dialogi przede wszystkim w tym 9 tomie na początku są strasznie okropne. Wszystko było w takich... Dialogi wyglądały jak takie, wiesz, bardzo krótkie formy komunikacji, które wręcz opisywały to, co się dzieje na kadrach i było to bardzo prymitywne wręcz moim zdaniem momentami i mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że wcześniej tak ten komiks nie wyglądał i też trochę samo prowadzenie tej historii, tajemnicy, która się tu pojawia, też nie była jakoś specjalnie atrakcyjna. A wszystko się toczy wokół tego, że zniknął pewien redaktor amerykańskiego magazynu literackiego, który przyjechał do Londynu. W Londynie otwiera się pierwszy hotel, który ma dostęp do prądu. Więc znów mamy tutaj pewne połączenia z historią. I to wszystko się wydaje na samym początku tak średnio ciekawie opowiedziane i trochę zacząłem tracić wiarę w ten komiks. I byłem już prawie gotowy być nastawiony do tego, że powiem wam dzisiaj, że to jest najgorszy tom całej serii. Całe szczęście tak nie jest. Po tych kilkunastu stronach słabszych, potem w końcu wszystko nabiera tempa, ale też nie dlatego, że jakby faktycznie też cała tajemnica zaczyna być bardziej intrygująca, ale po prostu cała reszta komiksu jest lepiej napisana, wszystko się dzieje bardziej żywo, dialogi w końcu się też zaczynają być bardziej naturalne i przypominają rozmowy ludzi, a nie tego, że ludzie badają, dają jakieś stwierdzenia po prostu, które nam pokazują to, co powinno być już widoczne po samych jakby ilustracjach, rysunkach. I tak, okazuje się, że ten komiks pod wieloma względami nawiązuje do historii jakby naszego prawdziwego świata, bo mamy tutaj do czynienia na przykład z wścieklizną i tego, czym jest i czy można ją leczyć, dlaczego jest niebezpieczna.
1: A czy przynoszą ją mangusty?
0: Mangusta ma tutaj trochę inne znaczenie.
1: Okay.
0: I nie będę tego spoilerować, ponieważ nie wolno spoilerować historii detektywistycznych. Joanno, powinnaś to wiedzieć.
1: Okej, okay, no pytałam tylko o to, czy mangusty mają wściekliznę. Rozumiem, że spoiler, dobrze.
0: Nie powiem ci.
1: To nie mów mi.
0: Moja mangusta nie ma wścieklizny. Przy czym chciałbym podkreślić, że nie mam mangusty.
1: Do tego nie ma wścieklizny, proste.
0: Tak jest, taki jest wywód logiczny. W każdym razie, no, trzeba troszeczkę się przeboleć przy tym komiksie, moim zdaniem, na początku, ale ta podróż na końcu będzie dosyć satysfakcjonująca. I jest też taka fajna scena, gdzie sam byłem trochę zdziwiony, bo nie wiedziałem, o co chodzi, dopóki sobie nie przypomniałem, o jakich czasach mówimy, w których dzieje się akcja, ponieważ przybywając do hotelu, Enola ma doświadczenie z windą, i która została opisana, że weszła do jakiejś dziwnej klatki i po otwarciu się drzwi nagle była gdzie indziej. I miałem takie,
1: zmieniacz światów.
0: Tak, także miałem takie, okej. Okay. W sumie specyficzny sposób opisania tego doświadczenia. No, rysunki dalej trzymają dosyć wysoki poziom, aczkolwiek mam wrażenie, że w porównaniu do wcześniejszych serii czasem sobie pozwalano na trochę aż za mocne pewne podkreślanie niektórych rzeczy. Jest tutaj na przykład taka jedna scena, która szczególnie mi utkwiła w pamięci, gdzie jedna postać płacze i łza, która jej tam cieknie po policzku, jest tak bardzo nienaturalnie duża. Trochę, wiesz, jak te Ghibli Tears, można by było powiedzieć. Jest tu też taka jedna scena, gdzie Enola odwiedza pewne miejsce, gdzie no są bardzo nieprzyjemne rzeczy pokazane na wierzchu. Tu też nie będę spoilerować, ale wygląda to co najmniej niepokojąco i przerażająco.
1: I groteskowo trochę.
0: Trochę tak, zdecydowanie. Więc muszę przyznać, że pod względem jakby ilustracyjnym, wizualnym tutaj jest ta robota dobrze zrobiona, poza tam jakimiś mniejszymi mankamentami, do których bym się przyczepił, ale jakby nie psuje to jakby odbioru całości. Także tak, 9 tom. W ogóle to jest chyba wręcz trochę trudne, żeby utrzymywać stały poziom już przy 9 tomie jakichś serii, także i tak jestem pod wrażeniem, że ten poziom jest, aczkolwiek ewidentnie start tego tomu jest dosyć słaby, także przeboleć, a potem już faktycznie cieszyć się tym, co mamy na kolejnych stronach w śledztwach Enoli Holmes, tomie 9, Znak Mangusty z wydawnictwa Egmont.

etapie od kryminalnych zagadek rozwiązywanych przez Enolę przechodzimy do szarej codzienności i codziennej walki dosłownie. Tak jak wspominałam na początku audycji, po ten komiks sięgnęłam głównie dlatego, że przypomniałam sobie, że go mam. W ogóle kiedy zobaczyłam na stoiskach w czasie Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej nowe wydanie codziennej walki. Nowe wydanie jest robione przez wydawnictwo Mandioka. Ja mam to poprzednie wydanie, stare wydanie jeszcze od Pruszyńskiego i wydawnictwa komiksowego. Manu Larsonet, Codzienna walka. No, to jest w pewien sposób już komiks taki, można powiedzieć, kultowy. Jednak ma już pewien status i byłam ciekawa też, z czego ten status wynika. Ponieważ jest to komiks obyczajowy, nie do końca autobiograficzny. Głównym bohaterem jest Marco,

0: fotograf, więc ta historia jest taka trochę inspirowana może, ale nie wprost biograficzna.
1: Jak powiedziałaś Marco, to chciałem automatycznie powiedzieć Polo.
0: Nie jest to Marco Polo, jest to Marco Luis bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I komiks był wydawany na przestrzeni wielu lat, on się składa z czterech części tutaj zebranych w całość, ten duży tom. Wydawany na początku lat takich 2000, w 2004 chyba ten pierwsza część wychodziła. I opowiada też o Francji tamtego czasu. Tak jak wspominałeś w poprzednim odcinku przy okazji powrotu Mrocznego Rycerza i o tym, że ten komiks wychodził w latach 80. i dobrze jest znać kontekst, to tutaj też wydaje mi się, że ten kontekst historyczny już w tym momencie, no bo to było ponad 20 lat temu, tego jak wyglądała Francja na początku lat 2000 też się może trochę przydać, aczkolwiek jest, wydaje mi się, on na tyle dobrze zarysowany w tej historii, że widzimy też, kiedy pojawiają się te wątki takie trochę bardziej polityczno-społeczne, i z czego one wynikają i też w jakim świecie te postaci są osadzone. Ale dlaczego codzienna walka? No ponieważ tak naprawdę ta codzienność jest taką jedną bitwą po drugiej trochę. I ten komiks bardzo dobrze to oddaje, że to jest taki, nie powiem, że znój, ale takie drobne, czasami większe, takie przepychanie się z różnymi swoimi słabościami innych, decyzjami, które musimy podjąć, wątpliwościami, które mamy. I to jest bardzo, bardzo fajnie oddane w tym komiksie.
1: Powiedziałaś jedna bitwa po drugiej, to z kolei pomyślałem o kinie, bo był taki film niedawno.
0: Tak, tak.
1: Ja przepraszam, robię takie beznadziejne wtrącenia do komiksu, który no jednak chyba reprezentuje sobą jakiś poziom.
0: Nie, spokojnie. Ale wiesz co, nie jest to aż taka odklejona naprawdę uwaga, no bo ten film o jednej bitwie, jedna bitwa po drugiej też był o tym, że tak naprawdę nie da się zjeść słonia naraz, tak? I musisz czasami podjąć ten trwały wysiłek i stawiać czoła dzień po dniu różnym swoim słabościom, wątpliwościom i właśnie tym trudom. I czasami te bitwy wygrywasz, czasami te bitwy przegrywasz. I tutaj codzienna walka też trochę o tym jest, że to nie są wielkie bitwy i czasami nie da się określić, kto jest zwycięzcą. Czy to, że podjąłeś taką decyzję, sprawia, że będzie ci lepiej, czy będzie ci gorzej? No nie wiesz, bo nie wiesz, jak potoczy się życie. Możesz się bać. Unik też jest walką, tak jak uczy nas ten komiks trochę. Jest pewnym etapem walki, jeżeli czegoś unikasz, ale nie wiadomo, czy to jest najlepsza taktyka. Główny bohater na początku bardzo intensywnie unika wszystkiego, jest w takiej stagnacji, nie chce podejmować dalszej pracy, ponieważ ciąży mu to, co widział jako fotograf, podróżując po świecie i fotografując różne konflikty zbrojne. Trochę bał się takiej bliskości ludzkiej, kiedy poznaje Emily, kobietę, z którą się związuje. Bardzo trudno mu jest zrobić ten kolejny krok w ich wspólnym związku. Ma też trudną relację z rodzicami, gdzie są to ludzie mu bliscy, ale jednak tak bardzo odlegli mimo wszystko. I czasami nie dostajemy tutaj jasnych odpowiedzi, czasami nie dostajemy tutaj tego zamknięcia historii, czy jakiegoś rozwiązania prostego. No musimy po prostu podjąć ten wysiłek i musimy mieć nadzieję na coś, że będzie to najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Także no to jest bardzo taki życiowy komiks i naprawdę to ujęła mnie ta prostota. W sensie miałam wrażenie na początku, kiedy ten główny bohater Marco odwiedza swojego brata i mówią o tym, że będą jarać blanty i grać na PlayStation, to miałam takie, okej, dobra, może to nie jest aż takie głębokie, ale jednak jest w tym tych najprostszych, codziennych rzeczach gdzieś właśnie to przejście pomiędzy właśnie tymi takimi drobnostkami teoretycznie jakimiś nieważnymi, czy takimi, które nie są w skali świata duże, ale w skali tak jakby twojego istnienia i twojego życia są naprawdę, naprawdę ważne, czy jakieś powtarzające się żarty, czy powtarzające się relacje, czy utrzymywanie właśnie jakichś związków z innymi osobami.

0: Jak też mówiłaś o tej prostocie, to bardzo mi urzekła kreska tego komiksu, bo no, można powiedzieć, że jest to taka, ta kreska jest taka uproszczona w tym sensie, że w większości przypadków no, nie mamy tych postaci rysowanych jakoś bardzo szczegółowo. Jakby są te takie kadry, gdzie jest to przeciwnością, ale to pewnie o tym zaraz powiesz. Natomiast chodzi mi o to, że w tej prostocie, gdzie te główki tych postaci to są wręcz czasem po prostu tylko kropki, one to jest jakby tutaj ten warsztat komiksowy i artystyczny wychodzi naprzód, ponieważ one potrafią oddawać absurdalnie duże emocji, mimo tego, że są tak bardzo prosto składają się z takich prostych kształtów.
1: Tak, no tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tę stronę graficzną, to tutaj właśnie też można zaprzeprowadzić jak takie proste zabiegi. Bardzo dobrze dzielą historię na przykład i mamy tutaj takie jakby trzy takie warstwy graficzne. Pierwsza no to jest ta podstawowa historia, druga to są kiedy w komiksie mamy zaprezentowane zdjęcia, które robi główny bohater i mamy opisane jego przemyślenia i to są takie bardziej fotorealistyczne ilustracje, gdzie na przykład jeżeli mamy zdjęcia portrety postaci innych, no to są już takie realistyczne twarze. Ale też mamy te momenty, w których główny bohater ma napady lęku i paniki. I tutaj zmienia się całkowicie gama kolorystyczna, taką czerwono-czarną. I to też widać po prostu, jak ten jego świat się trochę rozpada i się rozmazuje w tym momencie, kiedy on musi się mierzyć z jakimiś swoimi lękami, ze swoimi trudnościami. Jeżeli chodzi też o tę stronę graficzną, to co mnie ujęło w tym komiksie, a propos główek, to, że te postacie mają przede wszystkim takie oczy jak kropeczki narysowane, ale kiedy pojawiają się głębsze emocje, kiedy one są przerażone, kiedy są smutne, kiedy są zdziwione, kiedy są no w jakimś szoku, to te oczy się robią takie duże, białe i bardzo często ich kształt ma znaczenie w tym momencie. I to jest tak subtelna różnica, a jednak tak mocno oddaje właśnie zmianę całego charakteru nastroju sceny tak naprawdę. I jest to naprawdę fajny zabieg, który no przez to, że ten komiks też jest taki, on się dzieje w takim spokojnym tempie, to można też to zaobserwować właśnie przy tych postaciach, że ma się czas na to, żeby się im przypatrzeć, że można je lepiej poznać. Ta historia właśnie przez to, że ona wychodziła na przestrzeni lat też, no tak jakby ona się trochę zmienia, zmienia się też trochę kreska jednak mimo wszystko przez to, jak długo on był rysowany. Ale też to, że są jakieś przeskoki w czasie i tak dalej, te postaci się troszeczkę zmieniają między poszczególnymi wątkami, to też pozwala nam jakby spojrzeć na to, że to życie ciągle się toczy i ciągle musisz podejmować tę walkę, ciągle musisz robić ten krok, kolejny krok i kolejny krok i czasami jest to krok pod górę.
0: Wow.
1: Tak, głębokie przemyślenia. Ale to jest naprawdę, naprawdę dobry komiks. Z tego co wiem, inne komiksy Manu Larsena też zostały wydane w Polsce, więc ja musiałabym się z nimi zapoznać. Jeszcze to przede mną, ale jestem absolutnie zachęcona po codziennej walce. Szałuję, że tak późno naprawdę się poznałam z tym komiksem.
0: To nie tak, że musisz, właśnie chcesz, to jest to.
1: Tak, to jest mój wybór, który ja podejmuję i to będzie moja codzienna walka z kolejnymi komiksami na mojej kupce komiksów, jak już je dostanę.
0: Wow. A pod kątem jakby też tego targetu, tego komiksu, czy to jest tak, że to jest bardziej komiks dla osób właśnie starszych? Takich, no nie wiem, 30 plus powiedzmy, 40 plus, czy...
1: Patrząc na tematykę komiksu i na to, jakie są tutaj rozterki głównego bohatera, to tak, jest to komiks dla osób, które... Wydaje mi się, że miał jakieś swoje przejścia w życiu. W sensie główny bohater jest tutaj, no nie pada jego wiek jakoś specyficznie, ale raczej jest po 30, bliżej 40 momentami. W czasie tego komiksu zakłada rodzinę, w czasie tego komiksu umiera członek jego rodziny, zamyka się zakład, w którym pracował jego ojciec, stocznia, tak? I no to są też rzeczy, które wydaje mi się będą mocno rezonowały z osobami, które jednak już mają jakieś doświadczenie w życiu. Nie to, że jak się ma 20 lat, to nie można przeżywać tego komiksu, ale takie wątpliwości pod tytułem zakładać rodzinę, czy nie zakładać rodziny, czy się związywać z kimś, to kiedy odchodzi ktoś ci bliski, kiedy umiera, to jest, no jednak w którymś momencie pojawiają się te dylematy częściej i też zostają nas w trochę innych okolicznościach. Wydaje mi się, że też nie bez znaczenia jest to, że bohater on popada taką stagnację już po jakimś okresie swojego życia. To nie jest ten początek drogi, gdzie on się zastanawia, co ma robić, tylko to jest ten moment, w którym on się wycofuje tak naprawdę ze swojego życia na początku i trochę próbuje odnaleźć się na nowo. To też jest trochę inny etap niż to, kiedy mamy lat 20 i dopiero się zastanawiamy, w którym kierunku idziemy, nie? Także on będzie rezonował na pewno z tymi czytelnikami trochę starszymi. Nie żebyśmy byli starzy, jako 30-parolatkowe w wypadku, ja się czuję wciąż młodo, ale właśnie jednak w takim wieku już 30 plus.
0: Okej.
1: Tak.
0: Fair enough.
1: Zwłaszcza, że mówi się o jaraniu blantów. Więc to nie jest komiks dla dzieci.
0: Okej. Słuszna uwaga. I jak mówili, że grają na. Mówiłaś, że grają na PlayStation, to chodziło o pierwsze PlayStation?
1: Ojej, nie wiem, przyznam szczerze.
0: Bo jeśli to by było pierwsze PlayStation, to by też dużo świadczyło o wieku.
1: A, jeszcze tak wracając, no bo też mówiłam o tym, że to ma tę warstwę, tę kontrolę polityczno-społeczną. Ona nie jest gruba, że tak powiem, jeżeli chodzi o warstwę, ale pojawia się właśnie ten wątek tylko tej stoczni zamykanej i walki o utrzymanie tej stoczni. I to też jest właśnie taka codzienna walka, ale bardziej właśnie z tego aspektu politycznego. I
0: ten... Brzmi trochę znajomo.
1: Brzmi trochę znajomo, bo wydaje mi się, że to był taki obraz właśnie tych czasem lat 2000, które my też znamy z Polski, czy tym później lat 90., ale też to, że na przykład ważnym wątkiem tutaj są wybory we Francji i tak jakby rywalizacja i strach przed tym, żeby nie wygrał Front Narodowy. Człowiek ma takie déjà vu mocne, takie kurcze, nic przez te 20 lat się nie zmieniło. Wciąż musimy się bać tego, czy przypadkiem nie przyjdzie bardziej jakiś radykalny ruch. Także tutaj jest ciekawe spojrzenie na ten trochę odległy, no bo geograficznie, bo to Francja, ale jednak w dalszym ciągu dość bliski i dość taki uniwersalny temat, jakim jest ta codzienność i ta rodzinna, i ta bardziej społeczna, polityczna i taka lokalna. Także polecam, jeżeli ktoś ma dostęp do starszego wydania, jak najbardziej, a jeżeli jest zainteresowany, to jakiś czas temu wyszło właśnie nowe wydanie Codziennej Walki z bardzo ładną okładką, bardzo mi się podobała, bo ta, którą ja mam, jest taka zimowa, błękitno-biała, a ta nowa jest taka bardziej wiosenna, te postaci siedzą na łące, także polecam Codzienną Walkę od Manuela Arsaneta.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję.
1: Sprawnie poszło.
0: Sprawnie poszło. Ja wam opowiedziałem o 9. tomie śledztw Enoli Holmes z wydawnictwa Egmont.
1: Tak, a ja opowiedziałam o Codziennej Walce.
0: Tak, Codzienna Walka dosłownie i w przenośni. Tak,
1: nie. My mam... będziemy mieli za tydzień walkę. Stawaj, samuraju, musimy iść na Pyrkon.
0: Tak jest. Właśnie miałem powiedzieć, że nie mam nic mądrego już do dodania na tym etapie. Także słyszymy się za tydzień i trzymajcie się. Byleby nie za ciepło, bo jest za gorąco. Pijcie chłodne napoje, nawadniajcie się, woda jest ważna. Pa, pa!
1: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
8: Nieznane utwory znanych wykonawców.
9: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
8: Znani, nieznani.
9: W każdą niedzielę o 18:00.
8: Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.

Z małym opóźnieniem, ale zaczynamy odsłuch teatralny. Podczas dzisiejszej audycji zapowiem dwa spektakle, których premiera jest zapowiedziana na czerwiec. Jeden w Teatrze Nowym, a drugi w Teatrze Polskim. Ale nie będę ich zapowiadać sama. Oddam głos reżyserom tych przedstawień, czyli Tomaszowi Manowi, który odpowiada za Zdziśka w Teatrze Nowym, i Piotrowi Pacześniakowi, reżyserowi Nieboskiej Komedii w Teatrze Polskim. Pojawi się też, nietypowo, jak na odsłuch teatralny, wątek filmowy. Oczywiście będzie to wątek filmowy związany ze sztuką teatralną, ze sztuką performatywną. Opowiem dokładniej o filmie dokumentalnym Freak Show w reżyserii Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka. Film ten miałam okazję zobaczyć podczas poznańskiej odsłony festiwalu Dogs Against Gravity w kinie Muza. Zachęcam w związku z tym, żeby zostać z nami. Za mikrofonem Magda Chomczyk.

0: Na początku zajrzymy do Teatru Nowego. Na początku zaglądamy do Teatru Nowego. Tam 25 czerwca odbędzie się premiera spektaklu Zdzisiek. Data premiery tego spektaklu jest nieprzypadkowa, dlatego że spektakl zabiera nas do 1956 roku. 28 czerwca 1956 roku w zakładach przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego wybuchł pierwszy strajk generalny w PRL-u. Został on krwawo stłumiony przez wojsko i przez milicję. W tym roku mija dokładnie 70 lat od tego wydarzenia. No a do obchodów tej rocznicy dołączył także Teatr Nowy. Wczoraj miałam okazję porozmawiać z Tomaszem Manem, z reżyserem spektaklu Zdzisiek. I zanim trochę więcej opowiemy wam o temacie i o formie tego spektaklu, no to wyjaśnimy, jak ta historia trafiła do Tomasza Mana i kim jest tytułowy Zdzisiek.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mann, jestem reżyserem i autorem spektaklu Zdzisiek. Teatrze Nowym w Poznaniu. Zdzisiek to jest Zdzisław Wardein, mój dobry kolega, znany aktor, świetny aktor, który opowiedział mi 20 par lat temu historię z roku 1956, że umarł i nadal żyje. No więc o tych wypadkach w Poznaniu mi opowiedział i ja się spotkałem z Piotrkiem Kruszczyńskim rok temu. I mówię, słuchaj, taką historię na rocznicę, wiesz, może byśmy zrobili. No i Piotrek się zgodził.
0: Zdzisław Wardein to polski aktor teatralny i filmowy, związany przede wszystkim z teatrami warszawskimi, w tym z Teatrem Narodowym, z Teatrem Nowym, z Teatrem Dramatycznym, a także ze Srebrnym Ekranem. Znany jest między innymi z serii Kogel Mogel. Kiedy Zdzisław Wardein miał 16 lat, znalazł się w Centrum Wydarzeń Czerwca 56, został wtedy uznany za zabitego podczas strajku. Szczegóły tej nieprawdopodobnej historii przybliży nam Tomasz Mann.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mann, jestem reżyserem i całość jest właściwie taką historią detektywistyczną właściwie, ponieważ Zdzisiu Wardein wyszedł po kłótni z domu rano 28 czerwca, po kłótni z mamą właśnie, i trafił na demonstrację, która go wciągnęła. No i nie wiadomo, były strzały i tak dalej, on się schował w bramie i tam poznał się z dziewczyną, miał romansik. I jak już była godzina policyjna, Jan wyszedł, odprowadził dziewczynę i go capnęli. I go zaczęli przesłuchiwać. No i na 3 dni go wwieźli później na ławicę, nie? I tam go przetrzymywali. Natomiast matka zaczęła go szukać. No i znalazła takiego samego chłopaka, zabitego w kostnicy. I to jest ta historia. I zrobiła pogrzeb, normalnie pogrzeb za życia. I po 3 dniach Zdzisiu przychodzi do domu i matka nie wierzy. Myśli, że to duch przyszedł. W czerwcu został 28 zapisany jako umarły w aktach i właściwie do końca sierpnia nie był obywatelem. No, po prostu był funkcjonował jako zgon. Nie? I został nagle wezwany w sierpniu do sądu. No i musiał udowodnić, że żyje. No i ten sędzia coś nie bardzo w to wierzył, że to jest on. No i w końcu się zdenerwował i powiedział: panie sędzio, wykopali mnie i zmartwychwstałem. Ale co jest ciekawe, bo on był taki teatr amatorski, w którym on zaczynał, nazywał się Kuźnica. I przez to, że tak opowiedział tą anegdotkę, to go nazywali wykopany. Nawet go spotykali na ulicach niektórzy ludzie, bo wiedzieli, że był pogrzeb. Mówi: to ty żyjesz? Zdzisiu, ty żyjesz? Przecież był pogrzeb. Także jeszcze ciągnęło się za nim trochę ta, że tak powiem, legenda śmierci.
0: Jest to tak zaskakująca historia, że trudno byłoby w nią uwierzyć, gdyby nie to, że zdarzyła się naprawdę. No więc nic dziwnego, że za Tomaszem Mannem chodziła ona od Dwaszem Mannem.

0: mocno osadzony na muzyce. A o formie spektaklu, jego wizualności i dźwiękowości trochę więcej opowie sam reżyser.
1: Mamy jakby wejście do Cegielskiego, nie? Takie tą bramę, nie? Legendarną, która zresztą dalej jest. I ona będzie jakby ulegać takim różnym zmianom, czy będziemy robić, są ściany ruchome, więc będziemy robić różne przestrzenie z tego, aktorzy to będą robić. A cały świat tak nazwaliśmy sobie, że to jest taki świat z murków. Bo tak jak się czasami jako dzieci siedzi na murkach albo na trzepakach, nie? I po prostu się obserwuje jakby pewne zdarzenia i aktorzy się wcielają jakby w postaci na naszych oczach. Przebierają się, też będą kostiumy widoczne, czyli mamy taką jakby otwartą formę. O tak, tutaj widać też wieszaki, nie? I ubrania. I te murki są odpowiednio nagłośnione, ponieważ to będą takie mikrofony wewnątrz, więc jak się będzie uderzać, to będzie to bardzo dobrze słychać, czyli będzie taki rodzaj perkusji. Ponadto Grzegorz Kopala gra na gitarze na żywo z aktorami. No i też aktorzy dużo śpiewają, nie? Różnych takich dźwięków, murmurandów, ale mamy generalnie piosenki dokładnie z 56 roku. Na przykład Kasztany, albo na przykład Wesoły Pociąg, albo Ukochany Kraj, Umiłowany Kraj. Więc i też mamy taki rekwizyt w postaci bambino, gramofonu i takie pocztówki, ponieważ kiedyś były tak zwane pocztówki dźwiękowe, nie? Kiedyś jak można było wysyłać po prostu jako prezent albo wspomnienie z wakacji do kogoś taką pocztówkę z jakimś nagraniem. No i tam też są te piosenki, które będziemy śpiewać, nie? Taka jest forma, nie? Generalnie otwarta forma. Będą też projekcje, aktorzy będą w szarych kostiumach, bo wtedy był taki szary świat, ale matka jako arystokratka, bo mama Zdzisia Wardenna była szlachcianką przed wojną z cygańskich, więc ona się ubierała tak arystokratycznie.
0: Przeniesiemy się więc do 1956 roku nie tylko historią pokazywaną na scenie, nie tylko strojami, nie tylko scenografią, ale też muzyką. Główny bohater przedstawienia, czyli Zdzisław Wardein, pojawi się w spektaklu podczas projekcji wideo, no a podczas spektaklu prapremierowego, mogę dodać, pojawi się również na żywo, dlatego że 25 czerwca po wystawieniu spektaklu odbędzie się spotkanie z aktorem, z tytułowym bohaterem spektaklu Zdzisiek. Tak więc nie zostaje mi już nic innego, jak w imieniu Tomasza Mana i w imieniu zespołu Teatru Nowego zaprosić was na tę ostatnią premierę w tym sezonie artystycznym, czyli na Zdziśka.

0: Z Teatru Nowego przechodzimy do Teatru Polskiego. Tam 19 czerwca odbędzie się premiera spektaklu Nieboska Komedia. Za reżyserię tego spektaklu odpowiada Piotr Pacześniak, który poznańskiej publiczności może być znany z dwóch wcześniejszych spektakli zrealizowanych w Teatrze Polskim, czyli z Taśm Rodzinnych oraz Kerel. Tym razem wziął on na warsztat romantyczny dramat Zygmunta Krasińskiego Nieboska Komedia. Z Piotrem Pacześniakiem rozmawiałam już ponad miesiąc temu i wówczas prace nad spektaklem były w fazie początkowej. Fragmenty tej rozmowy przedstawię wam właśnie na antenie. Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, dlaczego Nieboska Komedia jest dramatem, który warto znać.
1: Piotr Pacześniak, reżyser spektaklu Nieboska Komedia w Teatrze Polskim w Poznaniu. Warto ją znać dlatego, że jest to być może najbardziej europejski z naszych dramatów i nie tylko dramatów romantycznych, ale w ogóle z klasyki naszego dramatu. Jest to tekst najbardziej europejski, paradoksalnie najmniej z tych wszystkich klasyków romantycznych tekstów mówiący o Polsce. Krasiński pisze o sprawach globalnych, bo sam był też obywatelem świata, jedynym z naszych romantyków, który naprawdę był obywatelem świata. Za tym oczywiście też idą pewne kłopoty w ocenie jego działań, jego postaw i tak dalej. Znaczy był skrajnie uprzywilejowaną osobą, był bogaty, był synem Wincentego Krasińskiego, generała armii carskiej i bliskiej osoby cara Aleksandra. Więc już to stawia go w takim dziwnym świetle, bo kiedy jego przyjaciele byli na emigracji politycznej w Paryżu, on był na wakacjach, znaczy on mógł w każdej chwili wrócić do Polski. To było jego wielkim problemem przez całe życie, czy ten wstyd. Ale niemniej w tym tekście zawarł jakąś wizję świata, wizję Europy, wizję starcia klasowego, a nie patriotycznego. Tam nikt nie walczy o niepodległość. Tam dwie strony walczą o panowanie nad światem w ogóle, nie? W kontekście różnych przemian, które obserwujemy dzisiaj, no to się wydaje bardzo ważne, nie? I dlatego warto sięgać po ten tekst, a też dlatego, że napisał go, co mnie zszokowało w ogóle, bo nie zdawałem sobie wcześniej z tego sprawy. Krasiński napisał ten tekst mając 21 lat. Nie? To znaczy, że lubię mówić o tym tekście nie jako o 200-letnim starym po prostu dramacie, tylko jako o tekście napisanym przez naszego niemalże rówieśnika, znaczy trochę tylko młodszego ode mnie. I że to jest tekst buntowniczy, tekst pełen paradoksów, jakiś taki poetycki wyrzut geniuszu prawdziwego. No i to mnie na pewno też zainteresowało. To znaczy to w ogóle, kim jest Krasiński w tym wszystkim, jak zmaga się ze swoim dziedzictwem. Nie, ponieważ ta postać, główna postać hrabiego Henryka, oczywiście imię Henryk pochodzi od przyjaciela Zygmunta Krasińskiego, Henryka Reeve, ale sam hrabia Henryk jest trochę Zygmuntem Krasińskim, ale i Orcio, ślepnący syn hrabiego Henryka, również jest trochę Zygmuntem Krasińskim, który też miał problemy ze wzrokiem, a ten sam hrabia Henryk, tak jak jest Zygmuntem Krasińskim, tak też jest trochę Wincentem Krasińskim. To już od dziesiątek lat jest poddawane analizie. Nie? To znaczy to, w jaki sposób tak naprawdę ten tekst niby romantyczny, niby o rewolucji, niby o świecie jest czymś szalenie współczesnym właśnie ze względu na to, że Krasiński po prostu nie tylko wydaje sąd nad światem, ale też sąd nad sobą. To, że to jest rozliczenie z samym sobą, z własnym pochodzeniem, z własnymi sprzecznościami. Znaczy mało który dramatopisarz w ogóle w tamtym czasie odważyłby się na taki gest, takiej samokrytyki, takiej autoironii. To znaczy hrabia Henryk jest postacią całkowicie skompromitowaną, dążącą do autodestrukcji i zniszczenia. Niszczy wszystko, co spotyka na swojej drodze. I trzeba niebywałej przenikliwości i samoświadomości, żeby takiego bohatera i taki świat stworzyć. Nie? Tak apokaliptyczny i tak dojmujący. I myślę, że właśnie dlatego poprzez tę bezpośredniość warto też pod ten tekst sięgnąć dzisiaj i zobaczyć, jak ten tekst znowu zaczyna mówić o naszym świecie, a zaczyna mówić ponownie bardziej niż 5, bardziej niż 10 lat temu, tak mi się wydaje. I tak też staramy się go adaptować.
0: Oto co dokładnie ten tekst mówi o naszym współczesnym świecie, zapytałam Piotra Pacześniaka, ale zanim usłyszymy odpowiedź na to pytanie, nawiążę do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Nieboska Komedia jest tekstem bardzo autobiograficznym. Postacie dramatu są inspirowane bliskimi Zygmunta Krasińskiego, w tym jego ojcem, hrabią Wincentem Krasińskim, lojalnym poddanym cara Rosji. I praktycznie każda z postaci w dramacie, zarówno należąca do arystokracji, jak i do obozu rewolucjonistów, zostaje w dramacie ośmieszona. No, nie bez powodu Zygmunt Krasiński początkowo chciał wydać ten tekst pod pseudonimem. Wrócę teraz do tego, na czym skończył Piotr Pacześniak i do pytania, które mu zadałam, czyli co ten tekst mówi o naszym współczesnym świecie.
1: W takim najogólniejszym sensie jest to tekst o skrajnym, bezwzględnym egoizmie i odmowie wzięcia odpowiedzialności za siebie samego, za najbliższe otoczenie, za rodzinę i za świat. To znaczy, to jest tekst o ślepocie, nie? W takim sensie o niewidzeniu jako o pewnym wyborze. Nie? To znaczy, tak jak to w tekstach romantycznych, Orcio traci wzrok naprawdę, i szaleje naprawdę, ale w dramatach romantycznych takie postaci dostarczają nam jakąś prawdę o świecie. To jest na odwrót wszystko, prawda? My też żyjemy dzisiaj w takim świecie na odwrót, w jakimś świecie totalnego odwrócenia i pomieszania. Więc my mówimy o tym tekście jako tekście o decyzji, że wolę nie widzieć, wolę odwrócić wzrok, wolę nie patrzeć, wolę być skupionym na sobie. Niech świat płonie, ale ja jestem w tym wszystkim najważniejszy. Henryk cały czas mówi o sobie. Ja. Opowiada, że to jest też o klęsce języka i sztuki, to znaczy ta jego poetyckość jest grafomańska i w pewnym momencie sama się zaczyna znosić. Nie? To znaczy Maria Janion, kiedy opisywała spektakl Grzegorzewskiego, Nieboska Komedia, ta jego pierwszą z dwóch realizacji, starszą, mówiła, że należy rozstrzygnąć, czy to jest dramat o rewolucji, czy dramat o poecie. Raczej nie mówiła, czy należy to rozstrzygnąć, ale że stawiała tak ten problem. Ja myślę, że jest jeszcze trzecia droga, czy to jest jakby dramat o artyście, poecie wobec rewolucji, a uogólniając to jest człowiek wobec zmian. Nie? Bo to, że świat się zmienia, to nie jest nic nowego. Znaczy widzimy to, on coraz szybciej pędzi, a my jakby w drugą stronę, prawda? A my chcemy żyć tak, jakby się nic nie zmieniło. To znaczy jest to jakaś taka kolacja żywych trupów trochę, prawda? Znaczy to nadchodzi, nie? A my, te okopy Świętej Trójcy, gdzie szlachta karykaturalna, groteskowa broni się przed naporem rewolucji, kto wie, czy to nie jest Europa właśnie, czy nasz Polska i Europa nie jest tym jednym wielkim okopem Świętej Trójcy, który... Tylko, że my jeszcze nie wiemy, że jak bardzo karykaturalni się stajemy w tym wszystkim. Więc jest to człowieku wobec zmiany, o naszej odmowie spojrzenia na rzeczy takimi, jakimi one są. Jest tutaj dla nas taki ważny jeden wątek, tak powiem, dodatkowy, który prowadzi naszą historię i uwspółcześnia ją, ponieważ to jest tekst o egoizmie i braku odpowiedzialności, to już w jednej z pierwszych monografii o Krasińskim Tadeusz Pini to pisał w 1928 roku, bardzo precyzyjnie to nazywa, i więc tutaj nie wykonujemy żadnego kroku dalej w takiej ogólnej interpretacji. Tak, to jest o egoizmie, ale ten egoizm w naszych czasach przyjmuje dużo bardziej paradoksalne i przerażające wymiary. To znaczy, na mnie bardzo wpłynęła tak prywatnie ta sytuacja związana z wyspą Epsteina i z aktami dotyczącymi tego, co się na tej wyspie działo. Listy ludzi, którzy tam przebywali, którzy imprezowali z Jeffreyem Epsteinem, czy co robili, nie wiemy. Właśnie niestety nie do końca wiemy, co się tam działo, ale wiemy, że coś się działo i że było to bardzo złe. I właśnie w kontekście rewolucji, kiedy to wyszło, ja być może naiwnie stwierdziłem, że coś się musi stać, nie? I już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy przymierzać się do robienia Nieboskiej Komedii i pomyślałem wtedy, że no tak, no to jest właśnie ten temat, nie? A potem minęło kilka miesięcy i okazało się, że wszyscy o tym zapomnieli, bo pojawił się Iran, pojawiło się ICE w Stanach, pojawiły się nowe tematy w Europie. I jakoś to cierpienie, ta krzywda tych ofiar, dzieci, młodych kobiet, młodych mężczyzn, wszystkich, nie? To znaczy zeszła na dalszy plan, jak to się właśnie w naszym świecie dzieje. I w tym sensie ta rewolucja się nawet nie odbyła, nie? I to jest jakaś pesymistyczna myśl, ale to jest też myśl, którą miał Krasiński, że rewolucja nie ma szansy się odbyć, że ostatecznie jesteśmy tylko w jakimś rodzaju teatru świata, nie? Teatru w teatrze, nie? Że gramy swoje pozy, nie? I że przychodzi nowy temat i musimy zmienić to, obiekt, na który patrzymy. Natomiast niemniej ta wyspa i ten skandal został w nas jakoś i całą tę nieboską opowiadamy z perspektywy Orcia. To znaczy to ślepnące dziecko, mające napady padaczkowe, mówiące poezją, dziwne i jakoś odcięte od świata. Moglibyśmy zatrzymać to tak, jak to Krasiński opisał, że to jest w wyniku tego pokruszonego domu, z którego Orcio pochodzi. Natomiast my mówimy jeszcze coś więcej, to znaczy, że być może coś się stało, nie? O czym i Henryk, i wszyscy z okopu Świętej Trójcy nie chcą mówić. Nie? I być może ta rewolucja, która odbywa się na kartach Nieboskiej Komedii i która ostatecznie niestety przegrywa, to jest rewolucja mówiąca znowuż o ślepocie i widzeniu. Chcemy się dowiedzieć, co się działo, to znaczy chcemy, żeby wszystko wyszło na jaw, nie? Ale czy my jesteśmy w zasadzie gotowi na to jako ludzie? To znaczy, czy my jesteśmy gotowi na całą prawdę? Prawda? To znaczy, czy to nie jest tak, że się tej prawdy boimy? Nie? Że człowiek nie mówi prawdy o sobie nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że w ogóle nie potrafi tego zrobić. Że kiedy my nawet w ramach rodziny, prawda, swojej mamy problem, żeby przyznać się do wielu rzeczy, tym najbliższym. A gdyby nagle cały świat ujawnił wszystkie swoje sekrety, myślę, że taka wizja może przerażać nawet samych najzagorzalszych rewolucjonistów i też zaczyna w naszym spektaklu przerażać pan Kracego, który dostaje teczkę z informacjami na temat czegoś, co się stało. I wtedy zaczyna mieć wątpliwości co do sensu swoich działań, że to jest naprawdę przerażające. Znaczy, że to, co my dostajemy teraz na świecie, jest tylko namiastką chaosu, który mógłby wybuchnąć, jeśli my naprawdę zdecydujemy się naruszyć hierarchię władzy. Nie? To znaczy, że nikt nam na to nie pozwoli, że to, co my dostaliśmy w aktach Epsteina, to jest tylko coś, żebyśmy trochę pokrzyczeli, a potem się zamknęli. A to, co naprawdę się dzieje, ja tu nie mówię o teoriach spiskowych, ja mówię o tym, co my już wiemy teraz, prawda? I o tym naszej potrzebie dostępu do informacji. Nie chcemy prawdy. Nie każdy człowiek chce prawdy. Nie? Gdzie ona jest? No, prawda tkwi tutaj u nas tylko w krzywdzie tego Orcia, któremu coś się stało. Nie? Powracającym jakimś korytarzu hotelowym w koszmarach sennych Orcia. Nie? To znaczy coś tam się stało, czego nie chce widzieć hrabia Henryk. I kiedy w jednej ze scen w drugiej części hrabia Henryk wstępuje z synem do lochu, no jest to loch tej traumy. Jest to, co zostało wyparte gdzieś tam na samo dno. Bo jeśli możemy myśleć o tym, to znaczy jak daleko w kierunku zła absolutnego mogą się jeszcze posunąć ci u władzy, no to ta wyspa jest tym, nie? Czy trudno wyobrazić sobie coś jeszcze bardziej złego, nie? Przerażającego. Więc taka jest nasza nieboska, ona jest pesymistyczna, tak jak Krasiński był pesymistą i fatalistą. On nie widział nadziei dla świata, znaczy nadzieję widział w Bogu i ten Bóg u nas też jest. Nie? To znaczy, bo ja też widzę, mimo wszystko jednak wynika to też z mojej wiary i dlatego ten tekst też mnie tak interesuje. Znaczy, gdzie ten Bóg? Nie? Czy Swinarski, kiedy wystawiał Nieboską Komedię w latach 60. na legendarne przedstawienie, umieścił akcję w kościele? Piękny pomysł, bardzo syntetyzujący, ponieważ rewolucja wówczas jest profanacją kościoła. Kościół jest tym miejscem, gdzie Henryk żeni się z żoną, na ołtarzu płodzili Orcia. Piękny pomysł, ale czy nas stać już na ten piękny pomysł? Znaczy kościół już nie ma tej funkcji, nie? To jest tylko fasada. Znaczy nasza nieboska nie mogłaby się dziać w kościele, więc gdzie jest ten Bóg? Nie? U nas aniołem stróżem, który gdzieś tam w tym świecie się przemyka, będzie po prostu postać jakiegoś bezdomnego, gdzieś tam siedzącego przed teatrem na skrzydełkach anielskich i mającego swoje kwestie anioła stróża wypisane na kartonie. I to jest to dobro, które tak trudno dostrzec, a diabeł u nas będzie miał krzykliwie czerwony garnitur, bo to zło jest zawsze prostsze, nie? A ostatecznie tak to wszystko jest decyzją człowieka, nie? Znaczy, co chce widzieć, nie? A kogo chce ominąć i znowuż nie patrzeć. Więc wszystko wraca do tego widzenia, niewidzenia, nie? To znaczy odkrywania prawdy, a czym ona jest, no to też nie wiadomo.
0: Tak o przerażającej aktualności Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego opowiadał Piotr Pacześniak. To piekło na ziemi prezentowane w Nieboskiej Komedii twórcy spektaklu znajdują na prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina. Wyspa ta przez lata była miejscem przestępstw seksualnych, regularnie odwiedzanym przez elity polityczne, intelektualne, biznesowe. I tak jak w dramacie Krasińskiego, arystokracja ukrywa się w okopach Świętej Trójcy, no to w spektaklu, w tych okopach ukrywają się, czy będą ukrywać się osoby, które były gośćmi na wyspie Epsteina. Między innymi Jeff Bezos czy Stephen Hawking. Jak mogliśmy usłyszeć też w wypowiedzi Piotra Pacześniaka, podobnie jak Zygmunt Krasiński, nie oszczędza on ani elit, ani rewolucjonistów. No i o krytyce elit już wspomniałam, a rewolucjonistów zaś reprezentuje pan Kracy. Za pomocą jego postaci Piotr Pacześniak zaczyna podawać wątpliwość to, czy my jako społeczeństwo jesteśmy naprawdę gotowi na to, żeby poznać prawdę, czy jesteśmy gotowi na chaos, który może wybuchnąć, gdy tej prawdy się dowiemy. Dodał on także, że każda rewolucja musi się z tym ryzykiem mierzyć i jednocześnie nie rezygnować ze swoich ambicji zmiany świata na lepsze. Ostatnim tematem, który poruszyłam z Piotrem Pacześniakiem, jest problematyczność tekstu Zygmunta Krasińskiego związana z jego antysemityzmem. To obecnie jest chyba największa skaza na tym tekście, która już wielokrotnie była poruszona w analizach, w adaptacjach Nieboskiej Komedii. Jak do tego tematu podchodzą twórcy spektaklu w Teatrze Polskim?
1: Dlaczego ten tekst jest niewygodny też, to znaczy tam to jest cała wielka też opowieść o antysemityzmie Krasińskiego, to znaczy o scenie z przekrztami. Krasiński rysuje wizję rewolucji jako zorganizowanej tak naprawdę przez, no przez Żydów po prostu, wiadomo. I oczywiście to jest duży problem. I to jest problem, z którym już zmagali się reżyserzy, od kiedy ten tekst jest wystawiany, od 120 ponad lat. Już Leon Schiller się zmagał z tym. Swinarski jakoś nie widział w tym dużego problemu, ale inni tak. I to jest jakaś skaza na tym tekście, to znaczy, ale trzeba też wiedzieć, że Krasiński jako 21-latek, widząc teraz, co się dzieje z młodzieżą, naprawdę nie powinniśmy się dziwić, że 21-letni chłopak w tamtym czasie z tak ograniczonym dostępem do informacji popadł w jakąś taką kolejną. To znaczy jego antysemityzm oczywiście przybrał jakąś taką jakby wyrazistą formę na kartach Nieboskiej Komedii, ale potem te jego poglądy się zmieniały. To znaczy to nie jest tak, że się tylko radykalizował, bo taki pozostał. My w ogóle rzadko myślimy o naszych polskich romantykach jako o ludziach, których poglądy i postawy i podejście do Polski czy do świata też ewoluowało. To znaczy to byli ludzie, którzy żyli lata, nie są jakimiś figurkami, nie? Z bryku. I tutaj historia była taka, że już teraz nie pamiętam, kto był autorem tej broszury, ale w ręce Krasińskiego wpadła broszura skrajnie antysemicka i on to przeczytał, jako ten młody człowiek po prostu w to uwierzył. I łatwo jest nam teraz to oceniać z naszej perspektywy, ale warto może poprzez Krasińskiego spojrzeć na samych siebie i zobaczyć, ile my informacji przyjmujemy teraz bezkrytycznie, mając jednocześnie taki dostęp do sprawdzonych informacji, nie? Czy jak nas zalewa, to znaczy i to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest oczywiście działalność państwa Izrael teraz, to znaczy...
0: Tak o antysemityzmie i tym Zygmunta Krasińskiego, i tym współczesnym, i tym historycznym opowiadał Piotr Pacześniak. Jak już wcześniej wspominałam, z Piotrem Pacześniakiem rozmawiałam ponad miesiąc temu. Od tego czasu spektakl pewnie uległ zmianie. Jak mocno, no to tego przekonać się będziemy mogli już w najbliższym tygodniu. Premiera spektaklu planowana jest na 19 czerwca, a spektakl będzie również wystawiany w ramach festiwalu Malta.

0: A teraz nietypowo przenosimy się nie do jednego z poznańskich teatrów, a do kina Muza, bo właśnie tam podczas Dogs Against Gravity miałam okazję zobaczyć film Freak Show i porozmawiać ze współreżyserem tego filmu, czyli z Filipem Pawlakiem. Filip Pawlak to artysta, którego do tej pory przede wszystkim można było spotkać na scenie teatralnej, między innymi w scenie roboczej w Poznaniu. To również samorzecznik artystów z niepełnosprawnościami, aktor, reżyser. Za kamerą stanął on po raz pierwszy. A za reżyserię filmu Freak Show odpowiadał razem z Łukaszem Rondudą, który może być wam znany z takich filmów jak Wszystkie nasze strachy czy Serce miłości. Freak Show to nie tylko tytuł filmu, ale to także tytuł performance'u, który pod koniec października 2024 roku odbył się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas performance'u na scenie mogliśmy zobaczyć czwórkę artystów i artystek. Nadię Markiewicz, autorkę instalacji i autorkę wideo, doktorantkę na krakowskim ASP, która we Freak Show wcieliła się w róże. Daniela Kotowskiego, który w swoich pracach pokazuje perspektywę osób głuchych i który w tym roku reprezentuje Polskę na Biennale Sztuki Wenecji. Także Agatę Wąsik, którą mogliście już wcześniej zobaczyć w kilku spektaklach i operach, a która we Freak Show wcieliła się w Lady Picasso. No i babcię, artystkę drag, która tworzy postacie inspirowane rozkładem ciała i cierpieniem. O tym, jak doszło do współpracy tych wszystkich wymienionych artystów i artystek, opowie Filip Pawlak.
1: Filip Pawlak, reżyser filmu Freak Show. Początek projektu to współpraca Łukasza Rondudy i Nadii Markiewicz w takim dosyć klasycznym, kuratorsko-artystycznym formacie, w którym Łukasz planował po prostu wystawę Nadii Markiewicz, do której doszło swoją drogą później. Natomiast z ich rozmów wyłaniał się powoli pomysł na wspólny projekt, który miał dotyczyć reprezentacji, tożsamości osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza tych wątków, które najczęściej są niedopowiedziane, które są mniej obecne, czyli czy jakiegoś rodzaju przeżywanie wstydu, złości, melancholii za utraconą sprawnością, jakby różnego rodzaju emocji, na które składa się przeżycie osoby z niepełnosprawnością, artysty z niepełnosprawnością. No i z tego jakby takiego zróbmy coś innego niż robi, nie wiem, Artur Żmijewski, zrodził się pomysł na być może zaangażowanie większej ilości artystów. No i tu ktoś mnie polecił, pojawiłem się w projekcie. Przez najbliższe kolejne miesiące pracowaliśmy nad formatem, nad tematem, nad zawartością tego. Jak opowiedzieć złość, jak odpowiedzieć to, że chcemy być niezależni, że chcemy być dumni, że chcemy pokazać, że niepełnosprawność to nie jest tylko litość albo smutek, ale też może być feria różnych innych emocji. No i z tego jakoś przeszliśmy do Freak Show, do pokazów dziwolągów. Tą tradycją zajmowała się Nadia Markiewicz i zajmuje dalej w swoim doktoracie. Przekonała nas w jakiś sposób, ale też nie trzeba było długo nas przekonywać, że nawiązanie do bardzo uprzedmiotowiającej, ale też znanej tradycji performance'u, ludzkiego cyrku, który kojarzymy raczej negatywnie, dla nas może być czymś, co będzie upodmiotawiające właśnie, gdzie znajdziemy tą społeczność. Zastanowimy się, jak dzisiaj mógłby wyglądać Freak Show, czym mógłby być dla nas. Więc tak też poszliśmy dalej, po nitce do kłębka. My zaczynaliśmy i myśleliśmy o różnych pomysłach. Był film drogi, był film jakiś punkowy, był projekt, który miał angażować inne osoby zupełnie w małych miasteczkach. Jakby tych pomysłów o tym, jak chcemy to opowiedzieć, tak aby było to czytelne, aby było to mocne, aby mogło to zaangażować i jakieś działanie z pola sztuki, ale też było dobrym materiałem dla filmu, no tych rozważań mieliśmy dużo i pomysłów. Zostaliśmy na tym jako czymś, co możemy dosyć łatwo opowiedzieć, co jest jakoś rozpoznawalne. Jest catchy, no bo jakby wiadomo, też szukamy tematów, które są seksowne, jakoś przykuwają uwagę. No, tutaj jest to dosyć wprost. No, mówimy o dziwolągach. No więc mówmy o dziwolągach. Zróbmy z nich, zróbmy z siebie te dziwolągi. Tak też staraliśmy się to poukładać, jeśli chodzi o performance, no a potem jeśli chodzi o film, no to jakby korzystaliśmy z tego, co się tam zbierało.
0: Zapytałam również Filipa Pawlaka, czy nie kusiło go, aby również wyjść na scenę i aby pojawić się po drugiej stronie kamery.
1: Myślę, że bardzo trudno jest być jednocześnie reżyserem i aktorem we własnym filmie. Ja pojawiam się na chwilę, bo rzeczywiście podczas performance'u na scenie jestem tam kimś w rodzaju wodzireja. Natomiast z tej pierwszej trójki, czyli mnie, Łukasza i Nadii, no tak sobie poukładaliśmy to, że Nadia stwierdziła, że skupi się na stworzeniu własnego dzieła do performance'u Freak Show. Natomiast ja z Łukaszem przejmiemy reżyserię i no, oko, które będzie to obserwować i teatralnie, i filmowo. No i ten dystans, ta przestrzeń pomiędzy obiektem, a szkiełkiem i okiem i tym, kto obserwuje, bada i śledzi, no jest potrzebny. No chyba, że projekt byłby bardzo, nie wiem, autoteliczny i taki wewnętrzny. Natomiast no, on opowiadał o grupie, o zjawisku, był szerszy niż tylko moje doświadczenia albo ciekawość Łukasza, czy tylko doświadczenie Nadii. Więc jakby tutaj było... Myślę, że dosyć naturalne, że te perspektywy, role nie mogły się jakby zejść jako jedna, bo byłoby też za dużo mnie w tym wszystkim, a od tego mam inne projekty, aby opowiadać bardziej swoją tylko perspektywę czy swoją historię. No tutaj jednak skupiliśmy się na bohaterach, na ich opowieści przefiltrowanej przez wrażliwość Łukasza i moją.
0: Bohaterowie i bohaterki filmu Freak Show sięgają do tradycji dawnych pokazów dziwolągów, do tradycji gabinetów osobliwości, czyli do tego tytułowego Freak Show. Podczas performance'u, który przygotowali i którego proces przygotowania oglądamy na ekranie, w bardzo różny sposób wykorzystują figurę freaka. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w opisie performance'u możemy przeczytać, że wszystkie artystki i artystów połączyło myślenie o niepełnosprawności jako o narzędziu artystycznym. Film jednak pokazywał też różnice w ich podejściu do sztuki, w uplasowaniu siebie w tym świecie sztuki. Tak czy siak, ci silni bohaterowie, którzy w swojej codzienności zmieniają i tę rzeczywistość społeczną, i tę rzeczywistość sztuki, to najbardziej wartościowa część tego filmu. Zapytałam Filipa Pawlaka, jak dołączyli oni do tego projektu.
1: Szukaliśmy po znajomościach, też po znajomości rynku, artystów, którzy są na tyle samodzielni, samoświadomi, ale też podchodzą do niepełnosprawności nie tylko jako do tematu, ale też jako do jakiegoś narzędzia krytycznego. Szukaliśmy właśnie takich artystów, którzy są w stanie wejść w taki dosyć już krytyczny, polityczny dyskurs ze swoją sztuką. No ich jest dosyć mało, więc w Polsce tak ogólnie. Tych, którzy są doświadczeni, którzy wiedzieliśmy, że będą w stanie zadbać o swoje granice, którzy będą w stanie powiedzieć coś, nie będą się bać, którzy będą mieli czas, przestrzeń, chęć i pomysł na to, jak to zrobić. Tak znaleźliśmy właśnie te osoby proponowane sobie wzajemnie, wyszukiwane tak, aby no właśnie znaleźć jakąś grupę, która opowiada o niepełnosprawności w bardziej szeroki sposób, nie tylko z jednej perspektywy, ale z kilku, które łączą w sobie po prostu bycie z bycie odmieńcem, bycie cudakiem, ale też granie tym, korzystanie z tego, że patrzycie na mnie, to chcę, żebyście na mnie patrzyli, tak? Jakby jestem dziwny, jestem głuchy, jestem freakiem, jestem creepem, jestem budzącym emocje i zainteresowanie obiektem również, ale gram w tym w świadomy i konsekwentny sposób, więc takich osób, zwłaszcza jeszcze w naszym wieku, myśląc o młodej polskiej sztuce krytycznej, jest dosyć mało, więc kiedy znaleźliśmy właściwie tę czwórkę dosyć tak organicznie, no to wiedzieliśmy, że tyle nam wystarczy, bo też nie robimy filmu o nie wiem, 10 artystach, tylko ten balans czwórki bohaterów nam pozwalał już wykreować bohatera zbiorowego, a jednak cały czas opowiedzieć o poczęści, o tle, o jakichś różnicach w ich podejściu, w ich potrzebach, w ich ambicjach.
0: Na końcu nawiązałam do doświadczenia samego Filipa Pawlaka jako reżysera filmu i reżysera wielu spektakli, bo do tej pory zazwyczaj operował on językiem teatralnym, a w przypadku Freak Show operował po raz pierwszy językiem filmowym. Podczas spotkania po pokazie filmu opowiadał on o różnicach w finansowaniu branży teatralnej i filmowej, o różnicach w sposobie funkcjonowania obu branży. Zastanawiałam się też, i o to zapytałam, nad możliwością artystycznego wyrażenia siebie, którą daje film, a którą daje teatr.
1: Myślę, że te dwa media artystyczne są zupełnie od siebie różne i w odmienny sposób fascynujące i też ograniczające się. W teatrze operuje na dużej wrażliwości, ale też teatr pozwala, czy scena pozwala na całkiem sporo eksperymentu, na granie z formą, na to granie energią, którą wytwarza się na scenie. Teatr z racji swojej skali operuje też dla mniejszej liczby osób, więc jakby ta presja na wynik, na to, żeby mnóstwo ludzi go zobaczyło, na to, żeby też zwrócił się tak finansowo, jest o wiele mniejsza. Teatr jest jednak w większości finansowany z środków publicznych w ramach misji przez teatry, instytucje kultury. Natomiast film, zwłaszcza film kinowy, pełnometrażowy, taki jaki chcieliśmy zrobić, no jest przemysłem kultury, jest przedsięwzięciem oprócz tego, że artystycznym, to również biznesowym. Musi na siebie musi zwrócić się finansowanie, muszą ludzie go zobaczyć, żeby go zobaczyli, muszą też się do niego przekonać. Nie mogą się czuć onieśmieleni przed zobaczeniem jakiegoś dzieła filmowego, dopóki się nie ma, nie wiem, rangi bycia laureatem Oscara, który może sobie zaryzykować, robiąc coś bardzo eksperymentalnego. No tutaj nie jesteśmy w tej pozycji, więc no coś za coś. Film daje możliwość dotarcia ze swoją myślą, ze swoim spojrzeniem do o wiele szerszej grupy ludzi, no ale wymaga pójścia na kompromisy, jeśli chodzi o ostrość tego spojrzenia, o jego moc. Chociaż ta moc działa po prostu na troszeczkę innym wektorze, na innym poziomie. Teatr natomiast, czy scena, pozwala trochę inaczej, być może bardziej wyrazistym, ale trochę mniej kompromisowym. No natomiast skala jego oddziaływania jest mniejsza i bardziej ograniczona przez po prostu liczebność widowni, no i też medialną obecność teatru w Polsce.
0: I tymi słowami Filipa Pawlaka kończymy opowieść o filmie Freak Show. Kończymy też dzisiejszą odsłonę odsłuchu teatralnego. Anna Szamotuła za konsoletą, Magda Chomczyk za mikrofonem. Byłyśmy z wami przez najbliższą godzinę, a ja zachęcam do tego, żeby zostać z aferą, bo już za chwilę na antenie Studio Fixu. Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
2: Autopromocja.
3: Witam wszystkie panie.
2: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
5: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
8: Codzienność zamienia się w metaforę.
9: Studio Fixum.
0: Dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj nastąpiła, czy teraz już nastąpiła bardzo oczekiwana zmiana miejsc, bo teraz Magda Chomczyk za konsuletą, Anna Szomotła przy mikrofonie. Nieco zmieniamy klimat i dzisiejsze Studio Fixum też będzie troszkę inne niż zwykle, ale na tyle do siebie podobne, żebyście nie stracili i nie straciły rozeznania. Studio Fixum w domyśle dyrdum, ale zazwyczaj, zresztą nawet Zajawka o tym mówi, że to jest audycja o tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. A dzisiaj w ogóle porzucamy codzienność i będziemy rozkminiać to, jak to jest, jeżeli ktoś w ogóle żyje cały czas w fikcji. Ale w takiej zdrowej. Będziemy rozmawiać o różnych takich wrażeniach, bodźcach i naszej percepcji. Taki temat, który zresztą Studio Fixum bardzo lubi. Ten temat i inne pokrewne. Oczywiście kącik meteorologiczno-egzystencjalny. Dzisiaj tak, jest pogoda i jest samopoczucie. Jak ta pogoda na was wpływa i co może mieć swoje skutki, no to nad tym należy się zastanowić w swojej indywidualnej głowie, ponieważ ta pogoda jest na tyle neutralna i na tyle właściwie żadna, no jest dosyć ciepło, trochę pada, ale właściwie nie pada, jest słońce, ale też zachodzi za chmury, chmur nie ma, ale nas zaraz chwilę później nadpływają, potem odpływają. Pogoda jest właściwie wszystkim, dlatego też może się bardzo różnie odbijać na naszym samopoczuciu. Tymi słowami ja teraz zapowiem utwór, który był nie tak dawno w Studio Fixum, ale który debiutował w tej audycji, w sensie może debiutował gdzieś indziej, ale w naszej audycji debiutował niedawno i myślę, że jeszcze nie został tak do końca dobrze odsłuchany, jeszcze nie było okazji się w niego wgłębić, więc wraca do nas z niczym echo, bo taki tytuł utworu, a zespół to Pejzaż i to właśnie teraz.

Myślę, że jeśli nie udało się wam wyciszyć przy piosence echo zespołu czy grupy Pejzaż, to, to nie wiem, co może jeszcze pomóc, chociaż wykonamy taki wysiłek. Za chwilę kawałek, który na pewno uniesie wszystkich kilka centymetrów powyżej tego miejsca, gdzie się znajdują. Jest to jeden z moich ulubionych kawałków wszechczasów. I dlatego się z nim dzielę. Natomiast nasz dzisiejszy temat będzie właśnie gdzieś trochę się rozgrywał właśnie, no już dwa razy właśnie. Nasz dzisiejszy temat nie będzie się rozgrywał wtedy, kiedy akurat coś mówię. Nasz temat będzie się rozgrywał dzisiaj wtedy, kiedy będą utwory. Dlatego, żeby była okazja trochę odkurzyć swoją wyobraźnię, gdzieś tam połapać jej różne przejawy. Wyobraźnia jest naturalnym zasobem ludzkim. Wszyscy posiadamy wyobraźnię. Czasami jakimś, kto faktycznie ma taką zdolność imaginowania nie wiadomo jakich rzeczy, mówi się, że osoba ma bogatą wyobraźnię. Zawsze też w trakcie mojego dzieciństwa słyszałam, że czytanie ubogaca czy wzbogaca wyobraźnię, dlatego kazano nam czytać dużo książek. To się zresztą w systemie szkolnym nie zmieniło do dziś i było bardzo dobrze, bo właśnie czytanie nie tylko buduje wyobraźnię, ale także buduje umiejętność poprawnego pisania w języku polskim pod względem ortograficznym i gramatycznym. Więc jeżeli kogoś nie przekonuje wyobraźnia, to na pewno umiejętność posługiwania się językiem polskim będzie tym argumentem nie do zbicia. Tymczasem jeszcze jeden taki kawałek, który pozwoli wydłużyć nam myśli i wyjść trochę z tego biegu. The Cinematic Orchestra oraz The Awakening of a Woman.

I wracamy do naszego tematu. To było The Cinematic Orchestra i The Awakening of a Woman. Jeden z bardziej znanych zresztą utworów tego zespołu. No, multiinstrumentalistycznego. Nie ma takiego słowa. Multiinstrumentalnego. To nie jest łatwe słowo, żeby je powiedzieć. Multiinstrumentalnego zespołu, który no właśnie takie światy sobie gdzieś tam maluje. Skądinąd ten utwór ma już swoje lata i nadal brzmi świetnie. W ogóle muzyka filmowa jest ogromnym zagadnieniem. To jest taki rodzaj muzyki, który ma za zadanie wzmocnić przekaz obrazu, ale też do niego dopowiadać, często kontrapunktować, czyli stawiać jakiś element jakby przeciwko, ale też puentować, czyli podsumowywać to, o czym jest dana scena. Jest to ogromna sztuka, komponować muzykę filmową. No i też znamy z naszych wielu dekad istnienia kinematografii takie kanoniczne tematy filmowe. Czym innym jest opracowanie muzyczne, to znaczy wynalezienie takiej muzyki istniejącej już, która będzie właśnie korespondować z filmem, z jego treścią, z jego warstwą narracyjną, ale też z klimatem, czy nawet jeszcze z jakimiś innymi treściami. Tutaj na przykład kino Sofii Coppoli jest takim przykładem, które bardzo ciekawie wykorzystuje muzykę jako jeden jeszcze dodatkowy element. Jeżeli znacie film Przekleństwa niewinności, no to tam ta muzyka zespołu R, francuskiego zresztą skądinąd, często pojawiającego się także na antenie Studia Fixum w Radio Afera, tam w tych utworach jest tyle przestrzeni, że tworzy to dodatkowy element dystansu między bohaterami. Z kolei w Marii Antoninie, w filmie również wyreżyserowanym przez Sofię Coppolę, tam mimo, że jest to film kostiumowy, bardzo werystycznie odrysowana epoka, w której się to dzieje, czyli czasy Marii Antoniny właśnie. Mimo tych wszystkich peruk, ubrań, całego ceremoniału, to muzyka, która została wykorzystana w tym filmie, na przykład w scenach z imprezami, tam jest muzyka współczesna. Zupełnie, znaczy znana nam z naszych czasów, sprzed kilku lat. Duże hity, do których wszyscy tańczyliśmy albo tańczono po prostu. I ten zabieg z kolei miał służyć pokazaniu tego, że to były te imprezy tamtych czasów. To byli młodzi ludzie, którzy bawili się tak samo, jak dzisiaj bawią się młodzi ludzie. To są takie przykłady. No i teraz na przykład Bridgertonowie, również film kostiumowy, mógł się wydarzyć już po Marii Antoninie, gdzie ten zabieg no właśnie takiego przepisywania współczesnej muzyki na aranżacje orkiestrowe czy kameralne, takie, które mogłyby zagrać właśnie w czasach Bridgertonów, są już takim bardzo dobrze oswojonym.

środkiem opowiadania historii. Wszystko ma swój czas. Natomiast muzyka filmowa to właśnie muzyka, która wspiera obraz, ale nie tylko sam obraz, wspiera w ogóle historię. No dobra, ale to teraz czas na etnobotanikę oraz leśny jazz.

leśny jazz, chociaż jest bardzo ciekawy ten utwór, nie ma wcale tak dużo jazzu w sobie, chociaż on jest tam oczywiście obecny, natomiast przede wszystkim obecny jest tam taki vibe lat 90. i muzyki z lat 90., która no właśnie jest znakiem swoich czasów, tak jak każdy inny element. Rozmawialiśmy o filmach, no to wracając do tego przykładu, filmy z lat 90. nie byłyby filmami z lat 90., nawet jeżeli byłyby tamte fryzury, stroje, samochody i inne artefakty z tamtych czasów, ale nie byłyby tym samym, gdyby nie muzyka i ten bardzo szczególny vibe muzyczny. Zresztą każda dekada ma jakiś taki swój ślad, swój symbol, sposób formułowania w ogóle muzyki popularnej. Czy to będą lata 70., 80., 90., teraz już mamy też nostalgię za latami 2000, znaczy tym początkiem, niejako przełomem wieków, ale także jednak jakąś nową estetyką wyłaniającą się z lat 90. Zresztą lata 90. na początku i na końcu to też zupełnie inna estetyka. Ale no właśnie, muzyka jest jednym z takich elementów. Zapowiedziałam, że dzisiaj będziemy myśleć o tym, jak to jest, kiedy ktoś żyje w fikcji. I mam na myśli tutaj taką sytuację, kiedy, no właśnie, odpalamy sobie serwis streamingowy i oglądamy serial. I łapiemy się na tym, że nawet nie wiemy już, który to jest odcinek, ani nawet która seria. No, ledwo co zaczęliśmy, a już zaczęło świtać i to może właściwie już było 2 dni temu. No nie wiem, czy zdarzają się wam aż tak długie i intensywne sesje oglądania, ale znamy ten stan. Zresztą zanim wchodziliśmy w styl oglądania, konsumowania treści za pomocą binge-watching, czyli takiego ciągu oglądania, no wcześniej też były maratony filmowe na przykład, co też sprawiało, że zanurzaliśmy się na wiele godzin w jakiś świat. Nie wiem, czy to na przykład Władcy Pierścienia, czy jakieś inne takie serie, no bo to też musiało się pojawić jednak coś, o, Gwiezdne Wojny na przykład. No i teraz, co się dzieje z ludzkim mózgiem, gdy ogląda film? I na stronie filmoterapia.pl można przeczytać, że no właśnie, że ten stan, w który wchodzimy, jest podobny do transu. Angażuje się jednocześnie zmysł wzroku, słuchu i nasze emocje. I co ciekawe, doświadczamy bodźców niemal tak samo, jak wtedy, gdy przeżywamy sytuację w świecie rzeczywistym. Za to odpowiedzialne są tak zwane neurony lustrzane, czyli komórki nerwowe, które odzwierciedlają czy wprowadzają nas w stan, który obserwujemy u innych. To jest bardzo dobrze znane zjawisko z życia codziennego. Jeżeli widzimy kogoś smutnego, to przez to, że sami mamy empatię, nam też się robi smutno. Tak samo działa ziewanie czy wymiotowanie na przykład. Pewne rzeczy pobudzają nas tak samo tylko dlatego, że gdzieś się widzimy obok. No i reakcje podczas oglądania można podzielić na kilka głównych etapów. Pobudzenie zmysłowe, zaangażowanie emocjonalne i wyrzut neuroprzekaźników. I tutaj mózg jest zalewany dopaminą, czyli hormonem przyjemności, co sprawia, że chcemy oglądać dalej. I w zależności od tego, jakie sceny oglądam, jaki film, no to albo pojawia się adrenalina, czyli napięcie, no to znamy z horrorów, z thrillerów, z filmów akcji, albo oksytocyna, czyli empatia do bohaterów. Kibicujemy im i chcemy zobaczyć, co wydarzy się dalej. Czy osiągną swoje cele, zdobędą swoje szczyty i czy wszystko potoczy się dobrze i będzie happy end, czy po prostu będzie the end. Skądinąd tu już za tym stoją gatunki filmowe, które naprowadzają nas na samym początku, zanim jeszcze w ogóle włączymy film, no to określenie gatunku filmu naprowadza nas na to, jakiego rodzaju emocje będziemy przeżywać. I to jest bardzo ważne, dlatego że
Niekoniecznie wszystkie emocje chcemy w sobie ewokować w danym momencie. No i okej, okay, no to to jest taki element umysłowy, co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy oglądamy film. Zresztą podobnie będzie, kiedy na przykład słuchamy słuchowisko, czy serialu audio, czy no właśnie, jakiegoś audiotworu, nazwijmy to. Co prawda nasz wzrok jest wtedy wyłączony, ale słuch funkcjonuje nieco inaczej. Cała historia nadal odgrywa się na ekranie, tylko wtedy tym ekranem jest nasz umysł. Widzimy to niejako po drugiej stronie oczu. Nasza wyobraźnia pracuje i generuje obrazy pod wpływem tego, co słyszymy. No i też można powiedzieć, że słuchanie jest bardziej trójwymiarowe niż oglądanie filmu, ponieważ oglądanie filmu na jednym płaskim ekranie, nawet jeżeli tam będzie 3D czy coś, no to jest jednak spotkanie z płaszczyzną. Słuchanie jest trójwymiarowe, dlatego że jeżeli mamy dobrze skonstruowaną historię i ona będzie rozgrywać się w przestrzeni, to my będziemy, i do tego służą nasze uszy, do tego służy nasz błędnik, lokalizować poszczególne osoby, miejsca i zdarzenia. Jeżeli słyszymy, że coś się dzieje za nami z tyłu, po lewej stronie na przykład, albo przed nami z prawej, po lewej, coś jest hen daleko, a coś jest już tutaj bliziutko, no to te wszystkie kwestie załatwiają nam uszy. A tego nie ma w filmie na przykład. Takich aspektów jest troszeczkę więcej, no ale teraz Microbeat i Orbital Tribe.

Orbital Tribe i to jeden z kawałków zespołu poznańskiego zresztą Microbit czy Microbite. Jakkolwiek. My wracamy do kwestii tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy coś ogląda, kiedy przebywa w świecie fikcji. Po pierwsze, okazuje się, że wcale nasz mózg nie traktuje tego jako fikcję. Emocje, które przeżywamy, przeżywamy naprawdę. Dlatego też tak ważna jest kontrola rodzicielska i przez jakby określanie wieku, od którego można dany film oglądać. Film, serial, jakkolwiek. Dlatego, że jeżeli zaserwujemy zbyt intensywną dawkę emocji, nie mówiąc już o treściach i obrazach, osobie, która ma jeszcze nie na tyle niewykształcony mózg, no to te bodźce mogą faktycznie zrobić dużą krzywdę, po prostu dużą krzywdę człowiekowi. Jak konkretnie dzieje się z, co konkretnie dzieje się z mózgiem, możecie przeczytać sobie na filmoterapii.pl. Tam jest cały wywiad na ten temat z neurokognitywistą, doktorem habilitowanym Mateuszem Golą. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Na pewno znacie to uczucie, kiedy wyłaniacie się właśnie z takiego binge-watchingu, czyli z takiego całej nasiaduwy, posiaduwy z jakimś sezonem serialu albo po maratonie filmowym i zaczynacie wszystko traktować trochę jakby to się działo w filmie. Ja tego uczucia doznaję dosyć często, znaczy za każdym razem, kiedy mi się jakiś taki dłuższy maraton trafi, to z kolei nie dzieje się zbyt często. I wtedy, kiedy ten film się kończy, rozglądam się po pomieszczeniu, zastanawiam, to jest w kinie zresztą ten efekt jest bardzo silny, właśnie też dlatego, że tam nie mamy w ogóle dostępu do innych bodźców, czy inne bodźce nie mają dostępu do nas, jest czarna sala i tylko film. I po całym sensie się budzimy, niejako budzimy, nawet mimo tego, że przez cały czas jednak byliśmy przytomni. No, nie liczę tego, że ktoś tam się zdrzemnął gdzieś po drodze, nie? Ale nagle następuje wybudzenie, czyli w tym momencie to stwierdzenie, że nasz mózg wpada w stan transu, kiedy ogląda coś fikcyjnego na ekranie, no byłoby jak najbardziej prawdziwe, bo trudno się budzić, jeśli się nie śpi, ale jeżeli nasz mózg wchodzi jeszcze w inny stan, jakiś pośredni, no to to wybudzanie się staje się faktem. No i to są takie kwestie. Jest jeszcze jedna kwestia, o której sobie powiemy, ale to po Adrenaline i po utworze Black

0: To był Adrenalin i Black Cat, tanki utwór. Zresztą było tam, można wyczuć skradanie się, niczym to robią koty, a wiadomo, w nocy wszystkie koty są czarne, skradanie się kocie na tych małych łapkach bezgłośnych, najczęściej bezgłośnych zresztą. No dobrze, my już właściwie dobijamy do końca naszego dzisiejszego Studio Fixum. Nie było jeszcze jednego elementu, czyli synonimów. Jeszcze nie było. No i będą teraz synonimy do słowa przebudzenie. Nie są najbardziej rozbudowane. Rozbudzenie, zbudzenie, odrodzenie, przebudzenie, ocknięcie się również. No, tak to by mniej więcej wyglądało. Nie ma tego faktycznie bardzo dużo. Czasami zdarzają nam się całe bardzo długie listy. Ale miałam na myśli jeszcze jeden element, który wchodzi w całą tę sprawę przebywania w świecie fikcji. Podobno Alfred Hitchcock to powiedział, że dramat to życie, z którego wycięto nudne momenty. Nie do końca bym się zgodziła z tym cytatem, ale jest to jeden z częściej powtarzanych cytatów właśnie wśród kinofilii. I nie wiem, czy kiedyś wyobrażaliście sobie swoje własne codzienne życie jako film. Otwieracie oczy, przeciągacie się w łóżku i zaczynają się napisy początkowe. Kto wyreżyserował, kto napisał oczywiście scenariusz, kto zrobił muzykę, kto występuje. Cała taka czołówka, którą znamy z filmów. Myślenie o swoim życiu jako filmie, przynajmniej przez chwilę, może no, zaskakująco nas doprowadzić do jakichś nowych dróg, dlatego że naturalnie będziemy musieli sobie zadać pytanie, jaka będzie następna scena i co się będzie w niej działo. A dlaczego nie zgadzam się z tym, że dramat to życie, z którego wycięto nudne momenty? Dlatego, że nie do końca tak tworzy się filmy. To znaczy, w filmie pojawiają się te momenty, które owszem będą bardzo zaskakujące, będą posuwać akcję do przodu, będą dramaturgicznie ustrukturyzowane. Wszystkie te kwestie się pojawiają. Ale pojawiają się te momenty w życiu bohatera na ekranie, czy bohaterki, czy całego jakiegoś zgrupowania ludzkiego, albo niekoniecznie ludzkiego. Te momenty, które wszystkie razem do tak zwanej kupy będą opowiadać jakąś historię. Ta historia będzie rozgrywać się na naszych oczach lub uszach lub obu jednocześnie i będzie w nas coś zostawiała, będzie właśnie wzbudzała w nas emocje, ale również zmuszała do takiego bardzo silnego procesu myślowego. I ta historia opowiada nam coś po to, żeby zadać nam jakiś temat do rozmyślań. Temat i historia to są dwie różne rzeczy i możemy oglądać historię, nie wiem, o miłości. Takich filmów jest bardzo dużo. Jest też taka popularne przekonanie, że każdy film w pewnym sensie opowiada o miłości. Albo jeśli nie o miłości, to o pieniądzach lub władzy. I to są trzy główne tematy. Właściwie reszta to są dopiski. I teraz, jeżeli oglądamy film o miłości, jest to siłą rzeczy antyfilm w naszym życiu o miłości, bo jest ich bardzo dużo, no to to, co będzie ten nowo oglądany film odróżniać, to to, w jaki sposób on ten temat miłości ujmuje. Co nam chce powiedzieć o miłości poprzez to, że bohaterzy i bohaterki przeżywają akurat to, a nie coś innego i przeżywają to tak, a nie inaczej. Poza tym temat, który się wyłania z całego filmu, może w ogóle nie dotyczyć fabuły albo być od niej bardzo odlegle uplasowany. Możemy oglądać kino gangsterskie, gdzie będzie, nie wiem, napad na bank, ale tematem filmu będzie, na ile możemy polegać na innych ludziach, a wcale nie zabezpieczenia sejfu w banku gdzieś tam. Zatem stąd to myślenie o naszym życiu jako filmie siłą rzeczy będzie musiało nam uruchomić zupełnie inne refleksje. Ponieważ życie to nie jest film, film to nie jest życie, ale przecież jedno i drugie się cały czas przeplata. Nie tylko dosłownie, kiedy idziemy do kina, ale też wtedy, kiedy chcemy spojrzeć na nasz film jak na scenariusz, bo te następne sceny trzeba jeszcze dopisać. Tymi słowami ja się dzisiaj z wami żegnam. Dziękuję za wspólny czas podczas Studio Fixum na antenie Radia Afera. Za chwilę program filmowy Afera w kinie. Tam tematy filmowe, które się pojawią, no to jak to co tydzień. Magda Chomczyk realizowała audycję. Anna Szamotyła mówiła. Ja się z wami żegnam bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień o 17. Cześć.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
2: Codzienność zamienia się w metaforę.
3: Codzienność zamienia się w metaforę.
4: Studio Fixum.
5: Autopromocja.
6: Jest, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
8: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
9: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
10: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Autopromocja. Reklama.
11: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
5: Reklama.
12: Radio Afera. 98,6 MHz.
13: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
14: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
13: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
14: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
13: ciekawe.
14: Pojawisz. Pojawisz się
13: ciekawe.
14: W filmie.
13: Ciekawe!
15: Lecisz tam na dół do popcornu.
13: Montowaj! Teraz w kinie!
16: W każdą sobotę o godzinie 18.
17: Witajcie bardzo serdecznie, jest 18.00. Dzisiaj zaczynamy Aferę w kinie, jak to zwykle bywa w sobotni wieczór o godzinie 18. I zapraszamy was w podróż po kinie na temat bardzo, myślę, przyjemny, taki cieplutki. O nim więcej mój współprowadzący, czyli Filip Bestrzyński. Ja nazywam się Mateusz Cierchowicz, a realizuje nas Antek z Mateuszem, którzy nas bardzo gorąco powitali. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i oddaję tobie głos.
18: Owszem, może pogoda za oknami nam nie dopisuje, ale można pomarzyć jednak. Postanowiliśmy zatem pomarzyć o tej porze roku, która teoretycznie się rozpoczęła i teoretycznie powinna nam dopisywać, ale nie do końca z nami jest. Będziemy zatem rozmawiać o kinie i o lecie w kinie, o wakacjach, o tym, co nam się kojarzy z wakacjami w kinie i jakie to różnorodne filmy wokół tego tematu mogliśmy znaleźć i obejrzeć.
17: Dokładnie, tak więc manifestujemy tą ciepłą aurę, która powinna nas otaczać i sprzeciwiamy się wszystkim deszczowym dniom. Im mniej takich, tym lepiej, więc szykujmy się na coraz to lepsze dni.
18: A z tą nadzieją możemy przejść do pierwszej w naszej dzisiejszej audycji piosenki. Będzie to Rockaway Beach autorstwa Ramones.

0: To był utwór Rockaway Beach zespołu Ramones. A my wprowadzimy was teraz w ten letni nastrój. Jest czerwiec, więc postanowiliśmy dzisiaj właśnie skupić się na kinie w tematyce takiej letniej, o tym, jak to lato nam się kojarzy właśnie w różnych kinematografiach, jakie filmy przychodzą nam do głowy. No i jak się okazało, oboje mieliśmy jakieś dosyć takie tematyczne, silne skojarzenia. Czy to wyszło umyślnie, czy nieumyślnie, to zobaczymy w trakcie tej audycji. W każdym razie zarówno ja, jak i Filip nie za bardzo wiemy, co przygotowała ta druga strona. Ja wiem, bo troszeczkę zdradziłeś temat, a ja się domyśliłem w ramach tego tematu, jaki film musi tam się znaleźć. I łączy się on poniekąd z filmami, które ja wybrałem, bo gdy ktoś by mnie zapytał, jeszcze raz sobie to powiedzmy, co mi się kojarzy z latem, to prawdopodobnie odpowiedziałbym właśnie takie włoskie wakacje. I jakoś tak wyszło, chyba nieumyślnie, że większość filmów, które mi się skojarzyły, to były właśnie albo włoskie filmy, albo filmy osadzone akcją we Włoszech. I dopiero po tym, jak wypisałem sobie 5 filmów, zauważyłem, że tylko jeden jest osadzony w Stanach Zjednoczonych i jest w pełni amerykański, to miałem takie okej, dobra, coś jest na rzeczy. Tak więc na mojej liście kino właśnie takie letnie, to jest kino włoskie. I pierwszy, że tak powiem, na ogień pójdzie serial. Dosyć współczesny. Nie wiem, czy słyszałeś o takim serialu dodatkowo Netflixowym, który polecam, to nie jest aż tak częste, który się nazywa Replay.
1: Nie, powiem szczerze, nie słyszałem.
0: O, to myślę, że akurat to jest serial, którym pozytywnie cię zaskoczy, bo wydaje mi się, że mógłby ci siąść. To jest taki serial, który myślę, że mógłbyś obejrzeć z przyjemnością.
1: Czy to jest ten włoski, czy amerykański?
0: To jest amerykańsko-włoski. No, amerykańska jest obsada i jest tam parę włoskich aktorów. Oczywiście w większości mówią po włosku, więc tak jak należy. Tylko jak gadają z Amerykanami, gadają po angielsku, co jest zrozumiałe. No i sam tytuł tego serialu wskazuje, na czym on bazuje, czyli na opowieści Utalentowany Pan Ripley. Jest to bodajże 5. albo 6. adaptacja tej powieści, więc było tego trochę. Najbardziej kultowa to już ta mająca ponad 20 lat z Mattem Damonem oraz Judem Law, więc już dość taka kultowa pozycja. Ja jej do końca nie lubiłem i po tym filmie nie za bardzo lubiłem Matta Damona. Tak więc nie zapadł mi za bardzo tak w pamięć ten film, ale tutaj mam do czynienia z serialem, który opowiada o Włoszech, ale w czerni i bieli. I to moim zdaniem wyszło mega klimatycznie. W sensie tam właściwie każdy kadr to jest taki obrazek, który możesz sobie wyciąć i powiesić na ścianę. Dosłownie każdy kadr. I ogólnie, żeby wprowadzić może o tym, o czym właściwie serial opowiada. Mamy do czynienia z tytułowym Tomem Ripleyem, który jest no, takim bardzo doświadczonym oszustem. No i ma swojego przyjaciela, Dickiego, który... No, tam przyjaciela takiego dawnego ze szkolnych lat, właściwie czy to przyjaciel, czy bardziej jakiś taki ledwo znajomy, to ciężko to ocenić na starcie. W każdym razie dostaje misję od jego ojca, żeby go odnaleźć, bo ów Dicky jest dość dzianym chłopakiem, no i wyjechał na te wakacje do Włoch, no i nie chce wrócić, a rodzice za nim tęsknią. Więc Tom, podający się za jego bliskiego przyjaciela, no, wybiera się do tych Włoch, właśnie mając na celu przekonanie Dickiego, żeby ten wrócił do rodziny. Więc początek tego filmu, myślę, fajnie kontrastuje z całą resztą, bo zaczynamy w takim dość obskurnym Nowym Jorku. Akcja tam jest osadzona bodajże w latach 70. albo 60., teraz nie jestem pewien.
1: Musiało być już kawałek temu, skoro tyle adaptacji się pojawiło w międzyczasie.
0: Tak. No i tutaj właśnie cofamy się w czasie rzeczywiście, bo ta wcześniejsza adaptacja była uwspółcześniona, ta jest z kolei właśnie taka trochę, nie wiem jak się to nazywa, czy jest jakieś określenie na to, że coś jest cofnięte w czasie z kolei, a nie uwspółcześnione.
1: Jeszcze cofnięte wobec materiału oryginalnego?
0: Tak mi się wydaje, no.
1: O! Więc to w sumie niezbyt częsty zabieg mamy.
0: No właśnie, dość unikatowy i...
1: Taka, można roboczo chyba nazwać archaizacją?
0: No taka archaizacja, no, myślę, że to jest dobre słowo, Też właśnie ten czerń i biel, myślę, dodaje tutaj klimaciku. No i co? No i przenosimy się na to włoskie wybrzeże. Mamy też dużo rzymskich uliczek, bo akcja też jest osadzona w różnych miejscach we Włoszech, więc mamy też weneckie kanały, wszystko, co nam się z Włochami kojarzy. Są te właśnie zjawiskowe, czarno-białe ujęcia, co wydaje mi się też w ogóle bardzo nieoczywiste w sposobie przedstawienia Włoch. Jakbym powiedział, to w kinie raczej Włochy są zawsze takie cieplusie, żółto-zielone.
1: Żółte.
0: Tak, bardzo dużo żółtego koloru się tam pojawia, no bo jest gorąco. A tutaj czerni-biel. No i na dodatek historia taka trochę kryminalna, trochę detektywistyczna, nawet z takimi nawiązaniami do kina noir. Więc narzuca się to głównie poprzez właśnie sposób filmowania. Tam jest dużo takich ujęć, które może się kojarzyć z jakimiś takimi starszymi filmami. No i w roli głównej Andrew Scott, więc też aktor, myślę, lubiany przez dużą rzeszę jego fanów. No i tutaj w tej roli jest naprawdę moim zdaniem fenomenalny, bo on gra oszusta, fałszerza i wydaje mi się, że bardzo fajnie wypadają te wszystkie momenty, w których on się trochę zdradza, że właśnie coś gra. I te takie drobne elementy, jakieś takie nutki fałszu, udawania, które zaświadczają właśnie jakby o tym zawodowym podejściu do życia głównego bohatera. No i też mam wrażenie, że Andrew Scott ma taką cudowną aparycję pod kątem takiego trochę złowieszczego charakteru. On też grał Moriartiego w Sherlocku i myślę, że to ma coś w tym, bo te jego takie półuśmieszki mają w sobie coś takiego wręcz diabolicznego i to tutaj myślę się fenomenalnie sprawdza, a partnerują mu na ekranie Johnny Flynn i Dakota Fanning, także też dosyć znane persony. Serial ma 8 odcinków. I niektórzy zarzucali temu serialowi, że on jest zbyt rozwleczony, że właśnie ma takie bardzo nieśpieszne tempo, ale moim zdaniem właśnie inni czynili z tego zarzut. Dla mnie jest to właśnie atut tego, bo to, co mi się właśnie skojarzyło mocno z takimi letnimi opowieściami, to jest właśnie takie zwolnione tempo.
1: Zawieszenie troszeczkę.
0: Takie zawieszenie w czasie.
1: Takiej delikatnej melancholii, nie?
0: Dokładnie tak. To mi się bardzo kojarzy właśnie z tym letnim czasem, że wszystko tak trochę spowalnia. No i też może to też się narzucać dość oczywisty sposób. Czerni, biel, Włochy, więc mi się to skojarzyło z neorealizmem włoskim, no bo co? No, jednak studiowałem filmoznawstwo, więc gdzieś to tam pokutuje w mojej głowie. No i taki byłby mój pierwszy strzał, taka polecajka na lato. Nie wiem, czy cię przekonałem, czy nie.
1: Powiem szczerze, bo twoja rekomendacja jest jak na razie bardzo przekonująca i brzmi jak na razie bardzo kusząco.
0: Polecam sam, że tak powiem, zastanawiałem się, czy wrócić do tego tytułu, bo naprawdę mi się dobrze to oglądało. Mimo, że opowiadam do antybohaterzy, który w bardzo wielu momentach raczej jest typem takim psychologicznie mało przyjemnym do oglądania. Ale z drugiej strony jest to na tyle fascynujące, że jakoś mi się to dobrze oglądało. Polecam.
1: To wspaniale. A do dalszej części audycji wrócimy po przerwie muzycznej. Będziemy teraz słuchać utworu Vacances de 87 zespołu La Couleur.

0: Wracamy do Was w Aferze w kinie. Dzisiaj rozmawiamy o kinie i o lecie, w które tak powolnie wkraczamy tym czerwcowym miesiącem. Taką polecajką, którą ja przygotowałem dla Was i wcześniej już o niej mówiłem, był serial Ripley z Andrew Scottem, który znajdziecie na jednej z platform streamingowych. A jaką polecajkę przygotował dla Was Filip, to się dowiemy zaraz, bo mam nadzieję zdradzi nam ten sekret.
1: Zdradzę. Film, który zacznie tę serię, którą właśnie teraz będę, o której będę właśnie mówił, został już na pewien sposób zasugerowany. Był to film, który mój współrozmówca odgadł jeszcze zanim zaczęliśmy audycję, ponieważ tak jak wspomnieliśmy jeszcze wcześniej, nie powiedzieliśmy sobie, jakie będą nasze przykłady w trakcie dzisiejszej audycji. Film, o którym chciałbym wspomnieć, to Call Me By Your Name. Film znany, myślę, doceniany przez wiele osób i był to jeden z filmów, który nie tylko jako pierwszy przyszedł mi do głowy, kiedy zacząłem myśleć o audycji o lecie. Był to film, który przyszedł mi do głowy, zanim pomyślałem o audycji o lecie. Zasadniczo pomysł audycji zrodził się głównie dzięki temu filmowi, który po prostu niedawno mi się przypomniał. I kiedy zacząłem myśleć o nim, zorientowałem się, że mam pewien motyw i pewną słabość do gatunku filmowego i pojawił mi się w głowie cały tryptyk filmów, które łączy bardzo silny motyw, ponieważ są to wszystko filmy w krajach śródziemnomorskich z bardzo silnym motywem LGBT.
0: No właśnie, i tym motywem zasugerowałeś, jakie filmy przygotowałeś i od razu pomyślałem o tym, że pewnie Call Me By Your Name gdzieś się tam pojawi i to też był tytuł, o którym pomyślałem w kontekście tej audycji, ale stwierdziłem, nie, to na pewno padnie ze strony Filipa, więc nie wpisałem tego na moją listę i słusznie, bo teraz mogę sobie posłuchać o tym filmie, więc
1: dokładnie. Jest to film, do którego mam rzeczywiście ogromną słabość. Jest to moim zdaniem piękna opowieść właśnie dokładnie i wakacyjna, bo w klimacie wakacyjnym mamy do czynienia z Włochami. Akcja ma miejsce w latach 80., jeżeli się nie mylę.
0: Bardzo możliwe.
1: I obserwujemy historię miłosną pomiędzy nastoletnim Elio, a starszym od niego, przyjeżdżającym właśnie do Włoch na wakacje, na projekt badawczy, Oliverem. I ta powstająca między nimi historia miłosna zarówno pokazuje nam to, jak Elio dojrzewa uczuciowo, i jest to też historia, która jest moim zdaniem bardzo słodka, ale też ma dużo czasu na rozwinięcie się. Oczywiście pewne osoby skrytykowałyby film za pokazywanie relacji z różnicą wieku. Jest to aspekt, o którym warto wspomnieć, ale moim zdaniem film jest nadal warty obejrzenia i nie wiem, czy znam dużo więcej filmów, które są bardziej letnie niż ten film.
0: No prawda, tam też zadebiutował, znaczy nie zadebiutował, ale że tak powiem zyskał większą rozpoznawalność niejaki Timothée Chalamet, który tam właśnie chodził w takich bardzo letnich ciuszkach z rozpiętą koszulą i miał taki, sam emanował taką letnią energią, mam wrażenie, w tym filmie.
1: Dokładnie. Był to też w sumie pierwszy raz, kiedy ja go zobaczyłem na wielkim ekranie, nie wiem.
0: U mnie tak samo, Ja chyba zobaczyłem ten film w tym samym roku, widziałem Lady Bird, to chyba były takie dwa tytuły, które mi się jakoś tak narzuciły, gdy wtedy jakoś tak skojarzyłem, że to jest rok Timothy'ego.
1: Dokładnie. Natomiast nie jest to jedyny film, o którym chciałbym wspomnieć. Mam jeszcze dwa filmy. Będzie to de facto taki troszeczkę tryptyk kina LGBT, ponieważ inny film, który również zwrócił moją uwagę i przypomniał mi się w związku z latem, to film francuski tym razem. Przenosimy się z Włoch do Francji.
0: Czy nawiązuje jakoś do utworu, który usłyszeliśmy?
1: Tak.
0: Jest
1: to lato 85, więc nie,
0: to nawet wiem.
1: Nie wakacje 87 jak w utworze, ale czy lato 85, film François Ozona. Film bardzo ciekawy, również pokazuje historię miłosną między tym razem parą dwóch nastolatków, która też na pewien sposób jednak kończy się tragicznie, bardziej tragicznie niż w Call Me By Your Name. Film, który jest bardzo cukierkowy, bardzo słodki, wręcz przesłodzony bym powiedział i bardzo mi się podobało czytanie jakiś czas temu opinii o tym filmie, ponieważ ma bardzo dużo dobrych ocen, ale wszyscy piszą, no Ozon, kiczowaty, dobry. I muszę się zgodzić, że film rzeczywiście nie jest
0: sprawdzona marka, tak zwana.
1: Nie jest szczególnie subtelny, nie jest to jakieś takie wysokie kino, ani jakaś taka bardzo subtelna historia, ale mam wrażenie, że film ten ma naprawdę bardzo dużo uroku i można się w nim zapomnieć. Bardzo jest słodki. I trzecim filmem, którym zakończyłbym ten tryptyk, jest tym razem film grecki.
0: Olsztyn, to rzeczywiście śródziemnomorsko bardzo.
1: No, motyw mi się bardzo spodobał. Byłem bardzo dumny, jak mi te trzy filmy akurat się pokazały w głowie. Jest to tym razem film Moje lato z Carmen. Film taki bardziej chyba low-key, ponieważ miałem okazję go tylko widzieć na nowych horyzontach i powiem szczerze, później zniknął z mojego radaru, ale również historia dwóch osób, tym razem nie pary, są to przyjaciele, ale no, mamy też okazję śledzić ich różne historie miłosne i głównie opiera się na dość prostym schemacie, ponieważ ci dwaj przyjaciele piszą scenariusz do filmu i jest to dość klasyczny scenariusz filmu z filmem, ale filmu w filmie. Taka
0: szkatułkowość trochę filmowa.
1: Dokładnie, ale film jest również bardzo urokliwy, bardzo letni i dawno nie oglądałem takiego filmu, w którym tak bardzo wzdychałbym do tych plaż, które tam się pojawiają. Naprawdę piękne kadry. Cudownie ogląda się także aktorów, muszę przyznać.
0: Ale podoba mi się, że mówiąc o lecie, mamy film, który nosi w sobie, że tak powiem, ten człon lato. W ogóle jest bardzo dużo, mam wrażenie, filmów, które noszą tytuł lato i jakiś rocznik. Bo wiem, że też Carla Simon w Hiszpanii nakręciła film, którego teraz właśnie nie pamiętam tego i cyfry, która tam stoi, ale jest lato coś. Chyba 75.
1: To wspaniale, gdybym dodał to jeszcze do mojego tryptyku, to wyszedłby prawdopodobnie kwadryptyk?
0: Tak. Tylko, że tam nie mamy do czynienia z kinem LGBT, więc to by tu się by wyłamało z tego.
1: Nie, to nie pasuje niestety.
0: Niestety. Tylko ten człon, że tak powiem, liczbowy. Ale to może będę to kontynuował niejako i zapowiem to, co zaraz ja powiem, jaką polecajkę z mojej strony usłyszycie, ale na początek Bryan Adams i utwór Summer of 69.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu The Summer of 69 i wracamy w takim razie do tematu naszej dzisiejszej audycji, którym jest lato, do którego bardzo, o którym myślimy, za którym tęsknimy i które niestety nam za oknami aktualnie nie dopisuje. Poruszyliśmy już różne tematy, poruszyliśmy zarówno serial włosko-amerykański i cały piękny tryptyk LGBT, który udało nam się zebrać, i przechodzimy teraz w takim razie do dalszych przykładów filmów, które nam się z latem skojarzyły. Mateusz, jakie są twoje propozycje i rekomendacje?
1: Otóż Bryan Adams wybrzmiał nie bez powodu. Ta liczba 69 jest dość znacząca, bowiem kolejny tytuł właśnie jest osadzony w tymże roku, 1969. Jest to film bardzo znanego reżysera, który obecnie może trochę dziwne rzeczy robi i gada głupoty, czyli Quentina Tarantino. Pewnego razu w Hollywood to jest dla mnie taki tytuł, który od razu gdzieś tam obok Call Me By Your Name w głowie zaświtał. No i wydaje mi się, że tutaj za dużo nie można mówić tak naprawdę, bo chodzi o to, że akcja jest osadzona właśnie w lecie 69, które jest też, z tego co kojarzę, znane dość jako takie upalne lato, no i dodatkowo kojarzone z tym latem miłości, czyli właśnie dziećmi, kwiatami, wysypem właśnie hipisowskiego ruchu, który też jest przedstawiony w filmie Tarantino w raczej dość niepochlebny sposób, co też wydaje mi się dość unikatowe w kinie, bo zazwyczaj hipisi raczej mają taką dobrą pasę.
0: A przynajmniej nieszkodliwą, mam wrażenie.
1: Tak, przynajmniej nieszkodliwą. To jest, myślę, dobre określenie, a tutaj rzeczywiście nie dość, że są szkodliwi, to powiedziałbym, że bohaterowie trochę pozbywają się ich jak szkodniki. Także no, jest to nietypowe podejście. Ale niekoniecznie o hipisach chciałem gadać, to taka dygresja. Przede wszystkim to, co mi się kojarzy, no to właśnie jest ten vibe tego filmu. Tam jest takie lato pełną parą. No chociażby kultowa scena, gdy Brad Pitt, czyli Cliff Booth, naprawia coś tam na dachu, chyba komin, już nie pamiętam, swojego domu, swojego kumpla. No i właśnie tam naprawia, jak taki prawdziwy facet, zdejmuje tą koszulkę, bo jest gorąco, ma dżinsy. No i jest to upalne słoneczko, no i grają cudowne utwory, jak to zwykle w filmach Tarantino, a tutaj mam wrażenie, rzeczywiście ta ścieżka dźwiękowa jest naprawdę, naprawdę solidna. To po prostu można sobie puścić w jakiś dzień po prostu playlistę z tego filmu i będziecie po prostu się dobrze bawili, mam wrażenie. Także nie dość, że klimacik taki letni jest, bardzo dobre nuty tam lecą, no to jeszcze w sumie bardzo cenię ten film za takie odwzorowanie w sumie epoki, bo to jest dosłownie tak, taki wehikuł czasu, mam wrażenie. Człowiek się przenosi do tego roku 69. Film trwa około 2 godziny 40, ale mi zupełnie te 2 godziny minęły od tak, bardzo szybko. Mógłbym tam właściwie w tym kinie przesiedzieć jeszcze kolejne 2 godziny 40 i pewnie bym się jakoś specjalnie nie zmęczył, bo właśnie czuję się trochę zupełnie osadzony w tym świecie. To jest taka pełna immersja. Także ten film naprawdę pochłania, trudno się oderwać, no i po prostu też pięknie popatrzeć na ten okres i Los Angeles.
0: Rzeczywiście jest to film, na który się bardzo dobrze patrzy. Też dawno go oglądałem temu, ale zupełnie nie miałem wrażenia, jakby to był długi film. Jakbyś mnie zapytał

0: audycją, to prawdopodobnie powiedziałbym, że trwało około 2 godziny. Zupełnie nie odczułem tego dłuższego metrażu jednak.
1: I to jest właśnie fenomen tego filmu.
0: Ale coś mam wrażenie jest magicznego w tym amerykańskim wschodnim wybrzeżu i takiego szczególnie letniego. No, po pierwsze jest to kraina, której tak naprawdę no, mamy do czynienia z takim quasi wiecznym latem.
1: To prawda.
0: To jest to jeszcze rzeczywiście kraina, która tak wygląda trochę jak Włochy. Ma po prostu taki letni urok.
1: To prawda.
0: Wieczny jest zarówno architektura, jak i sposób zachowywania się i ubrania jest taki ludzi, którzy tam mieszkają. Wydaje się być taki klasycznie letni, ponieważ jeden z przykładów filmów, o których ja od razu pomyślałem, także jest filmem, który jest silnie związany z bardziej właśnie tym, nie wiem, źle powiedziałem, wschodnim wybrzeżem, zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, mi też się to zawsze myli, ale tak, to prawda, zachodnie wybrzeże. Wschodnie to jest tam, gdzie Nowy Jork, tylko...
0: Dokładnie, to mniej letnie.
1: Tak, to mniej letnie, tylko my myślimy, myśląc o zachodzie, raczej kojarzymy, że no, pierwsze co jest, to Nowy Jork.
0: Fantastyczny błąd, piękny lapsus. Natomiast film, który przyszedł mi do głowy, to Palm Springs.
1: Też o nim myślałem.
0: Tak. Film, w którym rzeczywiście jesteśmy razem z bohaterami zamknięci w niekończącej się pętli czasowej, której bohater zmuszony jest do ciągłego powtarzania swojego dnia i robi to w właśnie takim wybitnie letniej okolicy. Mamy te klasyczne amerykańskie spieczone gorącym słońcem autostrady, mamy piękne, pustynne krajobrazy i mamy oczywiście ludzi bardzo letnio ubranych, którzy naprawdę sprawiają, że marzymy, żeby pogoda w naszej okolicy była troszeczkę lepsza.
1: No i też mamy do czynienia z jakąś imprezką, więc to bodajże jakiś ślub.
0: Dokładnie.
1: Czy tam wesele, tak dokładnie rzecz mówiąc. Więc tam jest dużo drineczków wszelkiej maści, więc to zawsze fajnie się kojarzy z latem.
0: Dokładnie. Jest to też w ogóle film, na który też bardzo dobrze patrzy. Wszystkie te aspekty letnie, przystojni też aktorzy oczywiście zostali bardzo dobrze podkreśleni przez ten film. Kolejny film, który jest taki kolorowy, intensywny, cukierkowy i sam plakat, na który właśnie patrzyłem przed audycją, żeby przypomnieć sobie troszeczkę o tym filmie, ociekał latem.
1: To prawda. Zaczęliśmy od czerni i bieli, ale idziemy w teraz coraz bardziej kolorowe strony, więc mam nadzieję, że was nie zawodzimy. I może po krótkiej piosence wrócimy do was z kolejnym klimatem włoskim, tym razem chyba ode mnie. All Summer Long już przed wami. Kid Rock.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu All Summer Long zespołu Kid Rock. Wracamy zatem do naszego dzisiejszego tematu audycji. Wracamy do letnich filmów. Filmów, które kojarzą nam się z latem, z wakacjami, z ciepłym klimatem. Byliśmy już we Włoszech, byliśmy we Francji, w Grecji. Byliśmy także dwukrotnie w Ameryce i teraz będziemy wracać do chyba ostatecznie letniego kraju, jakim są Włochy. Jaka jest twoja kolejna propozycja, Mateuszu?
1: Tak, dokładnie. Zwiedzamy różne, że tak powiem, krainy włoskie, bo Ripley serial był osadzony w Rzymie, trochę w Wenecji, bodajże też na Sycylii, ale nie był osadzony w Toskanii. A to jest kraina, którą trzeba odwiedzić latem, więc Pod słońcem Toskanii jest kolejnym tytułem, który przygotowałem. I chyba najmniej, że tak powiem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ambitnym z tego wszystkiego, co przygotowaliśmy, bo to jest taki film, który kojarzę z dzieciństwa, bardzo taki amerykański, prosty. Myślę, że jest jakiś taki typ filmów amerykańskich o właśnie zagubionych bohaterach. Często Nowojorczycy to są, którzy muszą gdzieś wyjechać, bo ich się po prostu ten natłuk życia przytłacza. I gdzie muszą wyjechać? Muszą wyjechać do Włoszech, żeby nauczyć się tego takiego włoskiego luzu i wrócić odświeżeni. I to zawsze są jakieś włoskie wakacje, czy właśnie Pod słońcem Toskanii. Amerykanie lubią jeździć do Włoch i, że tak powiem, uczyć się życia od Europejczyków.
0: Powiem szczerze, zupełnie zapomniałem o tym motywie w amerykańskim kinie, ale zaraz po tym, jak o tym wspomniałeś, bardzo głęboką falą przyszły te różne filmy i te sceny.
1: Jest ich sporo, nie?
0: To są filmy, które mam wrażenie chyba były przez jakiś czas fabrycznie generowane, bo naprawdę...
1: Bardzo możliwe. I wydaje mi się, że tytuł, który ja, że tak powiem, tutaj przygotowałem, jest trochę jednym z tych wytworów fabrycznych, ale jakże przyjemnym do oglądania.
0: Dokładnie. A propos filmów prostych i słodkich, to mam też kolejną propozycję filmu, który bardzo mi się spodobał, bardzo zapadł mi w pamięć i też był prosty i myślę, że to nie jest jakieś wielkie kino, ale podobał mi się bardzo. To był film dla dzieci. Mhm. Film może familijny, bardziej ładnie to umiemy, Luca.
1: A, tak, tak, tak, to słyszałem. Nie oglądałem, ale słyszałem pozytywną opinię.
0: Myślę, że jest to bardzo dobra propozycja dla każdego, kto chciałby obejrzeć tego typu film z rodziną. Również mamy do czynienia z bardzo pięknym, kolorowym obrazem Włoch. Aczkolwiek mam wrażenie takim, no nie z amerykańskiego punktu widzenia, raczej został nagrany z pewną czułością kulturową dla Włoch i ich kultury, mam wrażenie.
1: To się zawsze ceni.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście jest to taki, no, amerykański film animowany, więc jest jaki jest, ale nadal mam wrażenie, że jest tam więcej zrozumienia niż w wielu innych filmach, które amerykańskie, które mają miejsce w Europie. Moje osobiste wspomnienie z tym filmem jest również bardzo ciepłe i specyficzne, ponieważ chyba nie jestem pewien, z którego roku to jest film, ale mam wrażenie, że z roku 22, ponieważ miałem okazję być na nim z ukraińskim dubbingiem, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie.
1: To chyba nawet pamiętam, jak o tym kiedyś mówiłem.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale bardzo mi się podobał, nie wszystko rozumiałem, ale... Jak widać, można nie wszystko rozumieć i nadal dobrze się bawić na
1: tym
0: filmie.
1: A to jest ciekawy klimat. Włoskie klimaty, amerykańskie studio i...
0: Ukraiński dubbing w polskim kinie, dokładnie.
1: No to jest dobra zbitka. To ja wrócę jeszcze do tego filmu Pod słońcem Toskanii. Tutaj w roli głównej Diane Lane, właśnie w roli tej Amerykanki, która jest nieco zagubiona i postanawia wyjechać właśnie do Nowej Toskanii, kupić willę, która się rozpada, wszystko skrzypi, wszędzie są duże pająki, są jakieś przeciągi. No i są ci Włosi, którzy niby tam pracują. Tu uwaga, polski akcent, bo to jeszcze były te lata, że jednym z tych włoskich pracowników jest Polak imieniem Paweł. Pozdrawiam mojego tatę w tym momencie, czyli imiennika tego bohatera. I on jest grany przez też aktora z polskimi korzeniami, w sensie, dokładnie. Jest to historia właśnie tej głównej bohaterki, która tak, no, w sumie sobie tak żyje w tej Toskanii, próbuje naprawić ten dom, ale jednocześnie naprawia właśnie siebie i musi poznać tą bliskość, no bo wiesz, Nowy Jork, to wszystko w takim szybkim tempie, właśnie te relacje cierpią, a tutaj może naprawdę się zakorzenić w tej społeczności i jakoś właśnie nauczyć się tego włoskiego dolce far niente i takiego słodkiego nieróbstwa i takiej właśnie filozofii, takiego powolnego życia. życia i no i to, co mogę zrobić? No, ciepło robi się od samego patrzenia na ten film, bo też jest właśnie tak, jak wspomnieliśmy na początku odnośnie czarno-białego replaya, no właśnie, tu dominuje ten żółty kolor tego upalnego włoskiego lata. No i to jest taki bardzo lekki, przyjemny film, który myślę warto sobie obejrzeć właśnie tak na luzie.
0: Wspaniała propozycja, naprawdę. Bardzo mi się podoba, że ten włoski stereotyp, oczywiście mam wrażenie, wiele różnych narodów ma tego typu stereotypy o Włochach i Włoszech jako takich oraz ich kulturze, ale mam wrażenie, że ten ich amerykańska odmiana jest szczególnie niesamowita. Jakieś takie Włosi, prości ludzie, sól ziemi, powrót do natury, Jean-Jacques Rousseau.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest coś w tym, bo jak teraz tak kojarzę właśnie ten film Pod Słońcem Skanie, to ci Włosi są tam takimi prostymi ludźmi. Ale z drugiej strony jest tam też jedna bohaterka, która tak też nawiązuje do jednego z najbardziej kultowych filmów włoskich, czyli La Dolce Vita. Tam bohaterka wprost jakby swoim ubiorem nawiązuje i zachowaniem do bohaterki właśnie filmu Federica Felliniego. Więc tam jest zarówno tak, że albo jest takie włoskie pospólstwo, włoskie nieróbstwo, jak i ci bogaci i też oczywiście nie robię z nich, bo Włosi to nie robią, tak?
0: Wiadomo.
1: Wiadomo.
0: Powszechnie.
1: No i tak, tyle ode mnie, jeśli chodzi o Pod Słońcem Toskanii. Zaraz wrócimy do was. Ja mam jeszcze dwie propozycje. Nie wiem, czy do dwóch zdążę powiedzieć, ale zobaczymy. Sprawdzimy to. A posłuchamy utworu, który przygotował Filip.
0: Będzie to utwór francuski tym razem. Tytuł tego utworu to Attrape Rêve, a zespół to Polo i Pan.

0: Wracamy do Was po utworze Attrape Rêve, utworze francuskim, który przygotował do Was Filip. I to teraz Filip przejmie mikrofon i opowie Wam o nie francuskim filmie, bo amerykańskim, ale przenoszącym nas w regiony Europy, w których jeszcze nie byliśmy.
1: Dokładnie, na chwilę zostawimy regiony Europy, w których grasujemy już od samego początku naszej audycji o lecie i filmach letnich, ponieważ już mam wrażenie, zakatowaliśmy prawie że na śmierć Włochy. Odwiedziliśmy także inne kraje śródziemnomorskie oraz, jak już ustaliliśmy po kilku błędach, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tym razem przenosimy się do Szwecji.
0: Nieoczywisty wybór jak dokładnie na letni klimat.
1: Zwątpiłem przez chwileczkę, ponieważ zastanawiałem się, czy to była Szwecja czy Norwegia, ale wydaje mi się, że Szwecja.
0: Szwecja.
1: Szwecja. Ponieważ będziemy rozmawiać jeszcze o filmie Midsommar, który może nie kojarzy się nam oczywiście w sposób oczywisty z latem, ale jest to jednak film, który, jak sam tytuł na to wskazuje, ma miejsce w samym środku lata. Jest to film troszeczkę odmienny od tych, które już wspominaliśmy w naszej audycji, ponieważ nie jest to dramat, ani nie jest to bardzo słodki, cukierkowy film w żółtych, bardzo amerykańskich barwach, choć jest to także amerykański film. Mamy tutaj do czynienia z horrorem, który jest właśnie, tak jak zwykle horrory, mam wrażenie, kwitną w raczej ciemności i w tym, co jest dla nas bardziej takie niezrozumiałe, nocne i przerażające. To jest, to mam wrażenie, jeden z niewielu horrorów, które widziałem, nie widziałem ich za dużo, ale jeden z niewielu horrorów, które właśnie kwitnie dzięki temu, że odbywa się w biały dzień. Wszystko jest bardzo widoczne, wszystko jest skąpane tym takim bladym, nordyckim słońcem i odbywa się w czasie długich skandynawskich dni, ponieważ no, jest to lato, więc te dni są rzeczywiście bardzo długie. I cały ten klimat jakimś cudem właśnie bardzo wzmaga to poczucie przerażenia po prostu i strachu, gdy oglądamy sceny, które mają miejsce na ekranie w biały dzień, ponieważ mam wrażenie, że polski tytuł tego filmu chyba to Midsommar w biały dzień, o ile się
0: tak,
1: nie mylę.
0: Tak, jest to rozwinięte. To w Polsce jest dosyć częsta praktyka.
1: Bardzo częsta.
0: No, ale
1: lubimy dodawać taki dramatycznie brzmiący podtytuł do filmów, które wcale tego podtytułu nie miały.
0: To prawda. I to też jest dosyć ciekawe, że właśnie ten film przywołałeś, bo szczerze powiedziawszy jest drugi horror, który też jest osadzony głównie w ciągu dnia, jest bardzo jasnym horrorem, ale kojarzy się w 100% z zimą. I jest to Leśnienie.
1: Tak.
0: Więc to jest ciekawe, że dwa filmy tak bliskie poniekąd są tak od siebie dalekie, jeśli chodzi o porę. No dobrze, ale Midsommar w biały dzień jest filmem, który jak najbardziej polecamy. Na pewno jest to film gorący, taki zarówno jeśli chodzi o klimat, jak i o nerwy, które trzeba sobie przygotować, bo jest tam napięcie budowane bardzo, no.
1: Tak. Jest to film wymagający, mam wrażenie, że dużo bardziej niż, psychologicznie wymagający, dużo bardziej niż większość propozycji, które składaliśmy przez większość audycji dzisiaj.
0: To prawda i być może nie będę też na koniec polecał filmu, który jest jakiś super lekki, ale z drugiej strony na pewno nie jest horrorem, może jest trochę filozoficzny poniekąd, bo filmem, który no, muszę wspomnieć i jest w 100% włoski, już nie jest amerykański, to Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. No film osadzony w Rzymie, znowu wracamy do Włoszech, przepraszam, ale tak jakoś mi się to wszystko kojarzy z tymi włoskimi klimatami. No i co? No Paolo Sorrentino musiał się tu pojawić, bo właściwie większość jego filmów jakoś z tym letnim vibe'em się kojarzy. Czy to, to była Ręka Boga, czy Bogini Partenope w szczególności. No to są właśnie te takie filmy, które z tym latem mają dużo wspólnego. No i też jakby sam klimat tych filmów, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką trochę, no oczywiście z latem, tak, ba, ale z drugiej strony też styl reżysera jest taki bardzo ironiczny i mam wrażenie, że w lecie to się tak sprawdza, że to nie są takie w 100% poważne filmy. I taką moją ulubioną sceną, która dobrze to oddaje w filmie Wielkie Piękno, jest scena performance'u pod akweduktem, gdy artystka wbiega z całej, że tak powiem, swojej siły i prędkością w akwedukt, w białej szacie, półnaga i właśnie to jest sztuka i potem główny bohater przeprowadza z nim wywiad i on jakby pyta, skąd czerpie pomysły na to i to jest takie oryginalne oczywiście. Mówi to w pełni ironicznie. No a poza tym przepiękny główny bohater ubierający się w tak cudowne kreacje. No właściwie można by oglądać, robić jakieś takie zdjęcia i się po prostu wzorować. Gdybyśmy wszyscy się tak ubierali, to bylibyśmy naprawdę piękni.
1: Mamy rzeczywiście wyjątkowe uczty dla oczu dzisiaj, mam wrażenie, w trakcie audycji.
0: Oj tak. Mamy tutaj dużo do oglądania. No i może w takim razie, skoro kończyliśmy włoskim poniekąd już klasykiem, to mogę powiedzieć, że jeżeli chcecie włoskie klimaty kontynuować, no i też jakoś tam, myślę, w lecie jest to dobry czas, żeby sobie jakieś takie listy do nadrobienia zrobić, to ja bardzo gorąco i serdecznie polecam wracać do włoskiego neorealizmu, bo to jest bardzo przyjemny nurt w kinie i przyjemny, może nie przyjemny, bo trudny, ale to są naprawdę piękne filmy. Tak więc odpalcie sobie Wikipedię neorealizm włoski i tam dużo tych filmów, myślę, może przypaść wam do gustu. No a są to już starsze filmy, więc też trochę zapomniane.
1: Afera w kinie uczy i bawi. Przez całą audycję bawiliśmy, pod koniec troszkę uczyliśmy, ale audycja dobiega już powoli końca i będziemy się żegnać w takim razie. To był temat lato w kinie.
0: Dokładnie.
1: Zwiedziliśmy pół świata, głównie Włochy.
0: Tak, a jeżeli wyszliśmy, to głównie w Europie, troszeczkę zawitaliśmy do Stanów.
1: Dokładnie.
0: Następnym razem postaram się bardziej.
1: Zima w kinie.
0: Tak, to za pół roku. Przy mikrofonach byli
1: Filip Bestrzyński
0: oraz Mateusz Cierchowicz. Realizował nas Antek i Mateusz. A na koniec wsłuchajcie się Island in the Sand zespołu Weezer.

0: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
1: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
0: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
1: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
0: ciekawe.
1: Pojawisz. Pojawisz się
0: ciekawe.
1: W filmie.
0: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
0: Montowaj! A teraz w kinie!

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
6: Zgodnie z zapowiedzią witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego mixtape'u, który będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na temat, gdyż świętujemy Pride Month, czyli miesiąc dumy, więc będzie trochę queerowo, trochę LGBT wszystko i myślę, że mamy dla was przygotowane fajne utwory. Mówię my, dlatego że dzisiejszą gościnią w mixtape'ie jest Kachus.
7: Cześć, miło znowu tu być, fajnie.
6: Ja cię witam też również serdecznie. Już nieraz udało nam się na antenie Radia Afera porozmawiać, ale dzisiaj przy wyjątkowej okazji, bo tak to normalnie jest utwór, jest jakieś wydanie, tu trochę była zorza, tu coś tam innego, a dzisiaj porozmawiamy o twojej twórczości, ale też o tym, co w tej twórczości jest właśnie takiego też queerowego, myślę, bo to jest ważna część nie tylko twojej tożsamości, ale też przejawia się ona w twojej muzyce.
7: Prawda, zgadza się.
6: I teraz tak, chciałybyśmy zacząć od utworu, który Kacha, jak tutaj przyszła, to powiedziała, musimy od tego zacząć i...
7: Tak, no to jest podstawa. To jest Hailey Kiyoko, czyli Lesbian Jesus. Ona nie bez powodu taką łatkę dostała. I mamy dla was piosenkę Girls Like Girls. Myślę, że kojarzycie, jeżeli jesteście w tej części społeczeństwa, otaczacie się ludźmi, to na pewno kojarzycie. Taka ciekawostka, za kilka dni wychodzi film inspirowany teledyskiem do Girls Like Girls i inspirowany książką, bo Hailey to w ogóle zrobiła teledysk, odmieniła życie milionów, zrobiła książkę i teraz robi film. Także tak, posłuchajmy, jestem podekscytowana.

0: była właśnie Hayley Kiyoko z utworem Girls Like Girls. Myślę, że na chwilkę możemy pozostać w takiej kobiecej energii. Mam do ciebie pytanie. Kiedy byłaś ostatni raz nad morzem?
1: Nad morzem? Wow. Powiem ci, że dość dawno nad polskim to mnie nie było z jakiś czas.
0: No to musisz nadrobić, zwłaszcza jeśli chodzi o koncerty. Ponieważ, a propos kobiecej energii i morza, to z nadmorskich rejonów pochodzi nasza kolejna artystka, czyli Olu. Mamy dzisiaj dla was jej najnowszy singel Yaris. I co jeszcze można
1: to
0: powiedzieć?
1: To jest od tego samochodu?
0: Tak, ja mam nadzieję, że Toyota, bo to jest Toyota Yaris, mam nadzieję, że Toyota w końcu się do niej odezwie i zrobimy jakiś kolab, bo inaczej strzał w kolano. I
1: obowiązkowo do teledysku, do promocji, do wszystkiego.
0: Tak.
1: Będziemy czekać. I co tam jeszcze o niej można powiedzieć ciekawego?
0: A czego nie można? No, łączy alt-popowe i rockowe brzmienie z intymnymi, biograficznymi tekstami. No i obecnie pracuje nad albumem. Ma już ze sobą kilka singli, w tym też współpracę przy utworze Oszukuj Mnie z Patrykiem Depanem. Także tak.
1: To brzmi bardzo dobrze, słuchaj.
0: Tak, ostatnio też grała na technikaliach. I będzie występować w Poznaniu, z tego co pamiętam, na początku lipca na WAPO. Także zapraszamy serdecznie.
1: Słuchajcie, Olu, jakbyście szukały, to jest o.lu. Żeby
0: dokładnie
1: tutaj, bo wiecie, bo czasem z tymi osobami, które tworzą, jest trudno, bo mają takie ciekawe zapisy. No i ja też życzę bardzo tej Toyoty. ale zanim to posłuchajmy najpierw, przekonajmy się, jak to jest w utworze Yaris.

0: z nadmorza, z Gdańska, Olu i utwór Jarisz. Jarisz w Gdyni?
1: Chyba z Gdyni, z tego co pamiętam.
0: To jest chyba najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć, czyli pomylić Gdańsk z Gdynią i odwrotnie, nie?
1: Wszyscy niektórzy uważają, że Trójmiasto to jest po prostu jedna wielka metropolia.
0: Mam nadzieję, że trójmiejska społeczność mi wybaczy ten błąd. Drobne.
1: Będziesz kanclerz zapomniany.
0: Ale wiecie, to nie jest najważniejsze. To, co w tym utworze mnie urzekło, to to, że mógłby być takim soundtrackiem do podróży właśnie. Tak, zachód słońca, a ty się wybierasz samochodem z Poznania i jedziesz nad to morze i nie możesz się tego doczekać.
1: Tak, ja w ogóle kocham takie połączenie, że wiesz, tu masz muzyczny letniaczek, ale jednak tekst jest bardzo smutny. Jest o relacji, która nie do końca, wiesz, płynie, nie do końca można szarżować, ale świetnie, świetnie. No.
0: Także słuchajcie, Olu, jakbyście szukali, to o.lu. No i koncert będzie jakoś na początku lipca w Poznaniu, także wypatrujcie i czekajcie. Teraz pójdziemy trochę w takie bardziej zagraniczne tony, będziemy tak przeplatać to, co polskie z tym, co zagraniczne. Na pewno spora część z was może kojarzyć Rinę Sawayamę, czyli japońsko-brytyjską piosenkarkę. Nie wiem, czy ta sama część z was kojarzy Pablo Vittara, czyli brazylijską drag queen. Mamy tu takie połączenie, nie pierwszy raz spotkali się wspólnie, ale jakoś tak urzekł mnie utwór Follow Me. I tutaj jest on trochę o tym, o czym w ogóle ta cała queerowość i też ta duma w czerwcu jest, czyli o tym, żeby mieć to prawo do wyrażania siebie. I jak się mówi o tym tak prosto, na zasadzie, to każdy może być tym, kim chce, każdy powinien być tym, kim chce i tak dalej, to brzmi tak trywialnie, nie? Mhm. Ale wydaje mi się, że w tej społeczności queerowej to ma zupełnie inne znaczenie i zupełnie inną wagę i zupełnie inną ciężkość, nie? Szczególnie gdzieś tutaj po prostu u nas w Polsce też, gdzie no nie mamy najoptymistyczniejszej sytuacji. Może w Poznaniu nie jest aż tak źle pod kątem tego, no jednak jesteśmy queerową stolicą Polski, ale gdzieś tam nadal wiele osób na przykład spotyka się z różnego rodzaju komentarzami, kiedy wyglądają inaczej niż powiedzmy tak stereotypowo, podziałowo, też bardziej klasycznie, nie? Bo ja tu mówię, też mam na myśli właśnie idąc trochę za tą dragowością, tą ekstrawagancję, która nie zawsze zostaje tylko i wyłącznie na scenie, nie zawsze zostaje tylko i wyłącznie w performansie, ale może być także po prostu przenoszona do życia codziennego. I tutaj sam kawałek jest trochę bardziej o tym, żeby jeżeli dzień jest dość trudny albo jakiś okres w tym życiu jest skomplikowany, to żeby pozwolić sobie na potańczenie. I dla mnie to ma taką bardzo dużą wartość gdzieś tam, bo ja swoje emocje też lubię wytańczyć, w pokoju sobie włączyć jakąś playlistę ulubioną na słuchawkach i po prostu kręcić się nawet dookoła. Już nawet niekoniecznie na koncertach, co też jest jakby w ogóle inną bajką, ale żeby znaleźć sobie taką przestrzeń i tutaj no, sam utwór jest dość tutaj expressis verbis, bo mamy ja, kiedy mam zły dzień, kiedy wszystko staje się takie trochę ciężkie, to mam taki sekret, po prostu wytańczam to, nie?
1: O.
0: Po prostu to wytańczam i tutaj właśnie ten utwór trochę na zasadzie takiego powera, trochę takiego podbicia po prostu, nie tyle samoświadomości, co takiej energii, którą się ma w sobie, a która czasem jest uśpiona przez to, co nas przytłacza. Także Pablo Vittar i Rina Sawayama i kawałek Follow Me.

0: Mam nadzieję, że pójdziecie za Pablo Vittarem i Riną Sawayamą, Follow Me, kawałek. I tak, tutaj trochę dragowo, trochę tak energetycznie i przeniesiemy się teraz. Jednak wrócimy na chwilę do Poznania, na dłuższą chwilę nawet, ale zaczniemy od utworu, który będzie no, zupełnie inny od tego, który posłuchaliśmy teraz.
1: Prawda, nieco spokojniejszy, nieco bardziej emocjonalny. Jakiś czas temu na festiwalu Kadzidło w Poznaniu poznałam Joachima. Joachim jest wokalistą zespołu Hipnozja i mają taki kawałek purpurowy, który bardzo mi się spodobał. Jeśli chodzi o sam zespół, to mówią o sobie tak. Czterech partnerów zbrodni, którzy jak dachowcy spędzić mają 7 żyć i aktualne wcielenie zdecydowali się spędzić na scenie w rytmach alternatywnego rocka oraz indie popu. W lutym właśnie wydali album, swój debiutancki, adresat już znany i właśnie Purpurowy jest jednym z singli na tym albumie. Także możemy, myślę, posłuchać utworu.

purpurowy od naszego lokalnego poznańskiego zespołu Hipnozja, trochę alternatywnego rocka, trochę indie popu. No i jeżeli ktoś by chciał zajrzeć trochę głębiej do twórczości tych chłopaków, dachowców, to jest już ich debiutancki album Adresat, już znany.

gdzie. Poustawialiśmy mikrofony, nie idzie to przez kabel. Burza za oknem, jest klimacik. Jeżeli macie kogoś, kogo kochacie, to możecie sobie teraz o tej osobie pomyśleć. Najlepiej wysłać im SMS-ka, bo na to nie ma czasu w ciągu dnia na takie wyznawanie uczuć i dawanie znać, że się myśli. A ja myślę, że warto. I co? I piosenka nosi tytuł Dom, Dom. I leci mniej więcej tak. Lubię, gdy pada, bo nie musi nigdzie iść, ani się starać.

0: Ja zawsze jak ciebie słucham, to muszę powiedzieć, to gdzieś tam jakby przenoszę się do zupełnie innego świata, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy wiem, że jestem tu z tobą, z twoją muzyką, z twoim głosem, z twoimi tekstami i zawsze czuję takie bardzo duże ciepło. I ten utwór, wiadomo, też dom sugeruje trochę to takie uczucie, ale no...
1: Super, bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. Ja zazwyczaj jak coś piszę, to nie zastanawiam się nad tym, jak to wpłynie na inne osoby, ale jak odbieram taki feedback, to jest mi zawsze miło i mam takie, okej, dobra, to jednak będę to robić dalej.
0: Nie no, zdecydowanie, słuchaj, musisz robić to dalej. Szczególnie ze mną został ten fragment, który no powtarzasz też, bo to jest taki refren, to powiedz mi, o czym dzisiaj śnisz, a pospełniam. Jest to przepiękna fraza i myślę, że zostanie ze mną na długo i będę czekać na to, aż ten utwór będzie można słuchać w zapętleniu, bo
1: Jezu,
0: to...
1: ja też czekam, aż w końcu coś wydam. Tak, ale pomału. Nigdzie nam się nie śpieszy, z chłopakami ogarniamy.
0: Czyli kachusowe rzeczy idą do przodu.
1: Tak, to na pewno. Tak jak już ci też mówiłam poza audycją, to głównie ogarniamy kwestie prawne, są prowadzone rozmowy i dłubiemy w studiu, żeby jak najwięcej od siebie dać, żeby to było jak na najlepsze jakościowo.
0: A trudno się tobie, ty tworzy taką muzykę, która właśnie bazuje bardzo mocno gdzieś tam na twoim życiu, bo dużo czerpiesz tak autentycznie z tego, co gdzieś tam doświadczałaś, doświadczasz i czy to jest dla ciebie jakiś taki proces właśnie katarzis, że zostawiasz to w piosence, czy zostajesz z tymi emocjami później, czy gdzieś się sobie tak w ten sposób układasz w głowie? Tak teraz mi się narodziło to pytanie, bo jestem ciekawa w ogóle.

0: ogóle, jak to u ciebie wygląda?
1: Wydaje mi się, że wiesz, że po części tak, no bo te wszystkie teksty są biograficzne. Ja bardzo dużo czerpię, tak jak powiedziałaś, z mojego życia. I dla mnie zawsze muzyka była taką terapią, nie? Że jak nie mogę jakiegoś problemu opisać słowami, nie mogę sobie poradzić, to okej, zaśpiewam. Nie umiem o tym mówić, więc będę o tym śpiewać na takiej zasadzie. I ostatnio też udzielałam wywiadu i Wera się mnie spytała, właśnie dziennikarka, pozdrawiam serdecznie, czym jest dla mnie muzyka. I ja jej powiedziałam, że oddechem. I jesteś w tym, że wiesz, że łapiesz oddech po prostu, łapiesz taki moment na tym, żeby czuć to, co niewygodne, ale też, żeby doceniać. Typu mam piosenkę Dom, która jest jedną... Już mam coraz więcej pozytywnych piosenek, co mnie cieszy, bo wiesz, mam taki twórczość sprzed na przykład kilku lat, gdzie było słabo i to były jakieś break-upowe piosenki, takie trudne i ciężkie, które też trochę na tej scenie mają taki ładunek ciężki, ciężkiej energii. I nagle się pojawia Dom, nagle się pojawia Kocham czy Dotknięta i czuję, że to życie się zmienia i fajnie jest to obserwować po setliście, jaką mam na przykład na wiesz, na koncercie.
0: I starasz się to jakoś tak przeplatać, czy zacząć tak. Jakby bardziej tym, co było, a przejść trochę do tego, co jest?
1: Różnie, zależy jaki mam nastrój, ale ja też uważam, że koncerty dla mnie są taką ceremonią. I ja lubię tworzyć przestrzeń dla ludzi do tego, żeby czuć to, co niewygodne, to, na co nie ma czasu w ciągu dnia, bo wiesz, w ciągu dnia nie myślisz o tym, że wydarzyło się to i to w moim życiu i ja muszę teraz uregulować mój system nerwowy. No nie, no to nawet brzmi jakoś tak dziwacznie, nie? Więc zaczynamy piosenką Nie przejmuj zazwyczaj, to jest piosenka break-upowa o tym, że boli, ale o tym, że kochasz i chcesz wybaczyć i później idziemy przez cały proces leczenia się i wracania, sklejania się znowu w całość i jest w tym dużo, dużo, dużo mnie, to na pewno.
0: I podczas koncertów, ja tak zagaję i pociągnę trochę ten temat, występujesz między innymi z flagą często, gdzieś tam owijasz się tą flagą, więc jakby abstrahując od tego, że ta queerowość jest częścią też twojej twórczości, to czy ty czujesz, że przez to jakby przyczyniasz się do tej całej dyskusji związanej właśnie z prawami osób i tak dalej, czy bardziej podchodzisz do tego z takiego osobistego właśnie, osobistego pola widzenia, powiedzmy takiej ja jestem sobą, to jestem ja i czy może w ogóle to jest z czymś innym związane?
1: Myślę, że i to, i to. Na przykład w przypadku Dotkniętej, no ja wiedziałam, że ta piosenka, jaka by nie była, będzie robiona z Dawidem Podsiadło, z Kubą Galińskim, duże nazwiska, to trafi do mainstreamu, nieważne jaka ta piosenka będzie, to będzie śmigało i będzie miało wyświetlenia, więc stwierdziłam, że chcę pisać o czymś, co jest mi bliskie. I to, że jestem queer, nie jest najciekawszą rzeczą na mój temat, ale jest nadal dużą częścią mojego życia. I ja wiem, że reprezentacja jakichkolwiek queerowych relacji, nieważne czy w Polsce, czy za granicą, siada totalnie. Albo się zdradzają, albo umierają, albo wiesz, nie ma szczęśliwego zakończenia. I chciałam być taką cegiełką, która się przyczyni do tego, że trochę ten dyskurs medialny się zmieni, nie? Że dzieciaki, które teraz... Zastanawiałam się, no jak dzieciaki mają wierzyć w szczęśliwe zakończenia, skoro nie widzą tego nawet w teledysku, nie słyszą piosenek o tym. I zrobiłam to też dla siebie z przyszłości, zrobiłam to dla dzieciaków, które dopiero siebie odkrywają i będą jak, ej, wow, lesbijskie wampirki mają happy end, to ja też mogę, nie? I to było akurat nawiązanie do teledysku, do Dotkniętej do Słońca, żeby nie było, że tak mówię coś szczapy, ale...
0: Warto zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie miał okazji.
1: Tak, jest przepiękny, to jest jeden z ulubionych rzeczy, jak ja zrobiłam w życiu. No, ale tak to wyglądało, więc uważam, że głos ma znaczenie. Nieważne, jaki by to był, czy to jest głos zamknięty w piosence, czy to jest to, że ty mówisz ze znajomymi, rozmawiasz na ten temat, czy rozmawiasz z rodzicami, to ma znaczenie i to zmienia.
0: A czy czujesz, że ta narracja, właśnie tak jak mówisz o tym, że ty dokładasz tą cegiełkę do tych pozytywnych zakończeń, czy rzeczywiście gdzieś tam w muzyce, którą też, no słuchasz jej też na pewno dużo, czy widzisz gdzieś tam właśnie tą taką zmianę, żeby mówić pozytywniej o tych relacjach, które kiedyś w wielu twórczościach właśnie kończyły się, no niefajnie, tragicznie, gdzieś tam smutno, czy może właśnie to jest jakiś kolejny trochę taki bardziej trend może? Czy w ogóle tego nie rozpatrujesz w tych kategoriach?
1: Słyszałam, że ta queerowość stała się popularna ze względu na to, że jest bardziej widoczna chociażby, wiesz, na Netflixie, nie? Czy jest ta reprezentacja w serialach czy w filmach.
0: No, komercjalizacja nigdy nie sprzyja autentyczności, nie?
1: Ale czy muzycznie by to coś zmieniało? Myślę, że na pewno jest odwaga w ludziach i ludzie też się nie boją, wiesz, eksplorować tego, nie boją się siebie i śpiewają o tych, co jest im bliskie, nie zamieniając celowo zaimków, tak jak to było kiedyś i nie ukrywając swoich osób partnerskich. Więc to jest na pewno to, czy zmieniła się narracja a propos tego, jak wyglądają relacje. Wydaje mi się, że nie, ale cieszę się, że do ludzi dociera, że wiesz, że to są historie o miłości. Pod koniec dnia to jest po prostu historia. To nie jest, nie ma czegoś takiego.
0: Dwoje ludzi, czasem też więcej ludzi, no bo teraz związki też potrafią być otwarte, zamknięte, mniej monogamiczne, bardziej monogamiczne i tak dalej, ale no tak jak mówisz, to są relacje między ludźmi, między osobami, między...
1: Tak, i to są też piosenki o miłości, o lęku, o porzuceniu, o takich uniwersalnych rzeczach, z którymi może się utożsamiać każda grupa, każda część społeczności, nie? Niekoniecznie ta queerowa, dlatego też nie do końca rozumiem pojęcie queerowa muzyka. Nie ma czegoś takiego jak queerowa muzyka. Według mnie jest queerowy kontekst. Nie? Mm-hmm.
0: Bo też właśnie są te pytania gdzieś tam też się zadaje na temat tego, czym jest w ogóle sztuka queerowa. I można to interpretować w tą stronę, że jest to po prostu sztuka, którą wykonują osoby identyfikujące się z tą daną społecznością. Ale no wiadomo, że tu można będzie się na pewno też kłócić, ale wydaje mi się, że ten aspekt właśnie tego, że to jest bardziej sztuka, która ma elementy, albo która manifestuje, albo coś takiego. Może to jest bardziej adekwatne. Ja też nie wiem, ja nie mam w głowie odpowiedzi na wiele z takich pytań, nie? Tak się bardziej po prostu nad tym wszystkim gdzieś tam zastanawiam i też szukam, nie? Bo samemu zresztą też po prostu będąc w takim, gdzie jest też ta tożsamość, nie? W którą stronę ona idzie, gdzie ona jest, co z nią zrobić i właśnie słuchanie i ta reprezentacja i też obserwowanie tego wszystkiego ma znaczenie. Więc to, że jesteś też osobą, która aktywnie w tym kontekście działa i która po prostu pokazuje ten obraz i pokazuje tego różnego rodzaju właśnie piękno relacji, ale też w tych wcześniejszych utworach też to, że te relacje potrafią być trudne, ale nie jest też tak, że nie da się ich przepracować, nie można gdzieś tam przejść właśnie z tego żalu, może gdzieś tam do jakiejś takiej akceptacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Tak, wiadomo, no nie ma co popadać w skrajności. Życie nie jest cukierkowe, ale też nie jest przekichane po stokroć.
0: I ja to właśnie, to tak jeszcze tak zamykając trochę ten wątek, czuję w twojej muzyce po prostu, że pokazujesz bardzo autentyczną stronę życia i te emocje, które zamykasz w każdym z utworów, które mam nadzieję, że będziemy mogli słuchać w większej liczbie w najbliższym czasie, bo na razie zapętlamy w kółko te dwa czy trzy, które
1: trzy,
0: są.
1: No.
0: Trzy, no już trzy. I czekamy. A tak jeszcze tak trochę bardziej aferytmowo bym zapytała, czy planujesz jakieś koncerty w najbliższym czasie, czy na razie właśnie jesteś bardziej skupiona na tym, żeby gdzieś tam wydać to, co zbierałaś do tej pory?
1: Na razie sporadycznie przyjmujemy jakieś właśnie gigi, tak bardziej, żeby się trochę rozegrać z chłopakami, bo też, tak jak wspominałam, gram z zespołem i testujemy nowego gitarzystę.
0: I to coś zupełnie innego niż ty z gitarą, to
1: tak,
0: co było do tej pory zazwyczaj.
1: Tak, ale już jest fajnie, jest naprawdę fajnie i ja siebie podziwiam, bo ja całą zorzę, cały zeszły rok grałam, byłam ja solo z gitarą. I ja musiałam mieć w sobie tyle odwagi i być tak delulu, że wiesz, że teraz jak jestem i mam taki komfort tego, że jest za kim się schować, nie? Że wiesz, że jest solówka, jest bas, że jak ja coś skopię, to my wszyscy skopiemy, a nie, że tylko ja, że nie ma takiej odpowiedzialności też na mnie, no ale z drugiej strony no też...
0: I też możesz się skupić na przekazie, nie? Bo to nie jest tak, że cały czas grasz,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, no, lepiej śpiewam dzięki temu, mam wrażenie. No i wiadomo, te utwory też zyskały całkiem nową energię. My z Piotrem Zadowskim, Piotr Sen, robimy aranżację do tych utworów i mają zupełnie nową energię i też fajnie, że ci faceci rozumieją, o czym są te utwory. Że tak jak wiesz, no, to są w 100% hetero ludzie, a potrafią zrozumieć kontekst queerowy, dlaczego to jest ważne, dlaczego ja tak to śpiewam I ja zawsze się śmiałam, że będę mieć babski skład, a tutaj ja i 5 chłopów, 4 chłopów i co? I nie narzekam, absolutnie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Bo ci nie powiedziałam. Gram 28 w Poznaniu, 28 czerwca i to jest Poznań Solidarności. Wstępnie dogadujemy terminy, ale myślę, że pyknie, jeszcze nie wiem o której, około 16 prawdopodobnie, bo to jest marsz młodzieży przez ulicę, śpiewanie piosenek związanych ze strajkiem i takich, takich bardziej powiedziałabym patetycznych, których się na co dzień nie śpiewa. No i to ma być zwieńczone też koncertami, między innymi moim koncertem. Tam propozycje i dogadujemy, więc wiedziałam, że dam znać do końca dnia. Daję znać, że zagram.
0: Także mamy nadzieję, że tutaj słuchają osoby, z którymi dogadywałaś to, a my będziemy się cieszyć tym, żeby będziemy mogli posłuchać ciebie na żywo po raz kolejny i nie kończymy. Słuchajcie, jeszcze mamy całe prawie trochę ponad 15 minut i tak powiem wam, że trochę będzie kontrast teraz znowu, ale jak już mówimy o tej queerowości, w ogóle tak cały czas też używamy tego słowa queerowość, które no kiedyś było bardzo negatywnym i takim pejoratywnym zresztą określeniem na osobę, która nie jest heteronormatywna czy i tak dalej.
1: Prawda, ale...
0: A teraz zostało jakby...
1: To się zmienia, nie? Że tak. Kiedyś gej oznaczało to, że jesteś szczęśliwa. You're gay, jesteś happy, jesteś po prostu szczęśliwa. Teraz gej to... Wiadomo co.
0: No, także są te zmiany i gdzieś tam w ogóle to, o czym chciałabym wspomnieć, to też to, jak dużą rolę w ogóle różnego rodzaju mniejszości miały przy okazji rozwijania tych ruchów właśnie około queerowych. I tutaj nie tylko mówię właśnie o mniejszościach seksualnych, ale też o społecznościach osób czarnych, czy osób latynoamerykańskich, czy w ogóle też właśnie całej sztuki dragu tutaj. Także zresztą to, co jest gdzieś tam podkreślane, to w Stonewall gdzieś tam początek tych wszystkich kamieni, tego, co się tam działo, no to też osoby transpłciowe przede wszystkim też przy okazji w ogóle dragu, o czym gdzieś tam twoja stara mówiła w jednym z wywiadów do Mint Magazine. I są to rzeczy, o których warto wspominać. My tutaj dzisiaj nie zagłębiamy się jakoś bardzo w historię, ale warto sobie o tym wszystkim poczytać. I też w ogóle tak nie planowałam tego, ale tak sobie pomyślałam, że no teraz w ramach Pride Month w ogóle jest organizowane bardzo dużo wydarzeń, też jakichś tam około książkowych, około filmowych, różnego rodzaju inicjatywy, więc w Poznaniu się dzieje, słuchajcie. Także jak tylko chcecie się bardziej w to wszystko zaangażować, to jest jak najbardziej ku temu droga. No i tak, tutaj też rozmawiałyśmy wcześniej trochę, że no RuPaul jest taką postacią, która no ma swoje też za uszami, nie jest idealną postacią, ale jako persona, która gdzieś tam stworzyła cały duży drag race, zrobiła z tego wielką rzecz, która wyciągnęła po prostu ten drag do mainstreamu. I jest postacią, którą warto wspomnieć i która... która zapisała się na kartach historii i w ten sposób. Poza oczywiście drag queens mamy też teraz od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu myślę nawet też drag kings, gdzie mamy po prostu tego switcha, też w ogóle sama kultura dragowa. I ten cały świat społecznościowy zresztą też się trochę pozmieniał, trochę bardziej otworzył. Teraz już jest też zupełnie inaczej niż było kiedyś. Kiedyś to było proste, po prostu taki bardziej cross-dressing, a potem to wszystko nabrało w ogóle całego tożsamościowego ruchu, też w ogóle kwestionowania aktywizmu, tutaj też draktywizm i tak dalej. To jest bardzo, wiecie, bardzo dużo tutaj można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. I dlatego też tak tutaj też za Rochem, którego pozdrawiam serdecznie, bo Roch mnie tak trochę wciągnął w ten cały świat dragowy.
1: Roch, oddam ci flagę któregoś dnia, przysięgam.
0: Kacha ci odda flagę, a my posłuchamy RuPaula i CC That Walk.

0: RuPaul i Sissy That Walk. Jest to banger zdecydowanie taki. No, aż chce się po prostu porobić te wszystkie walkiny i inne takie, jak oni to
1: żebym się
0: robią.
1: Połamała. Tak jak wierzę w swoją koordynację, tak myślę, że żebym się połamała totalnie.
0: No to, co się robi w dragowym performance, jest niekiedy nie do opisania. Tam trzeba mieć taką siłę mięśni, żeby robić te wszystkie upadania i potem podnoszenie się od razu i jakieś machania głową i jakieś w ogóle... Wow, no to jest niesamowite, tak.
1: Prawda. Może kiedyś nam się nadarzy okazja, żeby popróbować. Może
0: żeby popróbować, tak. A teraz słuchajcie, jak ja to lubię duże kontrasty i zmienimy klimat w ogóle. Przejdziemy do artystki, która myślę, że musiała być wspomniana w takiej audycji.
1: Tak, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych artystek. Myślę, że kojarzycie. Nazywa się Clairo. I co można o niej powiedzieć? Zyskała popularność jakoś tak w 2017 roku, tak mi się wydaje. Był taki boom na nią, bo ludzie wtedy mieli takie parcie na autentyczność. Ona swoje pierwsze piosenki nagrywała teledyski w ogóle, wiesz, z kamerką, z laptopa i montowała sama, dodawała jakieś rzeczy i wrzucała to na SoundClouda. Ale dzisiaj nie o akurat tamtej piosence, tylko o Sophie. To jest piosenka z jej przedostatniego albumu. I tak jak Clairo nie jest za tym, żeby się szufladkować, ona po prostu mówi, że jest queer i tyle, co ja totalnie rozumiem, totalnie, to ta piosenka jest typowa o tym, że jest zakochana w kobiecie i śpiewa do tej kobiety, do tej Sophie, że hej, we shouldn't be a crime. I jest w tym coś bardzo rozczulającego, to też się fajnie rozpływa z muzyką. To jest taki soft pop, takie indie delikatne. I ta tematyka, że ej, nie powinniśmy być przestępstwem, nie powinniśmy się wstydzić czegoś, co jest tak piękne, nie powinniśmy się bać. A przypominam, że stosunki homoseksualne są nielegalne w ponad 70 krajach, co jest w ogóle tragiczne.
0: No i też ten indeks, który jest co roku, ten Rainbow Map, też nie wygląda dobrze z perspektywy tego tak naprawdę cofania się wielu krajów, po prostu schodzenia, zamiast iść w stronę zielonego, bo to jest taka mapa, wiecie, kolory, tam czerwony, zielony, taka skala, no to niestety, no...
1: Tak, chociaż myślę, że nadzieję daje fakt, że jeśli chodzi o Polskę, to są takie coroczne raporty kampanii przeciw homofobii i warto sobie zerkać tak raz do roku i akurat jeśli chodzi o pewne aspekty tego, jak nam się żyje w kraju, to jest lepiej. Nie? Na pewno jeśli chodzi o kryzys bezdomności, to jest lepiej niż było. Wiadomo, nie w każdym przypadku, ale tak.
0: Więc tak, to jest też pocieszające, tak jak mówisz, że są te aspekty, które trochę idą do przodu, pewnie wiele z nich wolniej niż byśmy chcieli, ale każdy krok tak naprawdę do przodu ma znaczenie, nie?
1: Może się doczekamy. Może się doczekamy. A teraz myślę, że możemy posłuchać sobie piosenki Clairo, Sophia.

0: Klero i Sofia, a my zbliżamy się, a raczej jesteśmy na samym końcu dzisiejszego Pride'owego mixtape'u. Ja bardzo cię cieszę, że moją gościnią była Kahus.
1: Ok, ja też się cieszę. Fajnie, fajnie. Dawno nie byłam w radiu, a gadać o muzie i puszczać wam takiej, której słucham na co dzień, to jest sama przyjemność.
0: I wspaniale było oczywiście posłuchać Domu, który za niedługo będziemy prawdopodobnie mogli posłuchać na streamingach i zapętlać na naszych słuchawkach. Ja dziękuję wam serdecznie razem z Kahus za dzisiejszy mixtape. Realizowała nas Alicja Miszczak. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Świętujcie Pride, świętujcie dumę, bądźcie sobą, jakkolwiek trywialnie to nie brzmi. I my się słyszymy oczywiście za tydzień.

0: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Portret sprawcy.
4: Usłysz kryminalne historie. Historie.
5: W niedzielę o 12:30.
3: Tylko w Radio Afera.
6: Nieznane utwory znanych wykonawców.
7: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
6: Znani, nieznani.
7: W każdą niedzielę o 18:00.
6: Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
10: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
11: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

Witam po tygodniowej przerwie. Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni i Losu. Alicja Miszczak sprzed mikrofonu i konsole tej realizatorskiej. I cóż, kontynuujemy naszą podróż z Kabaret Voltaire z racji tego, że w zeszłą środę wystąpili po raz pierwszy w Polsce. I dokończymy historię, ale wcześniej pochwalę się wam, że udało mi się być na tym koncercie. Razem z moim znajomym Grzegorzem pojechaliśmy, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I powiem wam co nieco o tym koncercie i moich osobistych wrażeniach, bo koncert mimo, że był krótki, bo godzina 10, ale zdecydowanie taki bardzo energiczny, soczysty i w klimatach jak najbardziej przemysłowych, bo jak usłyszycie na antenie, jeżeli chodzi o historię Kabaret Voltaire, różnie to bywało. Steven Malider wystąpił solo bez Chrisa Watsona, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale również zespołem, i poradził sobie świetnie, bo grał na gitarze, na syntezatorach, ale no przede wszystkim ten wokal bez zmian, mimo że no już dawno przekroczył 70 lat. Były oczywiście hity tak jak Sensoria, Nag Nag Nag, które zakończyły koncert, ale dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że większość piosenek pochodziły z albumu Crockdown, z 5 utworów, łącznie tym, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję i koncert warszawski się rozpoczął, czyli 24 to 24. Były także 3 utwory od Microphonies, a z takich kultowych albumów jak Mecca, no to tylko znalazł się jeden utwór Landside. I generalnie też były takie starsze utwory, ale widać, że bardziej skupili się na tych latach 80. i z 90. też się coś znalazło. Jeżeli chodzi, i tutaj jeszcze jedno sprostowanie dodam, bo tak, pojawił się też utwór Jaszar z albumu 2x45, bo tak, Jaszar pochodzi pierwotnie z tego albumu i nie Red Mecca, a właśnie ten album 2x45 był ostatnim albumem nagrany przez wytwórnię Rough Trade Records. Tutaj przepraszam za pomyłkę. A jeżeli chodzi o takie sprawy koncertowe, no to bawiłam się świetnie, mimo że był niedosyt z tego powodu, że niestety no, zabrakło tych parę utworów z Red Mecca, którego album bardzo lubię, i niektóre album się w ogóle nie pojawiły. Z The Voice of America też trochę tego zabrakło, ale koncert oceniam jak najbardziej na plus. I zobaczenie legendy industrialna na żywo to jest niedocenione uczucie. My przechodzimy, kończymy już tutaj temat koncertowy, ale przechodzimy do części historycznej i zostajemy jeszcze w latach 80.

Sex, Money, Freaks, kabaret Voltaire, to za chwilę opowiemy o tym albumie, z którego podchodzi ten utwór, bo też pojawił się, ta piosenka pojawia się także na warszawskim koncercie. Jeszcze taka mała dygresja, jeżeli chodzi o koncertową twórczość kabaret Voltaire, bo nie wiem, czy wiecie, ale jakieś 38 lat temu kabaret Voltaire miał wystąpić w Polsce, ale nie udało się. Mianowicie był kiedyś taki festiwal muzyki alternatywnej Marchewka, który odbywał się w warszawskiej Hali Gwardii, i na takim wydarzeniu wystąpili m.in. takie gwiazdy alternatywy jak New Model Army czy chociażby Klanowok Zymox. I niestety kabaret Voltaire, owszem, mieli się pojawić, ale nie dojechali w końcu i przeszło nam czekać 40 lat, żeby usłyszeć ten zespół na żywo. To jeszcze taka dygresja, jeżeli chodzi o działalność koncertową tego zespołu. A tak wracając do historii, bo skończyliśmy na roku 85 i po intensywnym czasie koncertowym, a także po wydaniu albumu The Covenant, The Sword and The Arm of the Lord, zakończyli swoją współpracę z wytwórnią So Bizarre oraz Virgin Records. Mimo że Virgin Records chciała przedłużenia kontraktu, ale muzyce postanowili zmienić wytwórnię na EMI Records. I tak w 1987 roku został wydany album Code, z którego pochodzi wcześniej wymieniony utwór Sex, Money, Freaks. I współpracowali z takimi muzykami, chociażby jak producent muzyczny Adrian Sherwood, bardzo dobrze znany w realiach, i muzykami sesyjnymi tak jak Bill Nelson, Mark Brydon i Simonson Lister, czyli gitarzysta, basista i saksofonista w kolejności. Album zyskał bardzo pochlebną opinię krytyków, chociażby takich jak Rolling Stone czy Musician, a także Allmusic. Dodatkowo single Don't Argue czy Here Go To trafili do UK Charts. Sam album nigdy nie trafił, ale te piosenki tak. I odnośnie jeszcze Don't Argue, zawarte są w piosence cytaty z filmu amerykańskiego Departamentu Wojny Your Job in Germany z 1945 roku. Mimo takiego przyjęcia i dobrych prognoz, jeżeli chodzi o dalszą twórczość i dobry odbiór, coś zaczęło się psuć. Między innymi studio, w którym pracowali panowie Western Works, po serii włamań i pojawieniu się problemów finansowych, postanowili na chwilę go po prostu zamknąć. A także różnica charakterów między Malindelem i Kirkiem też dała się we znaki, bo ekstrawertyczny Malinder, który przeniósł się do Londynu i pochłonął się życiem towarzyskim tamtego miasta, podczas gdy Kirk został Sheffield i tworzył muzykę. No i utworzyło to taką schizmę między członkami, która po 7 latach zakończyła kabaret Voltaire. Ale jeszcze nie czas na ten, bo przejdźmy do przełomu lat 80. i 90.

końcówkę lat 80., biorąc pod uwagę takie osobne życie pana Kirka oraz Malindela, przyczyniła się, że zawiązali różne solowe działalności. Chociażby Kirk razem z DJ-em Parotem stworzyli duet Sweet Exorcist, gdzie operowali takie bardziej w klimatach takich wczesnotanecznych, końcówki lat 80. i 90., a także działalność solo w klimatach acid house'owa, tu pod szyldem Wiki Waki. Była to, oczywiście jest to tylko kilka z działalności Kirka, bo był on dosyć aktywnym twórcą, a Malinder stworzył, dołączył zespołu Love Street, gdzie operował bardziej w klimatach takiego późnego popu lat 80. I jeżeli chodzi o wspólną działalność, też się takie pojawiły. Chociażby przed chwilą utwór, który usłyszeliśmy, to Acid House. Utwór, który

i takie bardziej dance'owe, taneczne brzmienia, czego przykładem jest chociażby album Groovy, Laidback and Nasty, która już nie wyszła pod szyldem EMI Music, ponieważ z powodu zadłużenia rozwiązała kontrakt i została ta płyta wydana w wytwórni Parlophone. No to posłuchajmy teraz Easy Life, które notabene też wybrzmiała na koncercie warszawskim w takim mocniejszym brzmieniu, bardziej industrialnym. Bo taka ciekawostka, dużo utworów było na koncercie w innych aranżacjach, że ciężko aż było je rozpoznać dopiero po tekstach piosenki. Dobra, to teraz zostawiam was oryginalną wersją Easy Life.

Easy Life, Cabaret Voltaire za nami z płyty Groovy, Light Back and Nasty, 1990 rok. No zdecydowanie klimaty już mniej w klimacie industrial przemysłowym, a takie no groovy taneczne, czy chilloutowe. I tak, potem powstały jeszcze kilka albumów pod podobnymi klimatami, bardziej idące w stronę IDM, chicagowskiej muzyki tanecznej, czy też trochę zahaczające także o ambient. Steven Malinder funkcjonował jeszcze wokalnie w zespole do 1991 roku na albumie Body and Soul i Colors. I to po raz ostatni możemy usłyszeć go na wokalu, jeżeli chodzi o działalność kabaretu Voltaire. Późniejsze wydania, takie jak Plasticity, International Language i ostatnie Conversation. Za to już w zupełności całkowicie odpowiada Richard H. Kirk. I tak, to niestety były już ostatnie lata, jeżeli chodzi o działalność zespołu. W 1994 The Conversation, ostatni album wydany jako pod tym szyldem Cabaret Voltaire. Steven Malinder przeprowadził się do Australii. Richard w 1995 roku. Richard został w Anglii i niestety nie zanosiło się nic, żeby ten zespół się znowu reaktywował. To teraz ostatni utwór wydany jeszcze pod szyldem z lat 90. z tego albumu I Think.

I Think z albumu The Conversation, ostatniego albumu z 1994 roku, wydanym jeszcze pod szyldem Cabaret Voltaire jako duet. Mimo że technicznie Steven Maldel już się nie udzielał. Przechodząc dalej do historii, Maldel osiadł się w Perth w Australii i tam założył własną wytwórnię muzyczną Off-World Sounds, która specjalizowała się w muzyce techno oraz ambient, no i też kontynuował ścieżkę edukacyjno-akademicką. Później wrócił do projektów muzycznych pod szyldami Sassy and Loco czy Cooling Bros. A co ciekawe, także przyczynił się do programowania i obróbki muzycznej albumu Shauna Ridera Amateur Night and the Big Top. A tymczasem Kirk pozostał w duchu kabaretu Voltaire, mimo że już pod tym szyldem nie nagrywał. Nagrywał za to pod innymi pseudonimami, chociażby Sandoz, ale też swoim imieniem i nazwiskiem. I coś tam przebąkiwał, że chciałby, żeby kabaret Voltaire wróciło. I tak przebąkiwał przez te 15 lat. Bo w 2008 roku pojawił się nowy powiew muzyki kabaretu Voltaire.

Jeszcze ostatnie nutki dobijają utworu Skankenstein zespołu Kora, bo tak, w 2008 roku Richard Kirk zremiksował i wydał reedycję, własną wersję albumu nowozelandzkiego zespołu Kora. Albumu Kora, Kora, Kora, po prostu tak się nazywa ten zespół. I usłyszeliśmy przed chwilą taką aranżację Richarda. I tak, oficjalnie w 2009 roku Richard Kirk wskrzesił zespół Cabaret Voltaire jako już jednoosobowa działalność i zaczął współpracować z różnymi artystami, między innymi właśnie wspomnianą Corom czy Shade de Tivoli. I także ruszyła, jeżeli chodzi o koncertowanie. Wystąpił chociażby w lipcu 2014 roku w Berlin Atonal. Wystąpił kilkakrotnie w Holandii i także w wielu innych miejscach. Co ciekawe, nawet festiwal Coachella w 2017 roku złożył propozycję Kirkowi, aby wystąpił w ramach festiwalu, ale on odmówił, stwierdzając, że Cabaret Voltaire zawsze polegał na przełamywaniu nowych gruntów i posuwaniu się naprzód. I byłoby go przykro postrzegać jako taki akt nostalgii. A na nowy, taki oficjalny materiał przyszło czekać jeszcze trochę, bo około 11 lat. Bo w sierpniu 2020 roku ogłoszono nowy album Shadow Fear, i wspierany przez singiel Vasto, który pojawił się 20 listopada tejże roku. Pojawiły się jeszcze dwa albumy, Decadrone i B9 John, które były takimi bardziej monolitami, czyli takimi utworami, które zapełniały całą płytę. I niestety były to ostatnie wydawnictwa, jeżeli chodzi o Cabaret Voltaire i Richarda H. Kirka, ponieważ we wrześniu 2021 roku Richard H. Kirk zmarł w wieku 65 lat. To posłuchajmy na sam koniec utworu Vasto, który pochodzi właśnie z tego ostatniego albumu Shadow Fear.

Was to jeszcze sobie trwa, bo jak kabaret Voltaire zaczął w klimatach industrial i znowu jak bumerang wrócili do tych klimatów przemysłowych, to koniec naszej przygody z kabaret Voltaire dwuodcinkowej. My słyszymy się za tydzień i mała autopromocja, ponieważ jutro o 18 razem z Szymonem Dopierałą, znani nieznani, bardzo serdecznie zapraszam, będzie o festiwalu, który zbliża się za jakieś dobre 2 tygodnie, o ile się nie mylę. Mowa tutaj o TK Dark Festival. Będzie specjalny gość. Na pewno warto będzie posłuchać, co można zobaczyć na tym festiwalu. Ja się z wami żegnam. Alicja Miszczak. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
2: Normalnie o tej porze.
1: W każdą sobotę od 21:00.

0: Autopromocja.
1: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
2: Niedzielę o 19.
3: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosi na miejscu
5: Anastus. Audycja Alternatywne Rambory.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6.

0: tu Cooler than cool.
1: Autopromocja.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul
6: Tram! Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym lat miał jakieś 70. O.

0: Autopromocja.
1: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
2: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20:00.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
4: Szymon Siwierski
3: i zespół Wieczornik.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Normalnie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze

alternatywa w eterze.